0: Dodatkowo Berlin zaczął wysyłać drogi sprzęt później niż Polska, więc woli, aby wszystkie kraje dostały mniejsze, równe zwroty, tak aby państwa, które wysyłały pomoc na początku wojny, nie skumulowały całej dostępnej gotówki.
1: Minister Sprawiedliwości, prokurator generalny wyraża ubolewanie z powodu słów Zbigniewa Ziobry kwestionujących kompetencje i wiarygodność sędziego Wojciecha Łączewskiego. Oświadczenie tej treści pojawiło się na stronach resortu i prokuratury krajowej. Kierujący nimi Waldemar Żurek przeprasza więc byłego już sędziego za słowa naruszające jego dobre osobiste. To skutki kilkuletniego procesu, który Wojciech Łączewski wytoczył Skarbowi Państwa, reprezentowanego przez ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego, informuje nasz dziennikarz. Dziennikarz Tomasz Skora.
2: Chodziło o słowa pełniącego obie te funkcje Zbigniewa Ziobry na kilku konferencjach prasowych 7 lat temu. Oba urzędy stwierdzają teraz, że wypowiedzi te nigdy nie powinny zostać sformułowane.
3: To jest efekt ugody pomiędzy Skarbem Państwa, ministrem sprawiedliwości, prokuratorem generalnym, a mną. W tle toczy się jeszcze postępowanie w ramach tego samego przeciwko Zbigniewowi Ziobro. Sam Zbigniew Ziobro będzie musiał mnie przeprosić na łamach ogólnopolskich mediów, czyli tak jak jego słowa z 2019 roku były rozkolportowane.
2: Wyjaśnia były już sędzia Wojciech Łączewski.
4: Słuchacie Faktów w RMF FM.
1: Pijany 48-latek postrzelił z wiatrówki 14-letniego chłopca w Gdańsku. Mężczyzna został zatrzymany, nastolatek trafił do szpitala. To z jakiego powodu mężczyzna wypalił z broni pneumatycznej, ustalał trójmiejski reporter RMF FM Stanisław Pawłowski.
5: Jak tłumaczył policjantom, uważał, że grupa nastolatków była za głośno i chciał ich wystraszyć. Młodzi spędzali czas w jednej z osiedlowych altanek. To było po godzinie 21:30 w niedzielę. Mężczyzna trafił 14-latka w okolice głowy. Chłopak przytomny został przewieziony do szpitala. Policjanci jeszcze tego samego wieczoru zatrzymali 48-latka. Badanie wykazało, że miał blisko 3,5 promila alkoholu w organizmie. Mężczyzna po wytrzeźwieniu usłyszał zarzuty i został objęty policyjnym dozorem. Grożą mu 2 lata więzienia.
1: Jeden z przedmiotów znalezionych przez poszukiwaczy w Puszczy Bukowej pochodzi z epoki brązu. Tak wynika z badań przeprowadzonych przez specjalistów z Muzeum Narodowego w Szczecinie. Co dokładnie jest to za przedmiot, wyjaśnia Dorota Kozłowska z działu archeologii muzeum.
6: To jest typ grotu z krótką tulejką i takim długim, wąskim liściem. Ten typ grotu występował długotrwale w okresie epoki brązu. Mniej więcej od około 1300 do 750 lat przed naszą erą.
7: Czego się w ogóle możemy dowiedzieć o naszym regionie, o historii naszej z tego typu znalezisk?
6: Możemy zajrzeć w głąb, w przeszłość i to w taką przeszłość bardzo, bardzo odległą. Jestem pełna pokory dla umiejętności ludzi, którzy tutaj żyli. Oni nie dysponowali jakąś przemyślną techniką, konstruowali jakieś bardzo proste przybory, które pozwalały im na robienie różnych rzeczy.
1: Znalezisko czekają teraz prace konserwatorskie, ale w przyszłości raczej nie trafi na wystawę do muzeum. Przenosimy się teraz do Katowic, bo tam otwarto rozbudowaną i zmodernizowaną siedzibę Archiwum Państwowego. Ma ono w swoich zbiorach około 30 kilometrów archiwaliów, w tym dokumenty z XIII wieku.
8: My wskazujemy 3 dokumenty jako najcenniejsze, bo one są wpisane na krajową listę UNESCO, Pamięć Świata. To jest mapa Andreasa Hindenberga z 1636 roku, przedstawiająca wolne, stanowe państwo pszczyńskie. Następnie protokół pierwszych obrad Sejmu Śląskiego i trzeci dokument to akt przyłączenia Górnego Śląska do Polski.
1: Wymieniała dyrektorka Archiwum Państwowego w Katowicach Sławomira Krupa.
4: Czas na rozmowę w Faktach RMF FM.
1: Już dziś będzie harcował po Krakowie, a uderzenie jego buławy przyniesie szczęście na cały rok. Pochód Lajkonika, bo o nim mowa, to jedna z najstarszych i najbardziej widowiskowych tradycji pod Wawelem. Do wielkiego widowiska szykuje się odtwórca roli, a także włóczkowie i orkiestra. Próbę generalną odwiedził nasz reporter Paweł Konieczny, który rozmawiał z Andrzejem Szoką z Muzeum Krakowa.
9: Ostatnie przygotowania do Lajkonika to też są oczywiście próby w Muzeum Krakowa. Orszak ćwiczy tańce, no ćwiczy sam lajkonik, krakowiaki, lajkoniki. Jest nastrój dobry, chociaż prognozy są różne, pogodowe, ale wszyscy liczą, że wyjdzie słońce 11 czerwca i będzie pięknie.
10: Jak te przygotowania wyglądały? Ile one trwały?
9: Przygotowania takie bezpośrednie trwają około miesiąca. To są próby orszaku, który ćwiczy, powtarza swoją taką choreografię do takiego tańca włóczków z tatarami, który ma miejsce w klasztorze Norbertanek, a potem na scenie na rynku głównym, na koniec pochodu. A sam lajkonik też musi sobie przypomnieć te kroki, które charakteryzują jego tańce. taniec, więc tutaj pod czujnym okiem instruktorów z Krakowi Dance, z Baletu Dworskiego Krakowia Dance, który też dba o to, żeby ta choreografia była doprecyzowana, no, zgrywają się, można powiedzieć, przez miesiąc.
10: Przypomnijmy, jak ten pochód będzie wyglądał. Gdzie zaczynamy, gdzie będzie można zyskać szczęście, gdy się spotka Lajkonika?
9: Orszak Lajkonika wyruszy o 12.30 11 czerwca z siedziby wodociągów krakowskich przy ulicy Senatorskiej 1, następnie przez Plac na Stawach, spotkanie z kupcami na Placu na Stawach Lajkonika, a kolejno do ulicy Senatorską, do klasztoru Norbertanek. I tam o 13.30 spotkanie z dziećmi, z grupami z przedszkoli, ze szkół, które zaprezentują swoje stroje, swoje małe orszaki Lajkonika. Tam Lajkonik pokłoni się księgi Norbertanek, aby następnie ruszyć dalej w kierunku centrum Krakowa, ulicą Kościuszki, ulicą Zwierzyniecką. Po drodze spotka się z flisakami krakowskimi na przystani muzeum. Będzie odwiedział sklepy, antykwariaty, bary, restauracje, a następnie ulicą Zwierzyniecką o 18.45 dotrze pod Filharmonię, gdzie ma miejsce tradycyjny też taki duży, wielki taniec z chorągwią przy wielkich tłumach, jak zwykle, przy wstrzymaniu ruchu tramwajów, a kolejno przez Kurię Biskupią, ulicę Franciszkańską, Cągrodzką o 20.15 dotrze na Rynek Główny, gdzie spotkanie z władzami miasta.
10: Właśnie, kto wręczy w tym roku haracz Lajkonikowi?
9: Sytuacja, jeżeli chodzi o wręczenie haraczy, jest oczywiście niestandardowa, nietypowa, no ale to już ta tradycja trwa setki lat, więc różne sytuacje miały miejsce. W tym roku będzie to pełniący obowiązki prezydenta miasta Krakowa Stanisław Kracik.
10: Dlaczego ta tradycja jest taka ważna? Dlaczego tę tradycję warto kultywować? Bo wiem, że z całej Polski osoby przyjeżdżają, żeby raz w roku właśnie zobaczyć te harce.
9: Pochód Lajkonika jest to tradycja wielowiekowa, właśnie trwająca przez pokolenia, przekazywana z pokolenia na pokolenie. O klimacie, atmosferze takiej rzeczywiście krakowskiej, nie sztucznej, nie wymyślonej, tylko rzeczywiście takiej oddolnej. Ten orszak jest żywy, autentyczny, bawi się, gdzieś tam ucztuje też. No i przede wszystkim jest ta wiara w ludziach tutaj w Krakowie i właśnie tak jak pan wspomniał, czy ludzi nawet w całej Polsce, którzy przyjeżdżają specjalnie do Lajkonika, aby to szczęście od uderzenia go buławy otrzymać. I wierzą w to, że to szczęście będzie im sprzyjać cały rok.
10: Ile osób jest zaangażowanych w to, aby to wydarzenie no, było zawsze wybitne, ogromne?
9: W sam orszak zaangażowanych jest około 40 ludzi. Już teraz też mamy osoby młodsze, synów tych, którzy chodzą w orszaku, więc tych osób jest nawet troszkę więcej. Przyuczają się do funkcji włóczków. Natomiast oczywiście to jest też dużo osób z muzeum, którzy no, pilnują o to, żeby ta trasa była bezpieczna, żeby to wszystko logistycznie spiąć. Ten cały 12-godzinne wydarzenie.
10: To jak Lajkonik też, pewnie go zapytam, ale jak wytrzyma też fizycznie z tym wszystkim?
9: No to już nie pierwszy raz, to pan Mariusz Glonek wciela się w postać Lajkonika, uczestniczy w pochodzie już 4 raz, więc ma już doświadczenie. Jego tata 35 lat, Zbigniew Glonek, harcował, więc też nie było tutaj problemu z kondycją do ostatniego roku lajkonikowania. Także tutaj oczywiście to wymaga też osobistych, całorocznych przygotowań i dbania o kondycję, żeby no ten ciężar, no dzisiaj strój waży 20 kg. Nie jest to aż tak dużo jak kiedyś, bo ten strój Wyspiańskiego z 1904 roku ważył 35, prawie 40. Jest trochę lepiej, mamy nowe materiały, ale no dalej trzeba mieć kondycję dosyć dobrą.
10: Dlaczego warto wziąć udział?
9: Jest to niezapomniane przeżycie, doświadczenie Krakowa, takiego autentycznego Krakowa, przedwieku, jego dziedzictwa wiekowego, ale też fajna zabawa i przyjemność z miłego spędzenia czasu właśnie w atmosferze tradycji Krakowa.
10: To jeszcze na koniec przypomnijmy tę historię. Skąd w ogóle Lajkonik? Kim jest Lajkonik?
9: Lajkonik to jest człowiek, który tańczy, harcuje, jak się mówi w Krakowie, na sztucznym koniku drewnianym, ponieważ nie jedzie na żywym koniu, harcuje o własnych nogach. Ten konik jest takim symbolicznym przedstawieniem wodza Tatarów, Hana Tatarskiego, bo według legendy zapisanej po raz pierwszy w 1820 roku na przedmieścia Krakowa, czyli we wsi Zwierzyniec, niedaleko klasztoru Norbertanek, włóczkowie, czyli flisacy, wiślani, odparli atak Tatarów na Kraków. Miało to mieć miejsce w 1287 roku. Być może jakieś źródło, ziarenko prawdy jest w tym, bo rzeczywiście wtedy ten atak Tatarów na Kraków się nie udał Tatarom. Natomiast podobno po tym zwycięstwie włóczkowie przebrali się w stroje pokonanych wrogów i udali się w takiej procesji, pochodzie triumfalnym do miasta Krakowa. No ich wódz włóczków przebrał się w strój wodza Tatarów Hana. Stąd właśnie wziął się lajkonik, tak? Bo ta uroczystość w oktawę, bo ta bitwa miała mieć miejsce w oktawę Bożego Ciała, święta Bożego Ciała, więc potem powtarzano w tym samym terminie przez wieki. Najstarsze wzmianki to tak naprawdę z XVIII wiek zapiski w klasztorze Norbertanek, że ten konik i włóczkowie tańczyli, grali na dziedzińcu klasztornym. No na pewno jest to przynajmniej te 350 lat może tej tradycji być tutaj w Krakowie.
10: A jak taką tradycję tak długo utrzymać?
9: No przede wszystkim muszą być ludzie, którzy przekazują tę tradycję z pokolenia na pokolenie, którzy czują w tym jakiś sens, pasję, że jest to ważne dla nich. I tutaj instytucja taka jak muzeum oczywiście może pomóc, ale gdyby to nie było tego, że są synowie, kolejne pokolenia, które kochają tę tradycję i chcą w tym uczestniczyć, dla nich jest to po prostu święto rodzinne tak naprawdę. Nie tylko, to nie są aktorzy. Są na co dzień zwykli krakowianie, którzy pracują w wodociągach, są prawnikami, studentami, muzykami, ale ten jeden rok jest, żeby pójść w tym pochodzie, jest to tak dla nich ważne i żeby też przekazać swoim potomkom tę tradycję, no dzięki temu ta tradycja trwa. Gdyby nie to, żadna instytucja by tego nie podtrzymała.
1: Z Andrzejem Szoką z Muzeum Krakowa o tradycji lajkonika rozmawiał nasz reporter Paweł Konieczny.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
11: Dwanaście minut po drugiej, tu dobranoc, kawa RMF FM, Anita Janczak.
12: RMF Ballady.

Oferta. Od środy w Kauflandzie wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. Tak, wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. A wszystkie makarony Barilla kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam.

0: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy awokado Hass 2,49 za sztukę z Kaufland Card Extra. A schab wieprzowy bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Marcin Jędryk i Krzysztof Urbaniak. Z nami kończycie dzień z radiem RMF 24.

0: Zostań z nami, za chwilę fakty RMF FM.
1: W RMF FM z nami Arkadiusz Stępień-Miernikowski.
2: Jestem, zapraszam. Amerykanie po raz kolejny zaatakowali irańskie systemy obrony oraz centra dowodzenia. Iran miał odpowiedzieć atakami dronów na flotę USA. Koalicja rządząca odrzuciła wniosek opozycji dotyczący odwołania ministra spraw wewnętrznych i administracji. Pierwsza umowa na rozbudowę autostrady A2 między Łodzią a Warszawą możliwa jeszcze w tym miesiącu. Amerykańskie siły drugi raz z rzędu przeprowadziły nocne naloty na Iran. Według źródeł cytowanych przez portal Axios, celem były systemy obrony powietrznej, radary oraz centra dowodzenia dronami na południu kraju. Waszyngton podkreśla, że działania miały wywrzeć presję na Teheran i są odpowiedzią na trwającą agresję Iranu. Tymczasem irańskie media państwowe podały, że w odwecie za amerykańskie ataki irańska armia skierowała drony przeciwko jej flocie, piątej flocie stacjonującej w Bahrajnie. Iran ogłosił też zamknięcie ciśniny Ormus dla żeglugi i poinformował o trafieniu dwóch statków, które próbowały przepłynąć ten strategiczny szlak. Zgodnie z przewidywaniami, koalicja rządząca odrzuciła wczoraj wniosek opozycji dotyczący odwołania ministra spraw wewnętrznych i administracji. Za wotum nieufności wobec Marcina Kierwińskiego głosowało 202 posłów, przeciw było 232. Jedna osoba wstrzymała się od głosu. Nasz sejmowy reporter Kasper Wróblewski w faktach o tym, co po głosowaniu mówili politycy.
3: Opozycja podkreśla, że wynik głosowania z góry można było przewidzieć. Musimy podnosić jednak istotne kwestie, zaznacza Michał Wójcik z Prawa i Sprawiedliwości.
4: Taka jest arytmetyka, nie inna, ale jest to okazja przy wotach nieufności, żeby porozmawiać na temat chociażby funkcjonowania poszczególnych resortów.
3: Wszystkie zarzuty wobec ministra były nietrafione, twierdzi z kolei szef klubu Koalicji Obywatelskiej Zbigniew Konwiński.
5: Oni posługują się środowiskiem Bąkiewicza, robią tak naprawdę dezinformację, chaos, jeśli chodzi o bezpieczeństwo naszych granic. Punkt po punkcie można te argumenty PiS-u obalać.
3: Niewykluczone, że w nadchodzących tygodniach odbędzie się kolejny wotum nieufności wobec członka rządu. Konfederacja zbiera podpisy pod wnioski o odwołanie minister kultury.
1: Fakty ważne dla kierowców w RMF FM.
2: Prawdopodobnie już w tym miesiącu zostanie podpisana pierwsza umowa na rozbudowę autostrady A2 między Łodzią a Warszawą. No dajmy, że to jedna z najbardziej zatłoczonych dróg w kraju, a ma jedynie po dwa pasy ruchu w obu kierunkach. Teraz w faktach dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek. Gdzie w pierwszej kolejności mogą zacząć działać drogowcy?
6: Chodzi o fragment najbliżej położony Warszawy, czyli między Grodziskiem Mazowieckim a Konotopą. To także najkrótszy odcinek, który ma zostać przebudowany.
7: Mamy nadzieję, że wszystkie procedury jak najszybciej się zakończą, tak aby rozbudowa autostrady A2 między Łodzią a Warszawą była gotowa do końca roku 2027.
6: Mówi minister infrastruktury Dariusz Klimczak. Dodatkowe pasy ma zyskać odcinek o długości prawie 90 km. Przebudowa przyniesie nadzieję dla kierowców na sprawniejsze przemieszczanie się między Łodzią a Warszawą, ale czas prac może być koszmarem dla zmotoryzowanych.
2: Niemal 30 projektów zgłoszono do konkursu na projekt nowej fontanny, która pojawi się na krakowskim rynku głównym. Ta zastąpi nieestetyczną budowlę, która znajduje się między Bazyliką Mariacką a Sukiennicami. Jak zapowiada Janusz Sepioł, główny architekt miasta Krakowa.
8: Będzie kwadrat z marmuru, gdzie będzie można wsiąść i ten kwadrat będzie otaczał nieckę. Nad tą niecką będzie unosiła się duża rzeźba z brązu, odzwierciedlająca krajobraz okolic Krakowa. A więc Garb Tenczyński, Wawel, wzgórza. I z tego będzie wypływała woda. I ta woda będzie płynąć tak mniej więcej jak rzeki krakowskie. Wisła, Rudawa, Serafa, Prądnik. Te wody będą się mieszać, kotłować i spadać na krawędzi tej rzeźby do Dolnej Niecki.
2: A ta nowa fontanna na krakowskim rynku według planów ma działać od wiosny 2028 roku. Nie wiadomo, jak długo potrwa z kolei naprawa holu na dworcu głównym w Szczecinie. Uszkodzona została tam konstrukcja szklanego sufitu. Cały dworcowy hol, w którym mieściły się kasy biletowe, od prawie dwóch tygodni pozostaje zamknięty.
9: W zeszłym tygodniu zamówiliśmy ocenę rzeczoznawcy konstruktora, a w tym tygodniu zamierzamy zlecić wykonanie naprawy. Jeśli chodzi o możliwość zakupu biletów na dworcu, to pasażerowie cały czas mogą korzystać z trzech biletomatów dostępnych w innej części stacji oraz kas biletowych, które zostały uruchomione w tymczasowej lokalizacji w pobliżu sklepu Biedronka.
2: Mówi Michał Stilger, rzecznik prasowy PKP SA. Aby dostać się do dwóch kas tymczasowych, trzeba wyjść z budynku dworca i przejść kilkadziesiąt metrów.
1: Publicystyka w faktach RMF FM.
2: Komendant główny policji, generał Marek Boroń, był wczoraj gościem Tomasza Terlikowskiego w RMF FM.
10: Jeżeli mówimy o tym, co się zmieniło w policji przez te ostatnie 2,5 roku, no to zaczynaliśmy od etatu 93 tysiące, dzisiaj policjantów jest 103 tysiące. 10 tysięcy więcej policjantów na ulicach to jest tak naprawdę dwa garnizony średnie, więc jeżeli mówimy choćby nawet o tej kwestii, to jest zmiana. Policjanci się szkolą, więcej ośrodków szkolenia, lepsze wyposażenie policjantów, wzrosty, jeżeli chodzi o płace w policji i wiele, wiele jeszcze zmian, o którym moglibyśmy tutaj mówić nawet nie przez minuty, ale godziny, które się dokonały w polskiej policji.
11: No dobrze, pan mówi, panie generale, o zmianach, a opozycja mówi o tym, że na przykład policjanci wkraczają do mieszkań polityków, czy dokładnie do rodzin polityków, czy prawicowych dziennikarzy. I no właśnie, szantażują ich, napadają, organizują, uczestniczą w zorganizowanych grupach przestępczych, to zarzut Tomasza Sakiewicza.
10: A czy ja już na ten temat się wielokrotnie wypowiadałem, ale ja zastanawiam się, dokąd zmierzamy. Bo to, że to już jest histeria, to ja to widzę i trudno się do tego odnosić w taki sposób bezemocjonalny, bo panie redaktorze, zacznijmy od początku. Policjanci przyjechali do mieszkania pana redaktora Sakiewicza z uwagi na informację o zagrożeniu zdrowia i życia dziecka. Ta informacja później okazała się informacją fałszywą, ale takich informacji mamy wiele, które winniśmy sprawdzić. I wówczas pojechaliśmy sprawdzić tą informację, którą dostaliśmy.
11: Dobrze, sprawdziliście, ale redaktor Sakiewicz pisze, że w związku z tym postępowaniem policji zostało wszczęte śledztwo prokuratury okręgowej w Warszawie, co jego zdaniem oznacza, że no, będzie prokuratura prawdopodobnie stawiać zarzuty.
10: Gdyby wszystkie wszczęte postępowania kończyły się zarzutami, to wiele osób byłoby poza obszarem wolności, więc dobrze, że prokuratura wszczęła to śledztwo. Niech wyjaśni wszystkie okoliczności całego tego zdarzenia, w jaki sposób my dostaliśmy informacje, jak ta interwencja została przeprowadzona. Ja oceniam tą interwencję jako zgodną z prawem. Nie widzę tam działań niezgodnych właśnie z prawem.
11: No dobrze, ale tak to Sakiewicz mówi, sfałszowano, pisze to wprost, sfałszowano protokół.
10: Nie rozumiem, co to znaczy sfałszowano protokół. Nie wiem, czy pan redaktor Sakiewicz ma akurat dostęp do materiału dowodowego, bo ja go nie mam. Chcę, żeby rzeczywiście oceniła te nasze działania prokuratura. Ten protokół został wypełniony we właściwy sposób. Osoba, która została zatrzymana, pod tym protokołem się podpisała. W związku z tym, gdzie tu jest fałszerstwo? Ale okej, w porządku, sprawdźmy to wszystko. Policja jest transparentna. Trudno, żeby była dzisiaj sędzią we własnej sprawie. Niech to zrobi prokuratura.
11: Redaktor Sakiewicz zarzuca wam również, że opublikowaliście tylko fragmenty z tego nagrania, że ono jest dramatyczne, że pokazuje łamanie prawa przez policjantów, bezprawne wejście, bezprawne zatrzymanie, no bardzo mocne zarzuty. Dlaczego nie ma całego tego filmu?
10: To jest dzisiaj w gestiach prokuratury, żeby rzeczywiście ten materiał udostępnić. Ja, tak jak wcześniej już informowałem, jestem za tym, żeby w całości to ten materiał udostępnić opinii publicznej, żeby zobaczyła, w jaki sposób ta interwencja została przeprowadzona.
11: Cztery osoby zatrzymano w sprawie fałszywych alarmów. Wiemy już dokładnie, kto to jest. Panie i dlaczego o tym nie informujemy, bo rozumiem, że policja wie, kogo zatrzymała.
10: Panie redaktorze, informowaliśmy o tym, że zatrzymaliśmy wiele osób w tej sprawie. Cztery osoby zostały tymczasowo aresztowane. To są osoby, które wcześniej miały podobne działanie, jeżeli chodzi o fałszywe alarmy i były tymczasowo aresztowane. Więc mamy do czynienia z grupą przestępczą, zorganizowaną, która w sieci od wielu, wielu lat funkcjonuje. Więc ten proces cały czas trwa.
11: Ale dlaczego nie informujemy o żadnych szczegółach? Znaczy, no wiemy, że są jakieś cztery osoby i one są, no zazwyczaj jednak się cokolwiek o tych osobach mówi.
10: Panie redaktorze, nie wiem, czy wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, z czym mamy do czynienia. Zabezpieczyliśmy, żeby też pokazać naszym słuchaczom, ponad 10 tysięcy kart SIM. Wiele urządzeń technicznych i dzisiaj pracujemy nad tym, żeby ten materiał dowodowy był dobrze i rzetelnie zbudowany. Więc te wszystkie czynności od początku były realizowane w sposób bardzo dynamiczny. zarówno Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości, jak i policjanci Komendy Stołecznej Policji, policjanci Centralnego Biura Śledczego Policji i innych komórek i jednostek pracowali nad tym, żeby tą sprawę fałszywych alarmów szybko wykryć. Nie wiem, czy wcześniej była taka dynamika, bo jak popatrzymy na historycznie, że mieliśmy więcej takich sytuacji...
11: Mieszkań wkraczaliśmy.
10: No okej, dobrze, tylko popatrzmy tak naprawdę, z czym mieliśmy do czynienia dużo wcześniej. To, że nie wchodziliśmy do mieszkań, ale że wchodziliśmy do szkół, do różnego rodzaju instytucji...
11: Ja mówię do mieszkań polityków i dziennikarzy.
10: Panie redaktorze, weszliśmy do mieszkania. Nikt nie przewidywał, że tam akurat mieszka pan redaktor, dziennikarz. Jeżeli chodzi o... bo pan tutaj odnosi się również do...
11: Do mieszkania mamy prezydenta.
10: Tak jest. To też trudno w tak krótkim czasie wiedzieć o tym, że tam mieszka mama prezydenta. W momencie, kiedy policjanci podejmują tę interwencję, tą informację o tym, żeby pojechać i sprawdzić, i gdzie jest informacja w tym przypadku o pożarze, o zagrożeniu zdrowia i życia, bo tam były dwie informacje, które wpłynęły po sobie, to muszą działać dynamicznie i szybko. To jest kilka minut tak naprawdę.
11: Pytanie kluczowe brzmi, jest takie zgłoszenie i oni jadą. Kto decyduje, że oni jadą i czy to jest decyzja podejmowana gdzieś wyżej?
10: Panie redaktorze, no nie może być decyzja podejmowana gdzieś wyżej, to jest na poziomie jednostki, która dostaje informacje o zagrożeniu. Te informacje, bo to były informacje z CPR-u, wpływają do policji i do innych jednostek, które winny być zadysponowane do tego typu działań. Jeżeli jest pożar, jedzie straż pożarna, jedzie policja, jedzie pogotowie. Wszystkie służby odpowiedzialne za ratowanie zdrowia i życia jadą na miejsce. I ten, który dostaje tą informację jako pierwszy, związaną z jego działalnością, czyli jeżeli jest pożar, no to tutaj wszelkie decyzje podejmuje straż pożarna.
12: Usłyszał Tomasz Terlikowski od swojego gościa, komendanta głównego policji Marka Boronia. Do tej rozmowy wrócimy jeszcze za godzinę.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. A my wracamy do grania najlepszej muzyki. 12 minut po trzeciej. Kto już...
13: GoFund jest!
14: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy awokado Has 2,49 za sztukę z Kaufland Card Extra. A schab wieprzowy bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
0: Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

Od środy nowa, nowa oferta. Od środy w Kauflandzie wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. Tak, wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50%

Od środy nowa, nowa oferta. Od środy w Kauflandzie pizza Feliciana Dr. Edgar 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. A papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Tak, papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Idę tam, gdzie wszystko mam.

0: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy awokado Hass 2,49 za sztukę z Kaufland Card Extra. A schab wieprzowy bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Znowu lecicie?
2: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
1: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
2: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
3: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
4: Zostań z nami, za chwilę fakty RMF FM.
5: Przedstawi Arkadiusz Stępień-Miernikowski.
6: Dzień dobry, zapraszam. Mieli iść na studia, by uniknąć wojska. Z ukraińskich uczelni wydalono 30 tysięcy studentów. Karol Nawrocki wybiera się do USA. Weźmie tam udział w 80. urodzinach Donalda Trumpa. Uczniowie z 12 szkół z całego kraju wzięli wczoraj udział w Warszawie w finale konkursu z pierwszej pomocy. Studentów powyżej 25 roku życia wydalonych z uczelni na Ukrainie. Według władz w Kijowie te osoby nadużywały przepisów przewidujących, że edukacja dla mężczyzn w tym wieku jest podstawą odroczenia mobilizacji. Dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada zna więcej szczegółów.
7: To efekt kontroli prowadzonych przez ukraińską Państwową Służbę Jakości Edukacji. Eksperci wykryli nieprawidłowości związane z rekrutacją studentów, organizacją procesu dydaktycznego, a także badali frekwencję na zajęciach. Szczególną uwagę zwracano na mężczyzn właśnie powyżej 25 roku życia. Inspekcja wykazała, że prawie 30 tysięcy studentów w tym wieku fikcyjnie studiuje na uczelniach wyższych w całym kraju. Kontrolerzy zwracają też uwagę na fakt, że od wybuchu wojny liczba studentów w tym wieku kilkukrotnie wzrosła. Przed wojną było to co roku średnio około 30 tysięcy, w maju tego roku już 230 tysięcy.
6: Prezydent Węgier oskarżył rząd premiera Petera Madziara o działania zagrażające demokracji. W wywiadzie dla szwajcarskiego tygodnika stwierdził, że władze planują zmianę konstytucji, która miałaby umożliwić usunięcie go z urzędu. Podkreślił też, że demokracja i państwo prawa nie mogą opierać się na groźbach. A premier, przypomnijmy, od czasów wyborów wzywa prezydenta do rezygnacji, nazywając go marionetką Orbana.
8: Fakty prosto z Pałacu Prezydenckiego.
6: Karol Nawrocki w niedzielę poleci do USA, informuje korespondent RMF FM Paweł Żuchowski. Jak już mówiliśmy w faktach, polski prezydent weźmie udział w 80. urodzinach Donalda Trumpa.
9: Tego dnia na terenie Białego Domu Donald Trump organizuje galę mieszanych sztuk walki. Donald Trump poparł prezydenta Karola Nawrockiego w kampanii wyborczej. Prezydenci mają doskonałe relacje, nie powinno więc to dziwić, że Karol Nawrocki może pojawić się na uroczystości wśród gości prezydenta, przekazało mi anonimowo źródło w Białym Domu. Wiemy, że prezydent otrzymał zaproszenie. Według RMF FM ustalane są szczegóły wizyty. Z kolei moje źródła w Pałacu Prezydenckim wskazują, że prezydent Nawrocki otrzymał zaproszenie na urodziny Donalda Trumpa i się tam wybiera. Trwają przygotowania do wizyty. Wylot w niedzielę. Wizyta nie będzie miała charakteru oficjalnego.
6: A teraz w faktach o tych, którzy odwiedzili Warszawę. Wzięli udział w grze miejskiej, a przy okazji utrwalili sobie wiedzę z nauki pierwszej pomocy. Uczniowie z 12 szkół podstawowych z całego kraju wzięli wczoraj udział w finale konkursu Ratujemy i Uczymy Ratować. Organizuje go Fundacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
10: A powiecie, co robicie?
11: Rozwiązujemy krzyżówkę, kodujemy.
12: Pierwsza pomoc to dziecinne, proste.
10: To było trudne zadanie?
12: Nie było jakoś mega trudne.
13: Po prostu mieliśmy tabelę i musieliśmy dobierać, ułożyć zdania.
10: Ale widziałem, że to potrzebna była gra zespołowa. Każdy miał jakieś swoje zadanie do wykonania.
13: Tak, rozdzieliliśmy sobie tak na szybko, że jedna osoba na przykład czyta, druga osoba rozszyfrowuje, a trzecia zapisuje i czwarta pomaga w rozszyfrowaniu.
14: No, my się cieszymy, że że jest tyle aktywności i że nauczyciele chcą w tym brać udział, a dla dzieciaków wielkie przeżycie.
6: Z uczniami i Jurkiem Owsiakiem rozmawiał wczoraj nasz reporter Michał Radkowski.
8: Czas na rozmowę w Faktach RMF FM.
6: Jak dużym problemem w Polsce jest przestępczość narkotykowa? Między innymi o tym Tomasz Terlikowski rozmawiał ze swoim gościem, komendantem głównym policji Markiem Boroniem.
15: Jeżeli chodzi w ogóle o przestępczość narkotykową, to jest problem Europy, świata. W Polsce jest to ogromny problem. My dzisiaj jesteśmy bardzo skuteczni. Eliminujemy wiele tych zagrożeń. Żeby też uświadomić panu redaktorowi, ale również państwu, z czym mierzymy się od wielu, wielu lat. Zabezpieczamy ogromne ilości narkotyków, zwłaszcza tych narkotyków syntetycznych, klefedron.
16: Ale one są na Polskę przeznaczone? Czy to jest eksport, import? Czy jesteśmy krajem tranzytowym?
15: W niektórych przypadkach jest to jesteśmy krajem tranzytowym, w innych jest to eksport, import. Rzeczywiście jesteśmy krajem przyfrontowym, panie redaktorze. Jeżeli mówię o narkotykach syntetycznych, wskazuje, że jest to narkotyk, który jest między innymi używany przez tych, którzy na tym polu walczą.
16: Czyli tak? Przez żołnierzy, rozumiem.
15: Dokładnie,
16: obu stron.
15: Dokładnie, obu stron, tak? Więc jeżeli w 2022 roku policja zabezpieczyła 18 ton narkotyków, w 2024 to było już 38 ton narkotyków, w 2025 było 56 ton narkotyków, a dzisiaj mamy czerwiec. Dzisiaj zabezpieczyliśmy 90 ton narkotyków, w tym tonę heroiny, bardzo niebezpiecznego narkotyku. To jest półsyntetyczny opioid produkowany z morfiny. W bardzo wyniszczający organizmy. I to nie jest narkotyk, który jest przeznaczony według nas na nasz rynek, ale między innymi zostaje rozprowadzony w Polsce i w krajach sąsiednich.
16: A co jest teraz modne, panie generale? To znaczy, co takiego jest, na co w tej chwili warto zwracać uwagę? No także obserwując rzeczywistość.
15: Znaczy, ja cały czas podkreślam, mając świadomość, ile tych ton narkotyków syntetycznych zabezpieczamy, że to są narkotyki, które najbardziej i są najtańsze i najbardziej pobudzają młodych ludzi, którzy zażywają te narkotyki. Mamy, wielokrotnie rozmawiacie z nami państwo na temat tych trudnych interwencji, gdzie osoba jest poza kontrolą. Ciężko skomunikować się z nią. Ona jest właśnie po narkotykach syntetycznych.
16: Ta liczba się zwiększa?
15: Ta liczba się zwiększa. Liczba i interwencji trudnych z osobami, które są po narkotykach syntetycznych. Więc ja uczulam zarówno wszystkich, że niestety, ale to, że jesteśmy krajem przyfrontowym, to ma również te konsekwencje związane z produkcją narkotyków i z tym, że część idzie na nasz rynek.
16: Czyli ale... rozumiem, że bo pan mówi kraj przyfrontowy, można powiedzieć, co nas to obchodzi? No idzie tam. W Polsce nie zostaje. No rozumiem, że część zostaje w Polsce.
15: No to nie jest tak, że wszystko idzie tam, tak? Część zostaje u nas, no bo to jest tani narkotyk. Ludzie zażywają te narkotyki. No i patrzymy również na sieć, która rozprowadza też narkotyki. Więc widzimy tutaj pewnego...
16: A to jest sieć polska? To są Polacy tworzą tą sieć?
15: To jest różna sieć, ale między innymi w tym jest bardzo dużo Polaków. Więc, bo to jest, panie redaktorze, biznes narkotykowy zawsze przynosi ogromne zyski grupom przestępczym. I nasza świadomość i budowanie dzisiaj skutecznej policji to również pewna restrukturyzacja i spojrzenie na to, co się będzie działo w przyszłości. Jeżeli mówię o tych narkotykach, to mówię, że musimy się zmieniać. Dlatego też plan powołania Narodowego Biura Śledczego Policji i połączenia Centralnego Biura Zwalczania, które jest właśnie w sieci i obserwuje również zaangażowanie tych wszystkich, którzy rozprowadzają między innymi tymi kanałami narkotykami, którzy budują tam swoje kompetencje i również wymiana informacji.
16: Panie generale, ale słychać, że nie będzie więcej etatów w Narodowym Biurze Śledczym. To co się zmieni? To znaczy, jeżeli nie więcej etatów, to co takiego? Nazwa się zmieni?
15: Nie, panie redaktorze, to nie jest tak, że... Etaty muszą być połączone, bo mówimy o kompetencjach ludzi. To nie może, nie patrzmy na to, że mamy zwiększyć etatowo daną jednostkę czy komórkę. Tylko chodzi o to, żeby tych ludzi lepiej wykorzystywać w zwalczaniu konkretnej przestępczości. Jeżeli popatrzymy na to, jak się dzisiaj rozwija przestępczość zorganizowana, to my potrzebujemy tych specjalistów, którzy dzisiaj niekoniecznie w pełni są wykorzystywani do tego zjawiska, do rozpoznania i zwalczania tej przestępczości. Musimy połączyć te kompetencje, które mamy od wielu, wielu lat jeżeli chodzi o zwalczanie zorganizowanych struktur przestępczych, ale również tych specjalistów, którzy wyszukują w sieci tych działań, które poprzez kontakty i budowę tych siatek, ale również działania poprzez pranie brudnych pieniędzy, zamienianie tych walut w kryptowaluty. No to jest wiele obszarów, które winniśmy się dzisiaj nimi zająć.
16: Ostatnio polskie służby zatrzymały Władimira G. Mamulo, czyli takiego wora w zakonie, jak to się ładnie mówi w tej postsowieckiej nomenklaturze. I to pokazuje, że Polska nie jest już tego krajem tranzytowym, ale tutaj działają realnie organizacje przestępcze ze wschodu. Jaka jest skala tego zjawiska?
15: Panie redaktorze, ta przestępczość jest przez nas dzisiaj bardzo dobrze rozpoznawana. Jeżeli chodzi o te wszystkie grupy zorganizowane, one są dzisiaj multiprzestępcze, ale też widzimy duże zaangażowanie osób zza wschodu w tych grupach. Między innymi dlatego, że choćby obserwujemy i mamy z nimi do czynienia z aktami dywersji, sabotażu.
16: Te to są Gruzini, Rosjanie, Ukraińcy czy jeszcze dalej ze wschodu?
15: Jest wiele osób z wielu krajów. Na pewno Gruzini, Ukraińcy, Białorusini, Mołdawianie, ale obywatele Kolumbii. Naprawdę ta przestępczość dzisiaj dotyczy wielu krajów i wielu osób, które budują dzisiaj zorganizowane struktury przestępcze w Europie i na świecie.
16: A co to znaczy, że są multiprzestępcze? To znaczy, to nie ma specjalizacji jakichś narodowych?
15: Tam, gdzie jest pieniądz, tam jest zainteresowanie grup przestępczych. To, że oni ze sobą się komunikują i wymieniają tym produktem, jakim jest przestępstwo. Wie pan, jeżeli dzisiaj pan może kupić usługę przestępczą w sieci, no to musimy to rozpoznawać.
16: Ale usługę przestępczą, czy co? No bo narkotyki, zabójstwo?
15: Narkotyki, zabójstwo, rozbój, wiele, wiele rzeczy dzisiaj w sieci się znajduje.
16: I oni to wszystko oferują?
15: Dlatego mówię o multiprzestępczości grup zorganizowanych.
16: Ale one są etnicznie zorganizowane, czy one są na przykład tak postsowieckie, to znaczy oni współpracują ze sobą na bazie tych wcześniejszych kontaktów ponadnarodowych.
15: Pan mówił o worze w zakonie. To są właśnie osoby z tej hierarchii najwyższej, które organizują różnego rodzaju siatki i działania w pewnych obszarach. I oni ze sobą się komunikują. Co się komu opłaca i w jaki sposób zbudować te struktury.
16: Ale ponadetnicznie się kontaktują?
15: To nie ma się żadnego znaczenia. To nie jest kwestia tego, że my będziemy tylko i wyłącznie patrzyli na narodowość. To jest kwestia możliwości.
16: Dobrze, a na ile to dotyka Polaków, ta przestępczość? No bo można sobie powiedzieć, no dobra, oni były takie grupy przestępcze, które kontaktowały się, czy koncentrowały się na swojej grupie etnicznej. One były oczywiście groźne dla migrantów czy dla uchodźców. Natomiast Polacy mogli powiedzieć, to nie nasza sprawa. A tutaj jest podobnie, czy jednak nie? To są przestępczość, która skierowana jest także przeciwko Polakom.
15: Jeżeli widzimy choćby ten rynek narkotykowy, który tak mocno się rozrósł, no to odpowiadamy na to pytanie w sposób jednoznaczny. To dotyczy również obywateli polskich. To dotyczy obywateli zza wschodu, bez względu na to, czy to są osoby z Ukrainy, z Rosji, z Mołdawii, czy z Białorusi. Więc my musimy się przygotować na różnym poziomie, w różnych wymiarach, żeby rzeczywiście we właściwy sposób przeciwstawić się temu, co jest zmienne. Bo jeżeli popatrzymy na to, co się wydarzy po wojnie, bo dzisiaj nie mamy... Wiemy, że ta broń, która jest dzisiaj używana na froncie, ona będzie używana przez grupy zorganizowane. Dzisiaj jest tam potrzebna, ale już później będzie to produkt. Patrzmy na Bałkany, patrzmy na to, co się wydarzyło po wojnie w Afganistanie, w jaki sposób budowały się grupy i jak rozproszona był handel bronią. Więc
16: jesteśmy na to przygotowani?
15: My się na to przygotowujemy. To jest cały czas proces. Dlatego ja też mówię o tym, żeby powołać jednostkę, która będzie gotowa zarówno w sieci, jak i w tym świecie kinetycznym na to, aby reagować we właściwy sposób na zagrożenia, z którymi mamy do czynienia.
6: Usłyszał Tomasz Terlikowski od swojego gościa, komendanta głównego policji Marka Boronia. Cała rozmowa jest do odsłuchania na rmf24.pl.
0: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. Słuchacie stacji RMF Ballady.

Oferta. Od środy w Kauflandzie wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. Tak, wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. A wszystkie makarony Barilla kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam.

0: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie pizza Feliciana Dr. Edgar 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. A papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Tak, papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: View by Ama. Tu eksplorujemy najintymniejsze zakamarki ludzkich doświadczeń. Wszystkie odcinki usłyszysz na RMF On.

0: Zostań z nami, za chwilę fakty RMF FM.
1: Arkadiusz Stępień-Miernikowski.
2: Dzień dobry, jestem, zapraszam. Amerykanie zakończyli kolejną serię uderzeń w Iranie. Waszyngton zapowiada jednak dalsze działania, jeśli nie dojdzie do porozumienia z Teheranem. Pracownicy służby więziennej protestowali przed Ministerstwem Finansów w związku z pomysłem obniżenia ich świadczenia mieszkaniowego. A już dziś wielkie święto piłki nożnej. Wieczorem startują Mistrzostwa Świata organizowane w USA, Meksyku i Kanadzie. Amerykańskie dowództwo centralne poinformowało o zakończeniu kolejnej serii uderzeń na cele w Iranie. Według komunikatu zaatakowano systemy rozpoznawcze, łączności oraz obrony przeciwlotniczej, które miały stanowić zagrożenie dla sił USA i przede wszystkim żeglugi w regionie. Teheran odpowiedział, ogłaszając ataki odwetowe na 18 celów o znaczeniu strategicznym, a irańskie media podały również, że dronami zaatakowano amerykańską piątą flotę w Bahrajnie, jednak te informacje nie zostały potwierdzone. Iran utrzymuje też, że zamknął cieśninę Ormus, podczas gdy strona amerykańska twierdzi, że ruch statków handlowych odbywa się tam normalnie. Waszyngton zapowiada kolejne działania, jeśli Teheran nie zgodzi się na porozumienie. Donald Tusk oskarżył część opozycji o podsycanie nastrojów antyukraińskich i ksenofobicznych. Podczas wystąpienia w Sejmie ostrzegał, że język oparty na ocenianiu ludzi przez pryzmat pochodzenia może prowadzić do niebezpiecznych podziałów społecznych. Szef rządu stwierdził, że politycy rozpowszechniający takie hasła sami mogą stać się ofiarami nakręcanej przez siebie fali.
3: Wiecie, dlaczego tego doświadczycie? Bo ci, którzy uważają, że kwestia przodków, pochodzenia, nie obywatelstwa, nie Służba Rzeczpospolitej, nie tego, co znaczy być obywatelem lojalnym wobec własnej ojczyzny, ale pochodzenie, rasa, kolor skóry. Jeśli to zacznie decydować, to wy też padniecie ofiarą tego trendu. Dzisiaj napędzacie tę falę.
2: Zaapelował też do opozycji o opamiętanie, podkreślając, że o wartości obywatela powinny decydować jego działania, a nie pochodzenie czy nazwisko.
1: To są fakty RMF FM.
2: Kilkuset pracowników służby więziennej zrzeszonych w Solidarności protestowało wczoraj przed Ministerstwem Finansów w Warszawie. Chcą, by rząd zrezygnował z pomysłu obniżenia ponad połowie funkcjonariuszy świadczenia mieszkaniowego.
4: Tracimy na tym przynajmniej 300 zł. To jest 1/4 mieszkaniówki naszej. Niech zrównają wszystko to, co mają inne służby. Możemy stracić na tym, ale niech zrównają wszystko, dojazdy i tak dalej.
5: Dlaczego nie porównają nas na przykład do MON-u, czy na przykład Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, gdzie tam inaczej są naliczane inne dodatki. Nie zgadzamy się z tym, że mamy dostać zabraną mieszkaniówkę w takiej formie, jakiej została nam przez nas wywalczona.
6: Nie chcemy, żeby to, co nam zostało dane, zostało zabrane, tak?
2: Z protestującymi więziennikami w centrum Warszawy rozmawiał nasz reporter Michał Radkowski. To jedna z najbarwniejszych i najlepiej rozpoznawalnych tradycji krakowskich. Dziś ulicami miasta będzie przemierzał lajkonik. Uderzenie jego buławy według wierzeń przynosi szczęście i to podobno na cały rok. A w rolę konika zwierzynieckiego po raz kolejny wcieli się Mariusz Glonek.
7: To jest taki ważny element w moim życiu. Wiadomo, tata lajkonikiem był 35 lat. Ja przejąłem po nim schedę, bo przede wszystkim kontynuowanie tradycji. No i takiej tradycji, która tak dla Krakowa taka wręcz najważniejsza. No bo jeśli weźmiemy pod uwagę, że ten przemarsz no, jest trudny, jest 12-godzinny, ale odbywa się tylko raz w roku, no to to jest takie wydarzenie, można powiedzieć, kulminacyjne, na które się czeka dokładnie cały rok.
2: Lajkonik w otoczeniu orszaku wyruszy sprzed siedziby wodociągów miasta Krakowa po 12:30, a na rynek główny poharacz od władz miasta wkroczy około godziny 20. Ale dziś też wielkie święto fanów piłki nożnej, bo wieczorem meczem między Meksykiem i RPA rozpoczną się Mistrzostwa Świata. To będzie mundial wyjątkowy, bo po raz pierwszy zagra w nim aż 48 drużyn, no i po raz pierwszy odbędzie się aż w 3 krajach. Jak mówił Grzegorz Krychowiak, były reprezentant Polski, a obecnie autor podcastu W stylu Krychowiaka w RMF FM, ogromne odległości między miastami i organizatorami to na pewno będzie odczuwalne.
8: Ja pamiętam, że my mieliśmy podobnie, nie aż tak, kiedy odległości tutaj w Europie podczas mistrzostw, gdzie graliśmy w San Petersburgu, później w Sewilli, więc na pewno to trochę utrudnia ale przede wszystkim utrudnia kibicom. Poruszanie się, to są koszty z taką wycieczką, są ogromne, więc to jest duży minus, dlatego że najważniejsi są kibice. Jeśli to jest w jednym miejscu czy w jednym kraju, to na pewno ułatwia wszystko.
2: Mecz otwarcia mundialu dziś o 21:00 czasu polskiego, a więcej informacji o rozpoczynających się Mistrzostwach Świata będziemy dziś przedstawiać m.in. w porannym wydaniu Faktów. Zapraszam na nie już teraz w imieniu Ewy Kwaśny i Tomasza Stańczyka.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie pizza Feliciana Dr. Edgar 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. A papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Tak, papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
0: Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: Vodafone.
1: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie pizza Feliciana Dr. Edgar 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. A papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Tak, papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Znowu lecicie?
3: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
2: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
3: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
4: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: Zostań z nami. Za chwilę fakty RMF FM.
1: A fakty ma dla nas Tomasz Staniczewski.
2: Dzień dobry. 11 dzień czerwca, czwartek, 162 dzień roku. Deszczowa noc za nami. O poranku w tej chwili najcieplejszym miastem w Polsce. Według aktualnych map IMGW jest to Zamość. Tam 16 stopni Celsjusza. Zaczynam fakt od kolejnych amerykańskich ataków na Iran i rosnącej presji ze strony Donalda Trumpa. Dowództwo centralne USA, CENTCOM, potwierdza, że zakończono kolejną serię ataków na Iran. Dokładnie jak czytamy w opublikowanym komunikacie, na irańskie wojskowe zdolności rozpoznawczo-obserwacyjne, systemy łączności oraz stanowisko obrony przeciwlotniczej na terenie Iranu. Jednostki Korpusu Piechoty Morskiej, Sił Powietrznych i Marynarki Wojennej USA użyły broni precyzyjnego rażenia. Ataki rozpoczęto kwadrans po 17 czasu wschodnioamerykańskiego. O zakończeniu operacji informacje przekazano o 21, czyli 3 w nocy czasu polskiego. Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej poinformował z kolei o przeprowadzaniu ataków odwetowych na 18 celów o istotnym znaczeniu w regionie. Teheran ogłosił, że jego siły zbrojne zaatakowały za pomocą dronów 5. Flotę Marynarki Wojennej USA w Bahrajnie. Strona irańska ogłosiła też zamknięcie żeglugi w cieśninie Ormus. Amerykański CENTCOM twierdzi, że tranzyt statków wciąż jest możliwy. Donald Trump, prezydent Stanów Zjednoczonych, przekonuje, że umowa pokojowa z Iranem jest już wynegocjowana i zakłada całkowity zakaz posiadania przez Teheran broni nuklearnej. Zarzuca jednocześnie władzom w Teheranie przeciąganie rozmów i zwodzenie Waszyngtonu. Iran, mówiąc wprost, nie może posiadać broni jądrowej i nie będzie jej miał. Zgodził się na to. Musi tylko podpisać dokument. To druga z rzędu noc amerykańskich ataków na cele w Iranie. Przedstawiciele władz USA twierdzą, że celem tych działań jest właśnie wywarcie presji na Teheran, by podpisał porozumienie. Prezydent Karol Nawrocki, przypominamy, dostał zaproszenie na urodziny Donalda Trumpa. Weźmie udział w organizowanej w Białym Domu gali UFC 250 Freedom. Potwierdził wczoraj szef prezydenckiego biura polityki międzynarodowej Marcin Przydacz. Jak dodał, wizyta będzie okazją do rozmów w zakresie bezpieczeństwa i relacji dwustronnych. Z kolei przewodniczący klubu parlamentarnego PSL, Krzysztof Paszyk, gość popołudniowej rozmowy w RMF FM, twierdzi, że prezydent powinien wykorzystać okazję i porozmawiać o obecności amerykańskich żołnierzy w Polsce.
3: Dobrze by było i tego ja bym oczekiwał, aby włączył się w działania zmierzające do utworzenia stałej bazy, stałej obecności amerykańskich żołnierzy na terenie naszego kraju. Każde spotkanie towarzyskie można wykorzystać do nie tylko potrzeb i celów towarzyskich i promowania się nawzajem, ale też zrobienia czegoś dla kraju.
2: W niedzielę, przypominamy, Donald Trump będzie świętował 80. urodziny. W kalendarzu czwartek, 11 dzień czerwca o 21 polskiego czasu. Pierwszy gwizdek na Mistrzostwach Świata w Meksyku, USA i Kanadzie. W faktach połączymy się z naszym specjalnym wysłannikiem na piłkarski mundial. O 7 gościem Piotra Salaka będzie dziś były prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej, sędzia piłkarski Michał Listkiewicz, a 7:30 Tomasz Telikowski zaprosił do porannej rozmowy w RMF FM wicemarszałka Sejmu Piotra Zgorzelskiego z PSL-u. Pełne wydanie faktów o 6, a przed momentem zakończył się mecz w Nowym Jorku? Jeszcze nie. Mamy do dogrania niecałe 2 sekundy, sekunda i 0,2. Przed momentem szał radości, bo Nowy Jork wyszedł na prowadzenie 107-106 i to jest 4. mecz wielkiego finału NBA. New York Knicks u siebie podejmują San Antonio Spurs. W obu klubach, przypominamy, grał ten jedynak w NBA, Jeremy Sochan.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: No i proszę, i mówimy dzień dobry i cześć.
0: RMF Ballady.

0: Oferta. Od środy w Kauflandzie wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. Tak, wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. A wszystkie makarony Barilla kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Marcin Jędryk i Krzysztof Urbaniak. Z nami kończycie dzień z Radiem RMF 24.

0: Zostań z nami, za chwilę fakty RMF FM.
1: Oboje przy swoich mikrofonach, a skoro wszystko gotowe, to zaczynamy fakty w RMF FM.
2: Na początek kolejne amerykańskie uderzenia na cele w Iranie. Na te ataki odpowiada Teheran.
3: Karol Nawrocki zaproszony na 80. urodziny Donalda Trumpa.
2: Prezydent będzie w niedzielę gościem gali UFC w Białym Domu.
3: Potem słowa Leona XIV podczas Wielkiego Święta w Barcelonie.
2: Co usłyszeliśmy? O tym specjalny wysłannik RMF FM.
3: Sejm odrzucił natomiast wniosek o wotum nieufności wobec szefa MSWiA Marcina Kierwińskiego.
2: Teheran atakuje amerykańskie bazy w Zatoce Perskiej po tym, jak siły USA przeprowadziły w nocy kolejną serię ataków na cele w Iranie.
3: Centralne Dowództwo Stanów Zjednoczonych, CENTCOM, informuje, że zakończyło drugi dzień ataków w ramach samoobrony. To jest cytat. Akcje rozpoczęły się w nocy polskiego czasu, zakończyły o 3 nad ranem po tym, jak Donald Trump stwierdził, że Teheran zbyt długo zwlekał z zawarciem porozumienia kończącego wojnę. Zniszczyliśmy już 22 statki późno w nocy bez świateł, bo nie mają radarów, bo rozwaliliśmy je na kawałki. Dlatego ropa kosztuje $85 za baryłkę. Taką alternatywę przedstawia prezydent USA.
2: W odpowiedzi Iran poinformował o ataku na amerykańskie bazy wojskowe w Bahrajnie i Kuwejcie. Te same dwa miejsca, które dzień wcześniej stały się celem odwetowych irańskich ataków.
3: A to jest 104, przypominam, dzień wojny USA i Izraela z Iranem, w której od 8 kwietnia teoretycznie obowiązuje rozejm.
2: Tu RMF FM, słuchacie faktów. Prezydent Karol Nawrocki udaje się z wizytą do Waszyngtonu.
3: To jest od wczoraj informacja już oficjalna. W niedzielę na zaproszenie obchodzącego w tym dniu urodziny prezydenta USA Donalda Trumpa weźmie udział w organizowanej w Białym Domu gali mieszanych sztuk walk organizacji UFC. UFC Freedom 250. Gali Freedom 250 organizowanej na terenie Białego Domu jako element świętowania 250. rocznicy powstania Stanów Zjednoczonych i amerykańskiego Dnia Flagi. Ale będzie to także dzień 80. urodzin prezydenta USA, który prywatnie jest fanem UFC.
2: Wizyta będzie okazją do rozmów w zakresie bezpieczeństwa i relacji dwustronnych. Tak napisał na portalu X szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz.
3: A teraz w porannych faktach RMF FM. Barcelona. Papież Leon XIV w setną rocznicę śmierci twórcy bazyliki Sagrada Familia Antonio Gaudiego poświęcił najwyższą chrześcijańską wierzę świata, Jezusa Chrystusa.
2: W czasie homilii mówił o pokoju i wojnie. Mocne słowa padły zaledwie kilka godzin przed nocnym atakiem Stanów Zjednoczonych na Iran. A w faktach nasz specjalny wysłannik do Barcelony, Benjamin Kubiak-Piłat. Benjaminie, do czego dokładnie odniósł się papież?
4: Ojciec Święty w swoim kazaniu wygłoszonym w dwóch językach, hiszpańskim i katalońskim, powiedział: nie możemy wierzyć w Jezusa i jednocześnie wspierać wojny, zabijać niewinnych i porzucać tych, którzy cierpią, płaczą lub uciekają przed nędzą. Skupił się też na sytuacji w Hiszpanii, mówiąc, że Barcelona i cała Katalonia gromadzą się w tej świątyni będącej znakiem jedności i zgody dla całego kraju. Po uroczystej mszy i po błogosławieniu wieży Chrystusa niebo nad Barceloną rozświetliło się paletą barw i świateł. Specjalny spektakl uświetnił wielkie świętowanie. Z Barcelony Benjamin Kubiak-Piłat.
2: I wracamy do kraju. Sejm odrzucił wniosek Prawa i Sprawiedliwości o wotum nieufności wobec ministra spraw wewnętrznych i administracji Marcina Kierwińskiego. Za jego odwołaniem zagłosowało 202 posłów, przeciw było 232.
3: Wniosek poparli posłowie Prawa i Sprawiedliwości, Konfederacji oraz część mniejszych kół parlamentarnych i posłów niezrzeszonych.
5: To już jest drugi wniosek o wotum nieufności w tej kadencji. Tu czuję się wyróżniony. Im częściej składacie te wnioski, tym ja wiem, że lepiej wykonuję swoją robotę, bo każdy przestępca boi się policjanta. Tak już jest.
2: Przekonywał w Sejmie szef MSWiA Marcin Kierwiński. Opozycja zaznacza, że wynik był do przewidzenia, co nie znaczy, że nie warto próbować.
6: Taka jest arytmetyka. Nie inna, ale jest to okazja przy wotach nieufności, żeby porozmawiać na temat chociażby funkcjonowania w poszczególnych resortów.
3: To już Michał Wójcik z Prawa i Sprawiedliwości. Marcinowi Kierwińskiemu opozycja zarzuca m.in. niewystarczające działania w sytuacjach kryzysowych oraz spadek zaufania do instytucji państwa. A na koniec tego wydania faktów, wielki finał koszykarskiej ligi NBA, tam 3-1 dla Nowego Jorku.
2: Gorące emocje 27 minut temu.
3: Tak jest, ostatnie 5 sekund Thrillera w Madison Square Garden. OJ Anunoby ładuje piłkę do kosza. Knicks odrobili 25 punktów straty i wygrywają mecz numer 4, 107-106 z San Antonio Spurs.
2: Tym samym są o krok od mistrzostwa.
3: Tak jak mówiliśmy, w serii prowadzą 3-1, a gramy do 4 zwycięstw. Amerykanie może wieczorem zaczynają jako współorganizator piłkarski mundial, ale naprawdę kochają basket. A Nowy Jork na ten wielki finał NBA czeka aż 27 lat.
2: Po 6.30 fakty sportowe RMF FM już teraz zapraszamy. Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura. www.kajsaj.com. Sponsorem prognozy pogody jest Bolix, producent systemów ociepleń, okładzin elewacyjnych i farb do wnętrz Styline. www.bolix.pl.
1: Czy poranek jest ciepły czy chłodny?
7: W zależności.
1: Dziesiątka teraz na zachodzie i na południu, najcieplej 14 w Białymstoku. 14 to już jest
7: ale
1: coś.
7: Ale jak na przykład wyszedłeś do pracy w samych majtach,
1: to może ci stoi owo
7: zmarzło. To ci zimno wtedy.
1: To w zależności co tam w tych majtach masz, to ci może przewiać. To tak nie róbcie.
7: Tak nie.
1: Dbajcie o siebie.
7: A jak ktoś się ubrał w taki koc i taki bardzo zimowy płaszcz
1: i poncho,
7: to jest mu za gorąco. To tak to działa.
0: Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura. www.kajsaj.com. Sponsorem prognozy pogody jest Bolix, producent systemów ociepleń, okładzin elewacyjnych i farb do wnętrz Styline. www.bolix.pl.
1: W ciągu dnia na termometrach zobaczymy 10 w Olsztynie, 15 w Białymstoku i na zachodzie.
0: RMF Ballady.

0: Od środy nowa, nowa oferta. Od środy w Kauflandzie. Pizza Feliciana Dr. Edgar 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. A papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Tak, papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Zostań z nami, za chwilę fakty RMF FM.
1: Problemy z przejazdem na łódzkim odcinku autostrady A1.
2: Ostrzegamy na wysokości węzła Piątek. Auto osobowe uderzyło w bariery i jeszcze co najmniej przez godzinę spodziewajcie się utrudnień na pasach w stronę Gdańska. Za niespełna 15 godzin pierwszy gwizdek mundialu.
1: Na rozpoczynających się dzisiaj mistrzostwach świata nie ma naszych piłkarzy, ale są polscy sędziowie. Czy może znowu poprowadzą finał jak 4 lata temu?
2: O to właśnie będziemy pytać w rozmowie o 7:00 Michała Listkiewicza, byłego prezesa PZPN-u, sędziego i ojca Tomasza Listkiewicza, który przypominamy jest w polskiej czwórce arbitrów na mundial.
1: A przypominamy razem z Piotrem Salakiem.
3: Dzień dobry, Piotrze, gorąco.
1: Dzień dobry. Kiedy zobaczymy polskich sędziów w akcji?
3: No jeszcze nie wiemy, musimy poczekać. FIFA jeszcze ich nie wybrała, bo te obsady sędziowskie są wskazywane ledwie kilka dni wcześniej. Wiadomo, że nie ma ich w obsadzie na pierwsze dni mundialu. To jest pewne. Jak wyglądają przygotowania do takiego turnieju ze strony sędziego? Czy będziemy mieć znowu zalew kontrowersji? Jakie nowinki techniczne dostaną sędziowie na Mistrzostwa Świata? O tym wszystkim oczywiście będziemy rozmawiać z Michałem Listkiewiczem, ale między innymi zapraszam po 7:00, to jest na 14 godzin przed pierwszym gwizdkiem.
2: Dokładnie. Zapraszamy razem z Piotrem Celakiem. Jego gościem, powtórzmy, będzie Michał Listkiewicz.
1: Uczniowie z 12 szkół podstawowych z całej Polski przyjechali do Warszawy na finał konkursu Ratujemy i Uczymy Ratować, organizowany przez Fundację Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
4: Pierwszy raz jestem w Warszawie.
5: Pałac Kultury bardzo ładny i w ogóle to wycieczka.
6: A która z dyscyplin była dla Was najtrudniejsza, które zdanie najłatwiejsze?
7: Najtrudniejsza było na przykład pozycja boczna.
6: No to jak się robi tak szybko i precyzyjnie pozycję boczną?
8: Bliższa ręka do góry, dalszą założyć na szyję i dalszą nogę do góry, obrócić osobę i głowę do tyłu.
2: Precyzyjnie. Usłyszał reporter RMF FM Michał Radkowski od uczniów z przygranicznej wsi Kunowice w Lubuskiem, którzy przyjechali na tę miejską grę wośpu do Warszawy.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem mistrzowskich faktów sportowych jest właściciel marki Active Lab, producent izotoników. Słuchacie stacji RMF Ballady.

My też, dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie przeboje, polski rock, PRL, polski hip-hop, polska alternatywa, numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Tu Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF 24.
1: Spadająca inflacja, obniżane stopy, efekt to wzrost zapytań o kredyty.
2: Tegoroczna waloryzacja rent i emerytur będzie wyższa niż planował rząd, ale i tak będzie najniższa od lat.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Razem przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać już w czwartek po 16 w Radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

0: Zostań z nami, za chwilę fakty RMF FM.
1: Tak, to oczywiście czas na fakty w RMF FM. Ewa Kwaśna i Tomasz Staniszewski w studio. Zapraszamy.
2: Lista chętnych do walki o Kraków coraz dłuższa.
3: Kolejnym kandydatem na prezydenta miasta ma być poseł Paweł Ślis z Polski 2050.
2: Potem w faktach papież w Barcelonie.
4: Concordia.
3: O harmonii i pokoju mówił w dniu setnej rocznicy urodzin architekta Boga Antonio Gaudiego.
2: Meksyk kontra RPA. To już dzisiaj wieczorem.
3: Pierwszy mecz Mistrzostw Świata. Za chwilę o Mundialu rozmowa z Michałem Listkiewiczem.
2: Były prezes PZPN-u jest gościem Piotra Salaka. Poseł Paweł Ślis będzie kolejnym kandydatem na prezydenta Krakowa.
3: Jak dowiedział się nieoficjalnie dziennikarz RMF FM Kacper Wróblewski, prezentację kandydata z Polski 2050 zaplanowano w stolicy Małopolski na początku przyszłego tygodnia. A Kacper już teraz razem z nami w porannych faktach.
5: Dzień dobry,
3: Kacprze.
2: Witaj, Kacprze. Lista pretendentów do fotela prezydenta Krakowa coraz dłuższa.
5: Tak.
2: Czy jeszcze jakieś ugrupowanie tworzące rządzącą koalicję zdecyduje się na zaproponowanie swojego kandydata?
5: Niewykluczone, że swojego przedstawiciela wystawi klub Parlamentarny Centrum, który nie poparł Moniki Piątkowskiej wspieranej przez PSL i Koalicję Obywatelską. Nie zrobiła tego także wspomniana Polska 2050, z którą, jak się dowiedziałem, nie rozmawiano w ogóle na ten temat.
6: Zaskoczona jest Koalicja Obywatelska i PSL sposobem prezentacji kandydata, kandydatką samą i w ogóle całym otoczeniem.
5: Usłyszałem od posła Bartosza Romowicza, szef klubu Koalicji Obywatelskiej Zbigniew Konwiński nie widzi nic złego w tym, że ich kandydatka została zaprezentowana w Warszawie, a nie w Krakowie.
7: Każdy kandydatów chciałby mieć taki mocny start, że premier, wicepremier jego kandydaturę popiera. Tak naprawdę to, że politycznie konkurenci pani Piątkowskiej to podnoszą, no to podnoszą to zazdrości, no bo nikt takiego mocnego wejścia w kampanię nie miał.
5: Jak mówił ostatnio premier Donald Tusk, wybory w Krakowie odbędą się najprawdopodobniej na początku września.
2: 120 tysięcy osób zgromadziło się wieczorem wokół Bazyliki Sagrada Familia w Barcelonie.
3: Papież Leon XIV odprawił tam mszę w Bazylice Świętej Rodziny, której budowa trwa od 144 lat. Mszę odprawiono w dniu setnej rocznicy śmierci Antonio Gaudiego, autora projektu barcelońskiej Bazyliki.
2: W Watykanie trwa proces beatyfikacyjny Gaudiego, nazywanego Bożym Architektem.
3: I podobizna Antonio Gaudiego pojawiła się wieczorem na barcelońskim niebie podczas pokazu dronów. O szczegółach nasz specjalny wysłannik do Barcelony, Benjamin Kubiak-Piłat.
8: Całość wywarła ogromne wrażenie na zebranych wokół Bazyliki Sagrada Familia. Pokaz światła odbywał się w całym kościele. Niesamowite i historyczne wydarzenie dla wszystkich Katalończyków. Coś pięknego i wspaniałego. Być tu razem z papieżem to fantastyczne doświadczenie. Mówili obserwujący to wydarzenie z bliska. Na sam koniec na niebie wyświetlona została sylwetka Antonio Gaudiego. Architekt patrzył z góry na dzieło swojego życia. Obok pojawiły się słowa artysty. Aby robić rzeczy dobrze, najpierw potrzebujesz miłości, a dopiero potem techniki. Z Barcelony, Benjamin Kubiak-Piłat.
3: Po stolicy Katalonii dziś Leon XIV rozpocznie wizytę na Wyspach Kanaryjskich, gdzie nigdy nie był żaden jego poprzednik. Pierwszym etapem będzie Gran Canaria, a głównym tematem tego etapu pielgrzymki będzie migracja.
2: Nie tylko piłkarski świat odlicza godziny.
3: Zostało ich dokładnie 14. W stolicy Meksyku wieczorem rozpoczną się dziś 23. Mistrzostwa Świata w piłce nożnej.
2: O 21.00 współgospodarz Meksyk zagra z reprezentacją RPA.
3: Zagra na słynnym Estadio Azteca.
9: Czy Meksyk jest przygotowany na ten pierwszy mundialowy gwizdek?
10: Jest bardzo przygotowany. Już tak naprawdę za kilkanaście godzin się o tym przekonamy, ponieważ już wszystkie znaki na niebie i ziemi przepowiedziały, że Meksyk wygra mecz, więc pod tym względem na pewno.
9: Takie jest nastawienie.
10: Takie jest nastawienie, nie ma innej opcji.
9: Znamy taki kibicowski temperament Meksykanów, oni mocno się przygotowują do tego dopingu, do tego meczu.
10: Tak, tak, no przecież to jest tutaj miejsce, gdzie powstała fala meksykańska. Także
9: zdania są podzielone.
10: Ale tak tu.
9: Została spopularyzowana, tak czytałem.
10: Tak, chociaż tak, tutaj jest, słuchajcie, miejsce, gdzie w 70 roku pierwszy raz wprowadzono kartki, gdzie wprowadzono zmiany na boisku podczas gry, więc tutaj się dużo rzeczy dzieje. Meksyk jest absolutnie przygotowany pod każdym względem futbolowym.
3: Tak podkreślała w rozmowie z naszym specjalnym wysłannikiem Pawłem Żuchowskim Agnieszka Kimla, Polka mieszkająca w Meksyku, licencjonowany przewodnik po tym kraju.
2: Cała rozmowa jest na rmf24.pl.
11: Piłkarskie emocje w faktach RMF FM.
2: I informacyjnym radiu RMF 24.
3: Piotr Salak i jego poranny gość, witamy.
12: Dzień dobry, a gościem rozmowy o 7 jest Michał Listkiewicz, były prezes PZPN-u, były sędzia i ojciec Tomasza, czyli jednego z naszych arbitrów, który jest teraz na mundialu. Dzień dobry, panie prezesie.
13: Dzień dobry, witam serdecznie z zalanej deszczem Gdyni.
12: To wszędzie, panie prezesie, dzisiaj 48 drużyn, 104 mecze. Niektórzy mówią, że to za dużo, pan też tak powie?
13: Oczywiście, że za dużo. Właśnie mam przed sobą terminarz i aż mi się w oczach plącze. grup jest ile? 12 grup. Od A do L. Strach pomyśleć, co będzie za 4 czy za 8 lat. Może wszystkie litery alfabetu pan prezydent FIFA Gianni Infantino wymyśli.
12: A czy pan już rozmawiał z synem, panie prezesie? Czy wiadomo, kiedy syn Tomasz poprowadzi pierwszy mecz, czy jeszcze nie?
13: Nie wiadomo. Tam najważniejsze, zdali egzaminy celująco, bo troszeczkę było obaw, gdyż Szymon Marciniak leczył dość poważną kontuzję nogi, ale wszystko zdążył, walczył i zdążył, zaliczył w czołówce te egzaminy bardzo wymagające fizyczne i czekają cierpliwie. Ja myślę, że w pierwszych meczach raczej nie będzie obsadzany, ponieważ tych najlepszych Pierluigi Collina, czyli szef wszystkich szefów sędziów na świecie, trzyma na te mecze późniejsze, na mecze fazy już pucharowej.
12: I o tym będziemy rozmawiać w Radiu RMF 24. Przypomnę, Michał Liskiewicz jest razem z nami, słuchaczom RMF FM. Już pięknie dziękujemy.
2: Dziękujemy również. Tak jak mówił Piotr, Michał Liskiewicz, były prezes PZPN-u, pozostaje w naszym informacyjnym radiu w sieci.
3: Przed nami 104 mundialowe mecze, a za godzinę w porannej rozmowie w RMF FM dziś Piotr Zgorzelski z PSL-u w 4 oczy z Tomaszem Talikowskim. Już teraz zapraszamy.
11: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
1: I proszę, jest z nami Mariusz Kamaga. Marek, cześć.
4: Dzień dobry.
1: Co w pogodzie?
4: Niestety, kurczę, nie przynoszę dobrych wieści. Pogoda jaka jest, każdy widzi. Przynajmniej na południowej części Polski, czyli Śląsk. No deszcz, leje, padze i tyle. Jak to wygląda w pozostałej części kraju, no to wy wiecie.
1: Te deszcze pójdą na północ, a na termometrach maksymalnie zobaczymy dzisiaj 10 w Olsztynie, czyli bez strzału, ale 17 stopni, tyle będzie. To jest nasz biegun ciepła w Opolu.
0: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.
1: Czekajcie, czekajcie, no. Czekajcie, biomet sprawdzę, biomet.

stylu Krychowiaka. Tu piłkarska legenda rozmawia z tymi, którzy wiedzą, jak smakować życie. Czarne skrzynki. Tu minuta po minucie omawiamy największe katastrofy. Zbrodnie z wyższych sfer. Tu ujawniamy mroczne tajemnice elit. PS I Love You by Ama. Tu eksplorujemy najintymniejsze zakamarki ludzkich doświadczeń. Wszystkie odcinki usłyszysz na RMF On.

0: Zostań z nami, za chwilę fakty RMF FM.
1: Tragiczny wypadek na Krajowej 70 w Łódzkiem.
2: W Mysłakowie w powiecie łowickim w zderzeniu ciężarówki z busem jedna osoba zginęła, a 5 zostało rannych.
1: W tej chwili droga jest zablokowana, wprowadzono objazdy. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną tego wypadku.
2: Szymon Marciniak, sędzia główny finału mundialu 4 lata temu w Katarze.
1: Wśród asystentów Tomasz Listkiewicz i Adam Kupsik.
2: W gronie arbitrów VAR Tomasz Kwiatkowski.
1: To Polacy, którzy pojechali na mundial. Sędziowie, których zobaczymy w obsadzie wybranych meczów Mistrzostw Świata.
3: Najważniejsze zdali egzaminy celują, bo troszeczkę było obaw, gdyż Szymon Marciniak leczył dość poważną kontuzję i czekają cierpliwie. Ja myślę, że w pierwszych meczach raczej nie będzie obsadzany, ponieważ tych najlepszych Pierluigi Collina, czyli szef wszystkich szefów sędziów na świecie, trzyma na te mecze późniejsze, na mecze fazy już pucharowej.
2: To Michał Listkiewicz, były prezes PZPN-u, ojciec Tomasza Listkiewicza, który był dziś gościem Piotra Salaka w internetowym radiu RMF 24.
1: Cała rozmowa z Michałem Listkiewiczem jest na stronie rmf24.pl. Czy Polskie Stronnictwo Ludowe ma już kandydata na nowego rzecznika praw obywatelskich? Czy może ta nominacja jest elementem układu z Koalicją Obywatelską w sprawie szefa IPN-u?
2: O to zapytamy dzisiejszego gościa porannej rozmowy w RMF FM, którym będzie wicemarszałek Sejmu z PSL, Piotr Zgorzelski.
1: W warszawskim studiu o poranku Tomasz Terlikowski, gospodarz porannej rozmowy. O co jeszcze, Tomku, chcesz zapytać swojego gościa?
4: Rezygnacja z głosowania nad Mateuszem Szpytną na tym posiedzeniu Sejmu przez PSL to temat numer jeden. W kuluarach sejmowych pojawia się sugestia, że to element układu. Jakiego? O to zapytam marszałka, ale będę też pytał o order Orła Białego dla Załęskiego, postulaty Janusza Kowalskiego, by kontrolować pracowników ministerstw pod kątem pochodzenia etnicznego i wreszcie o przyszłość obecnej koalicji rządowej. Czy przekształci się ona w koalicję parlamentarną?
5: Czas na fakty ekonomiczne w RMF FM.
2: Frankowicze mogą otrzymać kolejne narzędzia do walki w sądach. I o tym już teraz. Igor Skrzypek, witamy.
6: Dzień dobry, kłaniam się. Sankcja kredytu darmowego. Nad nią pochyli się dziś Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Rzecznik Generalny TSUE wyda opinię, która może stanowić podstawę do nowej interpretacji przepisów. To będzie odpowiedź na pytania Sądu Rejonowego w Białymstoku.
7: Konsument złożył oświadczenie o skorzystaniu z sankcji kredytu darmowego i wysłał pozew do sądu. I czy sąd badający sprawę ma obowiązek również rozpatrywać inne okoliczności zawarte w umowie kredytu, których nie podniósł konsument?
6: Wyjaśnia radca prawny Marcin Szołajski, czyli czy sąd przy wskazaniu jednej okoliczności ma jeszcze obowiązek szukać kolejnych uchybień? Jeśli tak, to mogłoby znacząco zmienić przebieg procesów frankowych. To sprawdźmy, po ile frank? 4,60 w skali tygodnia, raczej w tendencji spadkowej, a inne waluty? Euro po 4,25 w górę o grosz, dolar 3,67 bez większych zmian, funt brytyjski w tendencji zwyżkowej 4,92. Zmiany na kursach walut więc są raczej niewielkie, dużo za to dzieje się na notowaniach kruszców. Złoto najtańsze od kilku miesięcy, od listopada. 4000 dolarów za uncję trojańską, czyli nieco ponad 31 gramów. To oczywiście nadal bardzo wysoki kurs, gdy spojrzymy na poprzednie lata, ale przecież jeszcze w marcu kosztowało powyżej 5000 dolarów. W trendzie spadkowym także skromniejsza siostra złota, srebro, uncja po 63 dolary, a jeszcze pod koniec stycznia była warta niemal dwa razy tyle.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Mamy dla was. Słuchacie stacji RMF Ballady.

RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz. Tu czekają na ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty. Sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio, RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych.
1: Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: Zostań z nami, za chwilę fakty RMF FM.
1: Zapraszają Ewa Kwaśny i Tomasz Staniszewski.
2: Zapraszamy. A zaczynamy od akcji policji o niespotykanej skali.
3: W rękach funkcjonariuszy prawie 2000 osób poszukiwanych. Ze szczegółami za moment dziennikarz RMF FM.
2: Przed poranną rozmową pytanie o rządzącą koalicję.
3: Czy doszło do porozumienia w sprawie wyboru nowego prezesa Instytutu Pamięci Narodowej?
2: Za chwilę gościem Tomasza Terlikowskiego będzie wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski z PSL.
3: Zapraszamy.
2: Prawie 2000 poszukiwanych osób zatrzymali w wielkiej akcji policjanci i strażnicy graniczni.
3: Przez 2 dni w całym kraju działania prowadziło ponad, 24,5 tysiąca funkcjonariuszy. Krzysztof Zasada razem z nami w porannych faktach. Dzień dobry, Krzysztofie.
4: Dzień dobry, panie.
3: Co wiemy w tej chwili o zatrzymanych?
4: No to były osoby ścigane, podejrzane o popełnienie różnych przestępstw, w tym przeciwko życiu i zdrowiu, przeciwko mieniu, a także przestępstw narkotykowych. Mowa m.in. o Polaku, który był ścigany przez francuski sąd za przemyt 133 kg marihuany przez granicę hiszpańsko-francuską. Chodzi też o skazanych, którzy nie stawili się w zakładach karnych, a jednym z celów akcji było także stwierdzenie legalności pobytu w Polsce cudzoziemców. Wśród zatrzymanych jest właśnie 309 cudzoziemców, którzy ukrywali się przed wymiarem sprawiedliwości. Między innymi Ukrainiec ścigany przez Niemców, ENA, za udział w zorganizowanej grupie przestępczej przemycającej ludzi do Europy. 142 obcokrajowców przekazano Straży Granicznej i oni będą deportowani.
2: Czy rządząca koalicja doszła do porozumienia w sprawie wyboru nowego prezesa Instytutu Pamięci Narodowej?
3: Marszałek Sejmu po raz kolejny przesunął termin głosowania nad wyborem Mateusza Szpytmy na prezesa IPN-u. Jak twierdził Włodzimierz Czarzasty, zrobił to na wniosek wicemarszałka z PSL-u Piotra Zgorzelskiego.
2: W porannych faktach reporter RMF FM Kacper Wróblewski.
5: Witam.
2: Witamy cię ponownie. Kiedy zatem możemy spodziewać się tego głosowania?
5: Według moich informacji niewykluczone, że już w przyszłym tygodniu na kolejnym posiedzeniu Sejmu. Jak się dowiedziałem nieoficjalnie, poparcie PSL-u dla senator Moniki Piątkowskiej w wyborach na prezydenta Krakowa sprawiło, że Koalicja Obywatelska ostatecznie da zielone światło dla kandydatury Szpytmy. Tu głównie chodzi o kwestię głosowania w Senacie, bowiem na sali sejmowej PSL, głosując wspólnie z opozycją, posiada niezbędną większość. W sejmowych kuluarach słychać także, że w najbliższych dniach dojdzie jeszcze do ostatecznych rozmów przedstawicieli koalicji rządzącej w tej sprawie.
6: RMF FM. Czas na rozmowę.
2: W warszawskim studiu Tomasz Terlikowski i zapowiadany gość. Witamy.
7: Witamy, moim gościem jest Piotr Zgorzelski, wicemarszałek Sejmu, przewodniczący Rady Naczelnej i poseł Polskiego Stronnictwa
8: Ludowego. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Gratuluję dobrych źródeł.
7: No właśnie, zaśmiał się pan, czyli to wszystko prawda. Dogadaliście się z Koalicją Obywatelską.
8: Może nie do końca, ale faktycznie jest tak, że polityka, panie redaktorze, to jest gra długodystansowa i czasami lepiej trochę poczekać, niż zrobić skuchę. Bo najłatwiej spalić projekt, a trudniej go dowieść.
7: A co, w przyszłym tygodniu będzie już coś dowiezione?
8: Mogę powiedzieć, że do wakacji chcielibyśmy, żeby ten projekt został zamknięty, bo oczywiście za długo przeciągać go też nie ma sensu, a przecież do wakacji są tylko chyba 3 czy 4 posiedzenia Sejmu, więc dzieje się w tej sprawie, myślę, coraz lepiej i warto, aby głos Polskiego Stronnictwa Ludowego, mówiący o tym, że Mateusz Szpytma jest dobrym historykiem, jest historykiem, który dba nie tylko o historię ruchu ludowego, ale także jego dzieło życia, panie redaktorze, to, że wie, o czym ja mówię,
7: czyli
8: Muzeum Polaków Ratujących Żydów imienia rodziny Ulmów, których postawę rozsławił na cały świat.
7: Dobrze, bo wszystkich... to czym pan go chwali, ale krytycy jego mówią, to jest człowiek Karola Nawrockiego. To jest człowiek, który będzie realizował jego linię.
8: To tak samo można powiedzieć, że to jest człowiek Kieresa, to jest człowiek Kurtyki, to jest człowiek, który 25 lat pracuje w IPN-ie, więc kilku
7: jak
8: prezesów...
7: nosił teczki za wszystkimi, to może nie być dobrym prezesem.
8: Proszę nie mówić, że nosił teczki za nimi, bo ja tego nie powiedziałem, tylko pan. To jest człowiek, który naprawdę poprzez swoją koncyliacyjną postawę, zarówno do wewnątrz instytucji, ale także na zewnątrz, gwarantuje spokój. Pamiętajmy, że na czele Instytutu Pamięci Narodowej stoi taka czapa zwana Kolegium IPN-u i tam Prawo i Sprawiedliwość wykorzystało do bólu swoje możliwości i wsadziło ludzi, którzy mają takie, a nie inne poglądy polityczne. Więc między Mateuszem Szpytmą a innymi kandydatami będzie ta oto różnica. różnica, że prawdopodobnie będą przez kolegium zgłaszani kandydaci związani bardziej z PiS-em lub...
7: Panie Rzeko, rozumiem, że to już jest dogadane z Koalicją Obywatelską. W Senacie czy w Sejmie, nie, czy jeszcze nie jest, nie jest dogadane?
8: Nie jest to dogadane, nie jest to także elementem targu, bo to jest zbyt poważna sprawa, żeby robić jakiekolwiek targi. Tak jak powiedział reporter, który zbierał informacje, że jesteśmy na dobrej drodze, aby ten projekt doprowadzić do szczęśliwego końca.
7: W kuluarach sejmowych mówi się, że jesteście na dobrej drodze, bo wiążecie to, no nie jest zaskoczenie politycznie, z nowym kandydatem na rzecznika praw obywatelskich.
8: Nie ma takich rozmów, które by wiązały wybór prezesa IPN-u z wyborem RPO.
7: A macie kandydata swojego na RPO?
8: Nie, nie mamy.
7: No bo pan profesor Wiącek, to jakby to powiedzieć...
8: Tak, był przez nas rekomendowany, natomiast jego misja się kończy i kiedy marszałek Sejmu ogłosi nabór, to wtedy będą zgłaszać się kandydaci.
7: Ale są już jacyś kandydaci PSL-u, związani z PSL-em?
8: Nie albo... wykluczamy, ale na razie koncentrujemy się na IPN-ie.
7: Panie marszałku, teraz wrócimy jeszcze do Rzecznika Praw Obywatelskich, ale nie mogę nie zapytać o propozycję Janusza Kowalskiego, który chce sprawdzić, jakiej narodowości i jakiego obywatelstwa są pracujący w różnych ministerstwach pracownicy.
8: Dno. Dno. Brunatna szuria spod znaku Kowalskiego i Szczarnka rozpoczyna w Polsce segregację rasową. Dno i trzeba się temu kategorycznie przeciwstawić. Nie może być tak, żeby w kraju, który słynie z tolerancji, bo przecież pan dobrze wie, że Konfederacja Warszawska 1573 rok w swoich kryteriach zawierało coś, co byśmy dzisiaj nazwali prawami człowieka. To zostało wpisane do dziedzictwa światowego UNESCO.
7: Dzisiaj
8: słyszymy, że wychodzi parlamentarzysta w polskim Sejmie i będzie szukał, kto jakich miał rodziców, dziadków. Za chwilę Kowalski przyniesie teczkę z przyrządami, będzie może mierzył nosy, uszy, bo po prostu jest to początek segregacji rasowej. Nie ma na to zgody, jestem tym oburzony, bo ci panowie po prostu przeszli na drugą stronę brunatnej szurii.
7: No, można powiedzieć, że i w II Rzeczpospolitej, pan jako jeden z liderów Ruchu Ludowego, na pewno pamiętam, mieliśmy takie momenty, w których szukano...
8: Zawsze to się źle kończy. Polska jest krajem, który dzisiaj dumny jest z tego, że w swojej historii mieli obywateli innych narodów, którzy Rzeczpospolitej się dobrze przysłużyli.
7: No tak, zostali nawet Polakami, czasem dobrze nie mówiąc po polsku.
8: Tak, to jest tak coś absurdalnego i po prostu wykluczającego, co się nie mieści mi w głowie. Wiecie, no tak, pan, jak jestem poruszony.
7: Tym. Janusz Kowalski mówi tak, młodzi ludzie chcą pracy, nie znajdują dzisiaj tej pracy, kończą studia, wysyłają CV, a wy zatrudniacie Ukraińców.
8: No po prostu idiotyzm. To jest zaprzeczenie tego wszystkiego, co także robił rząd, który Janusz Kowalski popierał, bo co by nie mówić, Mateusz Morawiecki, jak był premierem, to robił to, czego oczekiwali od niego Polacy, czyli pomagał w imieniu Polski walczącej Ukrainie.
7: Dobrze, to teraz pytanie o Order Orła Białego. Pałac Prezydencki milczy od kilku dni. Wygląda na to, że zmienił zdanie, a może nie chce eskalować?
8: Wygląda na to, że prezydent Nawrocki jest człowiekiem, który także cechę roztropności w jakiś sposób wprowadza do obiegu swojej prezydentury. I to dobrze, bo oczywiście reakcja moim zdaniem była taka adekwatna, prawda? Każdego z nas zabolało to, że jednostka ukraińska dostaje imię UPA, organizacji zbrodniczej, która dokonała na Polakach ludobójstwa, a nawet ludobójstwa ze szczególnym okrucieństwem, inaczej mówiąc genocidum atrox. I ta formacja nosi imię, po prostu jest na sztandarach wojska ukraińskiego. To zabolało nie tylko prezydenta, ale nas wszystkich. Prezydent zareagował w ten sposób. Zobaczymy, bo dzisiaj, panie redaktorze, relacje polsko-ukraińskie musimy układać w co najmniej trzech perspektywach. Historycznej, o której pewnie jeszcze będziemy mówili, w perspektywie tu i teraz. I tu i teraz linia bezpieczeństwa Polski przebiega na froncie ukraińsko-rosyjskim.
7: Tu i teraz większym zagrożeniem dla nas jest putinizm niż
8: oczywiście
7: narracje historyczne.
8: Pamiętajmy,
7: rosyjskie,
8: panie redaktorze, że ta armia ukraińska zabiła 352 tysiące ruskich żołnierzy. To jest naprawdę coś, co zużywa ruską armię i co może doprowadzić
7: do... Z pewnością ci żołnierze już nigdy nie zaatakują NATO. Ani Polski, ani państw bałtyckich.
8: Więc to jest dla mnie oczywiste. No i oczywiście jest perspektywa przyszłości, gdzie musimy twardo stawiać warunki, jeśli chodzi o przystąpienie Ukrainy do Unii Europejskiej, że jeżeli przewagi rolnictwa nie zostaną zniwelowane, ukraińskiego rolnictwa, mówię o tych agroholdingach, mówię o tym, że Ukraina ma 1/4 najlepszej ziemi na świecie czarnoziemów, prawda? Więc jeżeli te przewagi nie zostaną zniwelowane przez Unię Europejską i przez Ukrainę, to polskie rolnictwo w takiej sytuacji jest zagrożone.
7: I za chwilę do tych relacji wrócimy. Teraz przechodzimy do radia RMF24, naszych mediów społecznościowych, na portal rmf24.pl, a także na nasz kanał na portalu YouTube i żegnamy się ze słuchaczami radia RMF FM.
3: Dziękujemy. Polityka to gra długoterminowa. Usłyszeliśmy przed chwilą w porannej rozmowie. W przypadku politycznej historii PSL-u trudno się nie zgodzić.
2: Piotr Zgorzelski, wicemarszałek Sejmu, poseł i przewodniczący Rady Naczelnej Polskiego Stronnictwa Ludowego, zostaje w radiu RMF24, a my z faktami wracamy punktualnie o 8:30.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura. www.kajsaj.com. Sponsorem prognozy pogody jest Bolix, producent systemów ociepleń, okładzin elewacyjnych i farb do wnętrz Styline. www.bolix.pl.
9: Dziś teraz, w tym momencie, my wszyscy jesteśmy Markami. Dlatego zobaczmy, co w pogodzie. Deszcz w całej Polsce teraz. Pada wszędzie, od północy na południe, od zachodu aż po wschód, na termometrach.
10: A długo to będzie lało?
9: Wiesz co, no czekaj, na pewno o 14 widzę, że deszcze tylko w takim pięciokącie Gdańsk, Bydgoszcz, Poznań, Zielona Góra, Szczecin. Jutro też deszczowo wszędzie, w sobotę deszczowo i burzowo, w niedzielę burzyście, w poniedziałek burze, we wtorek burze na wschodzie,
1: i po co takie rzeczy robić?
9: W środę burze w Szczecinie.
1: I dlaczego?
0: Słuchacie stacji RMF Ballady.

0: Zostań z nami, za chwilę fakty RMF FM.
1: Wstrząsające sceny we Wrocławiu. Trzech mężczyzn z Kazachstanu, Ukrainy i Turcji zwabiło do auta, a następnie porwało dwóch młodych Ukraińców.
2: Mężczyźni byli bici i więzieni w centrum miasta. O szczegółach teraz wrocławska reporterka RMF FM Martyna Czerwińska.
3: Do porwania doszło na podwórku przy ulicy Barckiej i parkingu przy Świeradowskiej. Wszystko uchwycił osiedlowy monitoring. Na zapisie widać, jak 20-latkowie zostali zwabieni, a następnie wciągnięci do samochodów. Później sprawcy wywieźli ich do piwnicy jednej z restauracji na Starym Mieście. Tam groźbami i przemocą wymusili od nich podanie haseł do aplikacji bankowych, ale także zaciągnięcie pożyczek wśród znajomych. Policji udało się ich szybko namierzyć i uwolnić dwóch młodych Ukraińców. Oprawcy zostali zatrzymani i usłyszeli już zarzuty za m.in. pozbawienie wolności ze szczególnym udręczeniem, rozbój z użyciem niebezpiecznego narzędzia, wymuszenie i pobicie. Grozi im do 25 lat więzienia.
2: Czy ludowcy doszli do porozumienia z Koalicją Obywatelską w sprawie wyboru nowego prezesa Instytutu Pamięci Narodowej?
1: Między innymi o to w porannej rozmowie w RMF FM Tomasz Terylkowski pytał Piotra Zgorzelskiego, wicemarszałka Sejmu z PSL.
4: Czasami lepiej trochę poczekać, niż zrobić skuchę, bo najłatwiej spalić projekt, a trudniej go dowieść.
5: Co, w przyszłym tygodniu będzie już coś dowiezione?
4: Mogę powiedzieć, że do wakacji chcielibyśmy, żeby ten projekt został zamknięty, bo oczywiście za długo przeciągać go też nie ma sensu, a przecież do wakacji są tylko chyba 3 czy 4 posiedzenia Sejmu.
2: Ludowcy chcą, by prezesem IPN-u został Mateusz Szpytma, który, przypominamy, był wiceprezesem Instytutu za czasów prezesa Karola Nawrockiego.
1: Cała rozmowa Tomasza Terlikowskiego z Piotrem Zgorzelskim jest na rmf24.pl. Ostrzeżenia trzeciego, najwyższego stopnia przed burzami oraz alert drugiego stopnia przed silnym deszczem z burzami dla województw małopolskiego i podkarpackiego wydało po ranku Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
2: Dla tych terenów wydano również alert RCB w 10 województwach, natomiast obowiązują ostrzeżenia pierwszego stopnia przed intensywnymi opadami deszczu.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem mistrzowskich faktów sportowych jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów.

0: RMF24 i ekipa, dzięki której jesteście najlepiej poinformowani w kraju.
1: Piotr Salak, poranek radia RMF24 i rozmowa o 7.
2: Tomasz Terlikowski, poranna rozmowa i przedpołudnie radia RMF24.
3: Popołudnie radia RMF24, czyli my, Tomasz Weryński,
4: Michał Zieliński,
5: Bogdan Zanewski,
6: Marcin Jędrych
7: i Krzysztof Urbaniak. Z nami kończycie dzień z radiem RMF24.

RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz. Wybieraj z ponad 100 stacji internetowych. Jesteś fanem mocnych brzmień i gitarowych riffów? Tu znajdziesz coś dla siebie. Czekają na ciebie RMF Rock, RMF Grunge, RMF Rock Progresywny, RMF Hard and Heavy i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz na www.rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: Zostań z nami, za chwilę fakty RMF FM.
1: Ewa Kwaśny,
2: na miejscu.
1: Ruszamy.
3: Jesteśmy i zapraszamy. A na początek w faktach narkotyki w puszkach z mandarynkami.
4: Jak celnicy wykryli kontrabandę wartą ponad 2 miliony złotych? Z tymi informacjami dziennikarz RMF FM.
3: Potem ostre słowa wicemarszałka Sejmu Piotra Zgorzelskiego w sprawie pomysłu posła Janusza Kowalskiego, by sprawdzać pochodzenie etniczne pracowników polskich ministerstw.
4: Nie zapominamy o mundialu. Już dziś wieczorem mecz otwarcia Meksyk kontra Republika Południowej Afryki.
3: A w stolicy Meksyku jest nasz specjalny wysłannik.
4: 47 kg marihuany w puszkach z mandarynkami. Przejęli na stołecznym lotnisku Chopina funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej.
3: Wartość przemytu to ponad 2 miliony 300 tysięcy złotych. Krzysztof Zasada teraz ze szczegółami. Krzysztof, jak celnicy wykryli tę kontrabandę?
5: Skontrolowali przesyłkę z Tajlandii. Zgodnie z deklaracją, w kilku pojemnikach z tworzywa sztucznego miało być 180 puszek z mandarynkową pulpą. Losowo wybrali 3 puszki i sprawdzili ich zawartość. W każdej z nich pod cienką warstwą owocowego miąższu natrafili na pakiety z suszem. Badania wykazały, że to marihuana. W sumie we wszystkich puszkach było 47 kg narkotyków. Wszczęto w tej sprawie śledztwo. Za ten przemyt grozi 20 lat więzienia.
4: A film z tymi wzbogaconymi mandarynkami zobaczcie na rmf24.pl. Nie wolno na to pozwolić, tak o pomyśle Janusza Kowalskiego, by sprawdzać pochodzenie etniczne pracowników polskich ministerstw, mówił w porannej rozmowie w RMF FM wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski z PSL-u.
6: Dno.
3: W warszawskim studiu ponownie Tomasz Terlikowski. Tomku, to nie były jedyne ostre słowa wicemarszałka, jakie padły właśnie w tej rozmowie.
7: Zdecydowanie nie były. Wicemarszałek z wykształcenia historyk nie krył oburzenia.
8: Brunatna szuria spod znaku Kowalskiego i Szczarnka rozpoczyna w Polsce segregację rasową.
7: Nie można pozwolić, by w polskim Sejmie polski parlamentarzysta domagał się sprawdzania pochodzenia rodziców czy dziadków urzędników państwowych.
8: Za chwilę Kowalski przyniesie teczkę z przyrządami, będzie może mierzył nosy, uszy, bo po prostu jest to początek segregacji rasowej. Nie ma na to zgody.
7: Polska tradycja patriotyczna jest zdaniem marszałka zupełnie inna.
8: Polska jest krajem, który dzisiaj dumny jest z tego, że w swojej historii mieli obywateli innych narodów, którzy Rzeczpospolitej się dobrze przysłużyli.
7: Ten pomysł jest także całkowicie sprzeczny z tym, co robił rząd Mateusza Morawieckiego, podsumował wicemarszałek Zgorzelski.
9: Przed mundialem 2026.
4: Meksyk kontra Republika Południowej Afryki. To spotkanie za 12 godzin oficjalnie rozpocznie mundial, który, panie panowie, potrwa do niedzieli, 19 lipca.
3: Spotkanie zostanie rozegrane na stadionie Azteka w stolicy Meksyku, gdzie jest nasz specjalny wysłannik Paweł Żuchowski.
10: Dzień dobry w stolicy Meksyku. Wielkie oczekiwanie na pierwszy gwizdek. Tutaj nikt nie ma wątpliwości, że to meksykańska drużyna zwycięży. Do Mexico City przyjeżdżają kibice z całego kraju, jedni na stadion, inni do strefy kibica w centrum miasta, by kibicować drużynie i by być jak najbliżej meczu otwarcia. Przyjechaliśmy wspierać naszą reprezentację Meksyku, ponieważ kochamy Meksyk, jesteśmy Meksykanami. Jesteśmy bardzo dumni z naszego kraju. Atmosfera, jak słychać, gorąca. Ze stolicy Meksyku, Paweł Żuchowski.
4: No więc właśnie, Paweł w Meksyku, a prezydent Karol Nawrocki w niedzielę będzie w Waszyngtonie na zaproszenie obchodzącego w tym dniu 80. urodziny prezydenta USA Donalda Trumpa.
3: Weźmie udział w organizowanej w Białym Domu gali mieszanych sztuk walki organizacji UFC.
11: UFC Freedom 250.
4: Gala Freedom 250 na 250. rocznicę powstania Stanów Zjednoczonych i amerykański Dzień Flagi. To prawdopodobnie będzie jedno z najchętniej oglądanych widowisk gal MMA i UFC w historii tego sportu, mówi jeden z jej bohaterów, Bo Nickel, a jedną z największych gwiazd gali, Brazylijczyk Alex Pereira. To wszystko nie ma znaczenia dla mnie. Presja to presja samej walki i to presja kontrolowana, podkreśla Brazylijczyk.
3: Ameryka będzie trzymać kciuki za rodaka.
4: Tak jest, Justin Gaethje. On walczyć będzie w Waszyngtonie z Ilią Topurią. Okej, widok tych wszystkich salutujących żołnierzy będzie wspaniale. No ale wchodzę do klatki, żeby walczyć z facetem, który próbuje mnie bardzo skrzywdzić, więc żadna z tych rzeczy nie ma dla mnie znaczenia. Nawet 80. urodziny prezydenta USA.
3: Donald Trump prywatnie jest fanem UFC i przyjacielem prezesa organizacji Danny White'a.
4: Tak jest. Dwóch mieszkańców okolic Waszyngtonu zwróciło się tymczasem do sędziego okręgowego USA, Amita Mehty, o wydanie tymczasowego nakazu wstrzymania gali UFC. Twierdzą, że imprezy sportowe są zabronione na południowym trawniku Białego Domu, a duża metalowa arena, wybudowana właśnie specjalnie na potrzeby UFC, nie uzyskała wymaganej zgody amerykańskiego kongresu.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
1: Ktoś coś? Coś ktoś?
2: Ja myślałem, że Magdalena Karwat-Marek.
1: Nie, jest Kałamaga Marek, Tomkowicz Marek i Skowron Marek.
6: Dzisiaj sporo deszczu. Tak naprawdę nie ma takiego miejsca w Polsce dzisiaj, gdzie deszcz się
2: to
6: nie pojawi.
2: Dlatego Magdy nie ma, nie chciała o tym mówić.
6: I z tym deszczem musimy się zaprzyjaźnić, bo z tego co widzimy, tak co najmniej do niedzieli będzie padać prawie w całym kraju.
12: Czyli kaloszki się przydadzą. Ewentualnie sandałki bez skarpety.
1: Kaloszki.
12: Bardziej.
0: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
1: Kaloszki i gacioszki w groszki, tylko że akurat te drugie mogą ci przemoknąć.

Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Eichmann i gospodarczy tydzień w radiu RMF 24.
1: Spadająca inflacja, obniżone stopy, efekt to wzrost zapytań o kredyty.
2: Tegoroczna waloryzacja rent i emerytur będzie wyższa niż planował rząd, ale i tak będzie najniższa od lat.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Razem przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać już w czwartek po 16 w radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

0: Zostań z nami, za chwilę fakty RMF FM.
1: RMF FM zapraszają Ewa Kwaśny i Tomasz Staniszewski.
2: A w faktach Bruksela i finałowe starcie między krajami Unii a Parlamentem Europejskim.
3: Jeżeli w waszych planach podróż samolotem, posłuchajcie, bo chodzi o przepisy regulujące rekompensaty dla pasażerów.
2: 24 osoby zasiadające w obwodowych komisjach wyborczych w Siedlcach podczas zeszłorocznych wyborów prezydenckich usłyszały prokuratorskie zarzuty.
3: A co wspólnego ma British Guiana One Sea Magenta z małopolską Trzebinią?
2: Chodzi o najdroższy znaczek świata. Przekonacie się już w tym wydaniu faktów. Zaczynamy od Brukseli i rewolucji w prawach pasażerów lotniczych.
3: Czy ta rewolucja stanie się faktem? Zaczyna się właśnie finałowe starcie negocjacyjne między krajami Unii a Parlamentem Europejskim o ostateczny kształt przepisów regulujących rekompensaty dla podróżnych.
2: Nieodwołalny termin na porozumienie mija w poniedziałek. A w faktach Katarzyna Szymańska-Borginą, Kasiu, czego konkretnie dotyczą negocjacje?
4: Na stole leży kompromisowa propozycja, korzystniejsza dla pasażerów niż wszystkie poprzednie. To Parlament Europejski walczył o prawa konsumentów i już uzyskał kluczowe ustępstwa w negocjacjach z krajami Unii, które raczej reprezentowały interesy linii lotniczych. Chodzi o odszkodowania za opóźnienia powyżej 3 godzin oraz rekompensaty za usterki techniczne samolotów. Podróżni zyskają także bezpośredni dostęp do prostych formularzy, by składać wnioski o rekompensaty oraz pakiet udogodnień, w tym darmowy bagaż podręczny czy darmowe miejsce dla dziecka poniżej 14 roku życia. Jeśli jednak rozmowy zakończą się fiaskiem, reforma trafi do kosza.
3: 24 osoby zasiadające w obwodowych komisjach wyborczych w Siedlcach podczas ostatnich zeszłorocznych wyborów prezydenckich usłyszały prokuratorskie zarzuty. Dotyczą one nieumyślnego niedopełnienia obowiązków.
2: Według śledczych podejrzani mieli nierzetelnie przeliczyć głosy, co wpłynęło na wyniki i protokoły głosowania. Rzecznik prokuratury okręgowej w Siedlcach, Bartłomiej Świderski, poinformował, że podejrzani to osoby pełniące funkcje przewodniczących, zastępców oraz członków komisji.
3: Śledczy zarzucają im, że wskutek nierzetelnego przeliczenia głosów ważnych i nieważnych w drugiej turze wyborów wyrządzili istotną szkodę interesowi publicznemu oraz interesom prywatnym kandydatów na prezydenta Karola Nawrockiego i Rafała Trzaskowskiego.
2: Kolejna nocna wymiana ciosów między Stanami Zjednoczonymi a Iranem wywołała kolejne wahania na światowych rynkach.
3: Ceny ropy zaczęła rosnąć. W faktach dziennikarz redakcji ekonomicznej RMF FM Igor Skrzypek. Igorze, co w tej chwili mamy na wykresach?
5: O poranku cena za baryłkę sięgnęła 93-95 dolarów, ale teraz znów traci na wartości i jest już poniżej 90. Inwestorzy najwyraźniej nie przestraszyli się podobnego ewentualnego paraliżu cieśniny Ormus. Widać to po wynikach giełd w Azji, które już się zamykają, nie poniosły strat. Otwierają się za to europejskie. WIG20, indeks 20 polskich najważniejszych spółek, wzrósł już o prawie 2%. Niepokoje na Bliskim Wschodzie nie zachwiały polskim rynkiem, ale inwestorzy na całym świecie są w stanie zawieszenia. Przed nami kluczowe finansowe wydarzenie tego tygodnia, jutro za oceanem. SpaceX, gigant przemysłu kosmicznego, wejdzie na amerykańską giełdę. Szykuje się największy debiut giełdowy w historii, który może zatrząść globalnymi rynkami.
3: Hiszpańskie i katalańskie media nie kryją zachwytu po inauguracji wieży Chrystusa w Bazylice Sagrada Familia w Barcelonie.
2: To teraz najwyższy chrześcijański kościół świata. Rozpisują się gazety w stolicy Katalonii. Tam jest nasz specjalny wysłannik, Benjamin Kubiak-Piłat. Benjaminie, na co zwracają uwagę media w Hiszpanii?
6: Na pierwszych stronach hiszpańskich i katalońskich gazet zobaczyć dziś można jedno. Rozświetloną Bazylikę Sagrada Familia na tle nocnego nieba w towarzystwie wizerunku Antonia Gaudiego, wykonanego przy pomocy specjalnych dronów. Kataloński dziennik La Vanguardia skupia się na historii papieskich wizyt w Barcelonie, wspominając pielgrzymki Jana Pawła II i Benedykta XVI. El Punta Vui zwraca uwagę z kolei na silne przesłanie papieża Leona XIV, podkreślając słowa dotyczące wojny, pokoju i jedności. To z pewnością jedno z najważniejszych wydarzeń w dziejach Barcelony. Ze stolicy Katalonii, Benjamin Kubiak-Piłat.
2: To także są fakty.
3: Filateliści z całej Polski wystawiają swoje cenne zbiory na wystawie w małopolskiej Trzebini.
2: Powodem jest jubileusz 30-lecia działalności Koła Polskiego Związku Filatelistów w tym mieście.
3: Jakie najciekawsze znaczki można tam podziwiać?
7: To najciekawszy to jest Jan Matejko i Życie i Twórczość. Znaczki, które zostały wydane, a nie wprowadzone do obiegu, ale znalazły się w rękach kolekcjonerów i one przewyższają 100-krotną wartość danego znaczka według nominału.
2: mówi nam Marian Kazieczko, komisarz wystawy, i dodaje, że nie tylko wystawiane są tam unikatowe znaczki.
7: Kartki pocztowe, telegramy, sekretniki, aerogramy, znaczki personalizowane, kasowniki okolicznościowe.
2: Dodaje Marian Kazieczko, filatelista, uwaga, od 60 lat.
3: To wystawa w gmachu Manufaktury w Trzebini, dostępna jest dla wszystkich, czynna będzie do soboty.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Tak, wszyscy pamiętamy.
0: Słuchacie stacji RMF Ballady.

Wielkie emocje, pasjonujące rozmowy, niezwykłe sprawy. Najlepsze podcasty tylko w RMF On. W stylu Krychowiaka tu piłkarska legenda rozmawia z tymi, którzy wiedzą, jak smakować życie. Czarne skrzynki. Tu minuta po minucie omawiamy największe katastrofy. Zbrodnie z wyższych sfer. Tu ujawniamy mroczne tajemnice elit. PS I Love You by Ama. Tu eksplorujemy najintymniejsze zakamarki ludzkich doświadczeń. Wszystkie odcinki usłyszysz na RMF On.

Kimkolwiek, cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: Zostań z nami. Za chwilę fakty RMF FM.
1: Tego wydania faktów RMF FM zaprasza Bogdan Zalewski.
2: Dzień dobry, zachęcam do słuchania. Ustawowa ochrona przed nękaniem, zastraszaniem i ośmieszaniem w miejscu pracy. Do sejmowej komisji skierowano rządowy projekt antymobbingowy. Nocne starcia w Belfaście. Nie ustaje antyimigranckie wrzenie w stolicy Irlandii Północnej. Makabryczny atak drążownika z Afryki znów wywołał furię tłumów. Warszawa, stolicą teatru. Temat rozwiniemy w faktach kulturalnych RMF FM. Bardzo atrakcyjne są spektakle w programie. Sejm ponownie skierował do komisji ustawę antymobbingową. Rządowy projekt ma zwiększyć ochronę osób doświadczających mobbingu. Mobbing to długotrwałe i uporczywe nękanie, zastraszanie lub izolowanie pracownika w miejscu pracy. Łączymy się z Wiejską w Warszawie. W sejmowym studiu RMF FM jest nasz reporter Kasper Wróblewski. Witamy serdecznie, Kasper.
3: Zgadza się, dzień dobry.
2: Co przewidują nowe prawne regulacje?
3: Jeśli przepisy wejdą w życie, mobbingiem będą wszelkie zachowania, które mają charakter nawracający, powtarzający się lub stały. Co ważne, nie będzie miało znaczenia, kto jest sprawcą, bo może to być przełożony, ale też współpracownik, podwładny, a nawet cała grupa osób. Tak mówiła w Sejmie minister pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.
4: Ofiary mobbingu będą miały prawo w końcu do godnego zadośćuczynienia.
3: A to zadośćuczynienie ma wynieść nie mniej niż sześciokrotność minimalnego wynagrodzenia za pracę, a to około 29 tysięcy złotych brutto. Zastrzeżenia do ustawy ma nie tylko opozycja, ale także kluby koalicyjne. Przed niecałą godziną większość ugrupowań złożyła swoje poprawki do projektu.
2: Nielegalne mini zoo z egzotycznymi zwierzętami odkryli policjanci, którzy interweniowali w sobie 16-latka z Nowego Targu ugryzionego przez żmiję lewantyńską. Lekarzom z Krakowa udało się uratować mu życie. Nowe informacje o policyjnym dochodzeniu uzyskał reporter RMF FM Maciej Sołtys. Macieju, co sprawdzają śledczy?
5: Postępowanie prowadzone jest w kierunku narażenia człowieka na utratę życia lub zdrowia. Na razie nikt nie usłyszał zarzutów. W domu 16-latka policjanci odkryli owady, ptaki i gady, w tym takie, których nie można hodować w Polsce.
6: Część z tych zwierząt tak została zabezpieczona. Przede wszystkim chodzi tutaj o tą żmiję lewantyńską. Jak się okazało, na miejscu były dwie takie żmije, śmiertelnie niebezpieczne, ale były też inne zwierzęta, były owady, był wąż boa, również zakazany.
5: Wymienia aspirant Bartosz Izdebski z Komendy Wojewódzkiej Policji. Nastolatek mieszka w Nowym Targu z rodzicami. Przypomnę, policję zaalarmowali lekarze z Prokocimia, którzy ratowali jego życie. Żmija ukąsiła go w czasie karmienia. By go uratować, trzeba było ściągnąć surowice aż z Monachium.
7: Fakty prosto z Wielkiej Brytanii.
2: To była kolejna noc zamieszek w Belfaście. W starciach w stolicy Irlandii Północnej rannych zostało 12 policjantów. Sytuacja się zaogniła po wtorkowym makabrycznym ataku imigranta z Sudanu. Ofiarą uchodźcy z Afryki był pracownik ochrony zdrowia. Stracił lewe oko, doznał urazu prawego oraz obrażeń szyi i pleców. Wywołało to furię. Reakcję na ten czyn opisze nasz korespondent na Wyspach Brytyjskich Bogdan Firmorgan.
8: Tłum zamaskowanych młodych ludzi usiłował zaatakować hotel, w którym przebywają imigranci. By ich powstrzymać, służby porządkowe użyły armatek wodnych. W kierunku policjantów poleciały kamienie i butelki. To ekstremiści wykorzystują tę sytuację, a pomagają im w tym tacy ludzie jak Elon Musk, grzmiał w parlamencie lider liberalnych demokratów Ed Davey, zwracając uwagę na to, że głosy wzywające do przemocy pojawiają się w mediach społecznościowych. Rodzina mężczyzny poszkodowanego w ataku nożownika konsekwentnie apeluje o zachowanie spokoju.
2: Kolumny pojazdów wojskowych napotkacie dziś i jutro na drogach Warmii i Mazur. Ćwiczenia Dzielny Dzik 26 są częścią większego przedsięwzięcia szkoleniowego pod nazwą Bursztynowy Obrońca. Apel w związku z tymi manewrami wystosował rzecznik prasowy 16. Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej.
9: Prosimy, aby nie publikować zdjęć z przemieszczenia, nie informować, gdzie realizowane było to przemieszczenie kolumn wojskowych, aby nie umieszczać tych treści w mediach oraz w mediach społecznościowych.
2: Zwraca uwagę major Karol Frankowski. Dziś zaczynają się warszawskie spotkania teatralne. O tym na początek faktów kulturalnych RMF FM zaprasza Katarzyna Sobiechowska-Szuchta.
10: Dzień dobry,
2: Kasiu. Hasło?
10: Hasło tegorocznej edycji to przełomy. Osobiste, polityczne, artystyczne, ale też przełomy pokoleniowe czy emocjonalne. Widzowie będą mogli zobaczyć 16 głośnych spektakli. Będą teatry z Polski i goście z zagranicy.
11: Tiago Rodriguez, dyrektor artystyczny festiwalu w Avignonie ze spektaklem No Yogurt for the Dead. To bardzo piękny, poruszający, gdzieś taki bardzo bliski bliski człowiekowi i takich pierwotnych doświadczeń spektakl. Do tego Romeo Castellucci razem z Isabelle Huppert w Berenice. Ten spektakl z kolei podbił europejskie sceny teatralne.
10: Mówi jedna z kuratorek festiwalu, reżyserka Julia Cholewińska. Warszawskie spotkania teatralne od dziś do 24 czerwca będą gościć u siebie dwa stołeczne teatry, dramatyczne i studio. Spektakl baletowy, szekspirowski Sen nocy letniej, to najnowsza produkcja opery wrocławskiej. Ma być opowieścią o wewnętrznych pragnieniach i o dochodzeniu do prawdy. Premiera pojutrze. W sieci właśnie pojawił się pierwszy zwiastun The Social Reckoning. To kontynuacja nagrodzonego 3 Oscarami The Social Network z 2010 roku. Tym razem Marka Zuckerberga gra Jeremy Strong, a film skupia się na śledztwie, które ujawniło negatywny wpływ Facebooka na zdrowie psychiczne nastolatków i na roli tej platformy w rozpowszechnianiu dezinformacji. Premiera filmu w październiku.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
12: Dzielny dzik. Bursztynowy obrońca. Ja uwielbiam te...
0: Słuchacie stacji RMF. Ballady.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: Zostań z nami, za chwilę fakty RMF FM.
1: Samo południe zaprasza Bogdan Zalewski.
2: Dzień dobry, zachęcam do słuchania. Ruszył proces w Toruniu w sprawie makabrycznej zbrodni sprzed roku. Wenezuelczyk ze szczególnym okrucieństwem zamordował Polkę. Klaudia przez 2 tygodnie walczyła o życie w szpitalu. W faktach także nasi dziennikarze w Brukseli o bezpodstawnym utajnianiu szczepionkowych umów przez Komisję Europejską. W Berlinie o spektakularnych pokazach lotniczych. I w Krakowie o harcach Lajkonika. Dziś, równo rok po brutalnym, śmiertelnym ataku na 24-letnią Klaudię w parku Glajza w Toruniu, ruszył proces w toruńskim sądzie okręgowym. Sąd wyłączył jawność rozprawy. Na ławie oskarżonych zasiadł 20-letni Wenezuelczyk. Imigrant zadał doktorantce kilkanaście ciosów ostrym narzędziem. Polka walczyła o życie w toruńskim szpitalu. Po 2 tygodniach zmarła. Na linii reporter RMF FM Stanisław Pawłowski. Stanisławie, co ustalono w śledztwie przez ten rok?
3: Biegli zgodnie uznali, że mężczyzna był poczytalny zarówno w chwili ataku, jak i podczas całego postępowania. Oznacza to, że może odpowiadać przed sądem. Prokuratura oskarża dziś już 20-latka o zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem. Wenezuelczyk nie odniósł się do zarzutów i odmówił składania wyjaśnień. Ostatni rok spędził w areszcie, grozi mu dożywocie.
2: Właśnie otrzymuję sygnał o dużych utrudnieniach na wjeździe do Krakowa od strony Zakopanego. Na skrzyżowaniu ulic Zakopiańskiej i Warzywskiego ciężarówka z wysięgnikiem strąciła bramownicę z sygnalizacją świetlną, która spadła na jadący za pojazdem kolejny samochód. W tym momencie Zakopiańska w kierunku centrum Małopolski jest zablokowana. Przy wjeździe do miasta utworzył się kilkukilometrowy korek. Do Krakowa jeszcze wrócimy w tych faktach, a teraz Bruksela. Komisja Europejska bezpodstawnie utajniła część umów na szczepionki przeciw COVID-19. Chodzi m.in. o nazwiska negocjatorów oraz o zapisy o odszkodowaniach, oświadczył rzecznik generalny Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Jego opinia dotyczy odwołania, które złożyła komisji w reakcji na decyzję unijnego sądu. Uznał on, że nie zapewniono wystarczająco szerokiego publicznego dostępu do umów. O kolejnej odsłonie tego skandalu opowie brukselska korespondentka RMF FM Katarzyna Szymańska-Borginą. Katarzyno, jak rzecznik Trybunału Sprawiedliwości uzasadnił swoją opinię?
4: Rzecznik nie zgodził się z argumentami komisji, że ujawnienie informacji o odszkodowaniach mogłoby naruszyć interesy handlowe firm. Podkreślił, że przejrzystość negocjacji leży w interesie publicznym. Zaproponował więc oddalenie odwołania komisji i podtrzymanie wcześniejszego niekorzystnego dla niej wyroku Sądu Unii. Opinia rzecznika nie jest wiążąca, ale to sugestia często brana pod uwagę przez sędziów, co może być zapowiedzią ostatecznej porażki komisji.
2: Na lotnisku w Berlinie rozpoczyna się właśnie drugi dzień międzynarodowych pokazów lotniczych. Przy płycie zaparkował wóz satelitarny RMF FM i zgłasza się nasz wysłannik Michał Krasoń.
5: Witamy serdecznie.
2: Michale, co dziś w programie pokazów?
5: Dzień otworzył wyjątkowy przelot potężnego pasażerskiego Airbusa A350. Kilka widowiskowych pętli nad płytą lotniska, niski przelot nad pasem i lądowanie. A to wszystko maszyną, która waży nawet 230 ton. Na ziemi można z kolei zobaczyć konstrukcję, która do produkcji wejdzie dopiero za kilka lat. To bezzałogowy śmigłowiec transportowy.
6: Poza programowanej trasie ten śmigłowiec od punktu A do punktu B jest w stanie przewozić ładunki. Na panelu wciskamy start i odchodzimy.
5: Mówił mi Sebastian Magadzio z Airbusa. Dziś organizatorzy szczególny nacisk kładą właśnie na systemy bezzałogowe. Takich najnowszych rozwiązań jest tu ponad 50. Z Berlina Michał Krasoń.
7: Przed Mundialem 2026.
2: Współgospodarz Meksyk kontra Republika Południowej Afryki. Wieczorem na Estadio Azteca odbędzie się pierwszy mecz piłkarskich mistrzostw świata. Obie ekipy zagrały ze sobą ostatnio 16 lat temu i to także był mecz otwarcia Mundialu w RPA. Na trybunach w Johannesburgu był wtedy Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM. Patryku, cofnijmy się do 2010 roku.
8: I od razu przypomina się ten zupełnie niezwykły dźwięk towarzyszący drużynie gospodarzy. Dziesiątki tysięcy kibiców z plastikowymi trąbkami, czyli wuwuzelami i efekt budzący początkowo trochę niepokoju, przypominający brzęczenie roju pszczół. Z biegiem czasu udawało się go ignorować, ale oglądanie meczów bywało podczas tego turnieju trochę męczące. Właśnie atmosfery na trybunach obawiali się 16 lat temu meksykańscy fani. Myślę, że to kibice będą naszym pierwszym przeciwnikiem. Tak, wuwuzele. To ten pierwszy czynnik.
9: The first factor.
8: Tak mówił mi w Johannesburgu jeden z meksykańskich dziennikarzy. Na murawie padł wtedy remis 1-1. Gospodarze odpadli w fazie grupowej, Meksyk w 1/8 finału. Osobą łączącą wieczorny mecz z tym sprzed 16 lat będzie Javier Aguirre. Trener reprezentacji Meksyku w 2024 roku wrócił na stanowisko. Wydaje się jednak, że to 16 lat temu miał mocniejszą drużynę.
2: Może będzie jeszcze jeden łącznik? Wspólnie obejrzyjmy dzisiejszy mecz otwarcia. No szkoda, że to znów Mistrzostwa Świata bez Polski. 4 minuty po południu, już za pół godziny w centrum Krakowa swoje harce rozpocznie Lajkonik. I tak będzie do wieczora. Przy wodociągach krakowskich, skąd co roku rusza pochód, jest wóz satelitarny RMF FM i nasz reporter Paweł Konieczny. No, słychać już muzykę w tle. Gdzie tak można jest. Będzie spotkać konika zwierzynieckiego?
10: 40-osobowy orszak złożony z włóczków i tatarów przemieści się w kierunku klasztoru Norbertanek. Późnym popołudniem Lajkonik zbierze haracz od sklepikarzy na ulicy Kościuszki. Przed 19 przy Filharmonii wykona taniec z chorągwią, a następnie ruszy na rynek główny, gdzie odbierze haracz od władz miasta. Niezwykle barwny pochód, mimo zachmurzonego nieba, tworzą od lat osoby związane z Krakowem.
11: Są synowie, kolejne pokolenia, które kochają te tradycje i chcą w tym uczestniczyć. Dla nich jest to po prostu święto rodzinne. To nie są aktorzy. Są na co dzień zwykli krakowianie, którzy pracują w wodociągach, są prawnikami, studentami, muzykami. Żeby pójść w tym pochodzie, to tak dla nich ważne i żeby też przekazać swoim potomkom te tradycje, no dzięki temu ta tradycja trwa.
10: Mówił mi Andrzej Szoka z Muzeum Krakowa. Po raz czwarty w rolę Lajkonika wcieli się Mariusz Glonek. Sprzed krakowskich wodociągów Paweł Konieczny.
2: A ja dodam, że pasażerowie komunikacji miejskiej w Krakowie Lajkonika widzą codziennie na tkaninach foteli.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Bolix, producent systemów ociepleń, okładzin elewacyjnych i farb do wnętrz Styline. www.bolix.pl. Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura. www.kajsaj.com.
1: Sprawdzam pogodę na piątek. No, jutro zdecydowanie więcej przejaśnień, ale nadal deszcze właściwie w całym kraju. Nie widzę żadnego regionu, gdzie nie spadnie choćby kropla. Jeśli chodzi o termometry, więcej dwudziestek. Więcej dwudziestek na termometrach, no i nie ma piętnastek, tak jak dzisiaj. Jutro tak od 18 do 20. No, może 17 maksymalnie na termometrach w Szczecinie.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Bolix, producent systemów ociepleń, okładzin elewacyjnych i farb do wnętrz Styline. www.bolix.pl. Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura. www.kajsaj.com.
1: No to już chyba z tydzień nie mówiliśmy.
12: What's the

relaks, ballady, chill out, kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF 24.
1: Spadająca inflacja, obniżone stopy, efekt to wzrost zapytań o kredyty.
2: Tegoroczna waloryzacja rent i emerytur będzie wyższa niż planował rząd, ale i tak będzie najniższa od lat.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Razem przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać już w czwartek po 16 w Radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24. Fell by the wayside, like everyone else. I hate you, I hate you.

0: Zostań z nami, za chwilę fakty RMF FM.
1: Dnia faktów RMF FM. Szczegóły tego, co najistotniejsze o tej porze ma dla nas Bogdan Zalewski.
2: Kłaniam się nisko i zapraszam. Myśliwcy F-35, przelot nad Polską. Znamy zmiany trasy. Ustawowy zakaz patostreamingu szokujących internetowych transmisji na żywo. Będzie rozmowa prezydentów Trumpa i Nawrockiego w Waszyngtonie. Meksykańska fala na meczu otwarcia Mistrzostw Świata. Temperaturę piłkarskich emocji mierzy wysłannik RMF FM. Znaczki pocztowe jako znaki czasu w Trzebini. Te kawałeczki papieru to kawał historii. Super nowoczesne myśliwce F-35 przelecą także nad centrum Łodzi. Ministerstwo Obrony Narodowej zmieniło trasę powitalną najnowszych polskich samolotów bojowych. Jutro najnowsze F-y przelecą nad całym krajem. Ostateczny szlak zna Krzysztof Brenda. Witamy.
3: Zgadza się, dzień dobry.
2: To gdzie i kiedy warto jutro patrzeć w niebo?
3: No, chwilę po 9:00 samoloty wystartują z bazy w Łasku, no i polecą w stronę Trójmiasta. No dokładnie ten dźwięk nad Westerplatte usłyszycie około 9:45, potem Warszawa, gdzieś około 10:10 maszyny przelecą wzdłuż Wisły na wysokości Cytadeli, potem polecą w stronę Krakowa, żeby nad Wawelem pojawić się mniej więcej 10:35, zawrócą nad Łódź i nad tą Łodzią pojawią się jakoś 10:45.
2: Sejm przyjął właśnie ustawę zakazującą patostreamingu, czyli zamieszczania w internecie relacji prezentujących dewiacyjne zachowania, takie jak libacje alkoholowe czy przemoc. Więcej na ten temat usłyszycie w kolejnych faktach. Prezydent Karol Nawrocki będzie rozmawiał z Donaldem Trumpem podczas wizyty w Waszyngtonie. Polski prezydent wybiera się w niedzielę do Białego Domu na zaproszenie amerykańskiej głowy państwa. W faktach teraz łączymy się z naszym reporterem Michałem Radkowskim, który jest przed Pałacem Prezydenckim w Warszawie.
4: Tak jest, witam, dzień dobry.
2: Dzień dobry. Byłeś tam na konferencji ministra Marcina Przydacza. Jak będzie przebiegała wizyta Karola Nawrockiego w USA?
4: No, głównym powodem wyjazdu prezydenta są 80. urodziny Donalda Trumpa. Te wypadają w niedzielę i właśnie tego dnia w Białym Domu odbędzie się gala UFC Freedom z okazji 250-lecia Stanów Zjednoczonych. Wtedy ma właśnie dojść do rozmowy obu przywódców. Prezydencki minister Marcin Przydacz mówił, że rozmowy będą dotyczyć
5: polskiego bezpieczeństwa, stosunków dwustronnych, także i współpracy energetyczno-gospodarczej.
4: I oczywiście, co wpisuje się we wspomniane bezpieczeństwo, obecności amerykańskich wojsk w Polsce. Marcin Przydacz podkreślił, że zaproszenie na urodziny Karol Nawrocki dostał od Donalda Trumpa już w styczniu, jako jeden z nielicznych prezydentów z Europy.
2: Pierwszy gwizdek w meczu otwarcia mundialu dopiero za 8 godzin, jednak kibice drużyny współgospodarzy Meksyku już są pewni wygranej z RPA. Przed Estadio Azteca w meksykańskiej stolicy rozmawiał z nimi nasz specjalny wysłannik na piłkarskie Mistrzostwa Świata Paweł Żuchowski.
6: Hola.
7: Hey.
6: Mexico,
8: czy Meksyk jest gotowy na mundial?
7: Yo pienso que sí.
8: Myślę, że tak. Meksyk jest już przygotowany na mundial. Może odegrać dobrą rolę i miejmy nadzieję dotrzeć do tego tak upragnionego piątego meczu. Tak, Meksyk jest gotowy. Kto wygra mecz?
7: Mexico 2-0.
8: Meksyk 2-0.
7: Mexico.
8: Meksyk 3-1.
9: Mexico va ganar.
8: Meksyk wygra 3-0. Dlaczego tak uważasz? Bo gramy u siebie, a tu własnego boiska ma znaczenie. Wygramy, mówią mi tutaj w Meksyku kibice meksykańskiej drużyny. Z Meksyku Paweł Żuchowski.
2: Polecamy nie tylko kibicom naszą stronę. Na rmf24.pl znajdziecie m.in. świetny artykuł naszego dziennikarza Patryka Serwańskiego pod tytułem Mundial wraca do USA po 32 latach. Jakie wspomnienia z 1994 roku warto przywołać? Osobisty punkt widzenia i kawał historii, nie tylko futbolu. Ponad 1000 znaczków o różnej tematyce, cenne i rzadkie eksponaty można podziwiać na wystawie zorganizowanej w małopolskiej Trzebini. Okazją jest 30-lecie działalności Koła Polskiego Związku Filatelistów w tym mieście. Każdy eksponat opowiada własną historię i pozwala odkrywać niezwykłe miejsca, podkreśla Marian Kazieczko, komisarz wystawy.
10: Kolega z Krakowa wystawia zbiór Sięgamy po skarby ziemi. Tam jest jeden z najcenniejszych znaczków generalnych guberni, które znaczki, które zostały wyprodukowane, a nie dostały się do obiegu, tak zwane górale. Tam jest szyb naftowy, ten znaczek jest bardzo rzadki, poszukiwany w eksponatach tematycznych o temacie górnictwo.
2: Pan Marian Kazieczko popularyzuje filatelistykę nie tylko wśród mieszkańców Trzebini. Wystawa w gmachu manufaktury jest dostępna dla wszystkich. Czynna będzie do soboty. Przekonajcie się, jak wiele znaczą znaczki pocztowe.
11: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: A propos tego, ile znaczą, tego mnie dziadek nauczył, że jak się przegląda...
0: Słuchacie stacji RMF? Ballady.

krzykliwy z leśnego ptactwa. Długi przez cały korytarz, przez podwórze, aż gdzie gwiazda Wenus, a ty ślot i górność chmur, blask wody i kamienia. Chciałbym oczu twoich chmurność ocalić od

wielkie emocje, pasjonujące rozmowy, niezwykłe sprawy. Najlepsze podcasty tylko w RMF On. W stylu Krychowiaka tu piłkarska legenda rozmawia z tymi, którzy wiedzą, jak smakować życie. Czarne skrzynki. Tu minuta po minucie omawiamy największe katastrofy. Zbrodnie z wyższych sfer. Tu ujawniamy mroczne tajemnice elit. PS I Love You by Ama. Tu eksplorujemy najintymniejsze zakamarki ludzkich doświadczeń. Wszystkie odcinki usłyszysz na RMF On.

Słuchasz Polskie Przeboje? My też. Dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie Przeboje. Polski Rock. PRL. Polski Hip-Hop. Polska Alternatywa. Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: Zostań z nami. Za chwilę fakty RMF FM.
1: Co ważne zebrał dla nas Bogdan Zalewski.
2: Kłaniam się nisko i zapraszam serdecznie. Nie wszyscy posłowie zagłosowali za ustawowym zakazem patostreamingu. Posłuchajcie, kto nie poparł przepisów przeciwko szokującym transmisjom w sieci. W faktach także o nowym przewodniczącym Krajowej Rady Sądownictwa, o jutrzejszych maksymalnych cenach paliw, o meczu naszych siatkarzy na turnieju w Chinach, o laureatach honorowych Oscarów oraz o szkolnym skandalu w opinii uczniów z Ursynowa. Sejm zdecydowaną większością głosów przyjął ustawę zakazującą patostreaming. Przepisy regulujące kodeks karny przewidują odpowiedzialność za publikowanie w internecie treści pokazujących popełnianie czynów zabronionych, a także ich pozorowanie. Na linii sejmowe studio RMF FM temat rozwinie nasz reporter Kasper Wróblewski.
3: Witam serdecznie.
2: Dzień dobry, Kasprze. Zdradź nam, kto nie głosował za przyjęciem ustawy.
3: Niemal cała Konfederacja, bo wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak wstrzymał się od głosu. Przeciwko ustawie byli także politycy z ugrupowania Grzegorza Brauna i były polityk PiSu Janusz Kowalski. W trakcie debaty nad ustawą można było zakładać, że za będą niemal wszyscy posłowie.
4: To jest zjawisko bardzo, bardzo szkodliwe. I myślę, że dzisiaj swoje zadanie wykonuje polski parlament.
3: Mówił poseł Prawa i Sprawiedliwości Michał Wójcik. Z kolei jedna z autorek ustawy, Monika Rosa z Koalicji Obywatelskiej, podkreśla, że nowe przepisy całkowicie nie rozwiążą problemu zagrożeń w internecie.
5: Wciąż bardzo ważna jest, będzie, być może ważniejsza nawet, rola rodziców w tym, aby rozmawiać z dziećmi o tym, co się dzieje w sieci.
3: Teraz ustawa trafi do Senatu, a następnie na biurko prezydenta.
2: Zgodnie z oczekiwaniami sędzia Dariusz Zawistowski został nowym przewodniczącym Krajowej Rady Sądownictwa. To były prezes Sądu Najwyższego kierujący Izbą Cywilną. Za czasów Prawa i Sprawiedliwości głośno sprzeciwiał się zmianom forsowanym przez ówczesnego prezydenta Andrzeja Dudę i Zbigniewa Ziobrę, ministra sprawiedliwości w rządzie Zjednoczonej Prawicy. Krajowa Rada Sądownictwa nadzoruje środowisko sędziowskie. Do niedawna kierowała nią wiązana ze środowiskiem Zbigniewa Ziobry Dagmara Pawełczyk-Woicka. Dobre wieści dla posiadaczy pojazdów z silnikiem diesla. Olej napędowy będzie tańszy o 6 groszy. 6 zł i 37 groszy. To maksymalna cena. Niestety maksymalna cena za litr benzyny 95 będzie wyższa niż dziś o 6 groszy. Wzrośnie do 5 zł i 98 groszy. Polscy siatkarze rozpoczynają właśnie swój drugi mecz na rozgrywanym w Chinach turnieju Ligi Narodów. Biało-czerwoni mierzą się z reprezentacją Słowenii, która zawsze była wymagającym rywalem. Spotkanie właśnie się rozpoczyna. Będziemy dopingować biało-czerwonych, a jak sobie poradzili nasi, podamy w kolejnych faktach.
6: Tym żyje show biznes.
2: Poznaliśmy nazwiska tegorocznych laureatów honorowych Oscarów, ogłosiła je Amerykańska Akademia Sztuki i Wiedzy Filmowej. Jednym z nagrodzonych jest znany reżyser Ridley Scott. Katarzyna Sobiechowska-Szukta z redakcji kulturalnej RMF FM opowie o innych laureatach. Katarzyno, kto jeszcze został wyróżniony?
7: To Glenn Close, słynna aktorka 8 razy nominowana do Oscara. Znacie ją pewnie z filmów Fatalne zauroczenie, 101 Dalmatyńczyków czy Żona. Floyd Norman był przez 65 lat związany z wytwórnią Walta Disneya i był pierwszym czarnoskórym animatorem zatrudnionym przez to studio, a pracował m.in. przy Śpiącej Królewnie czy Księdze Dżungli. 88-letni wspomniany już Ridley Scott, twórca m.in. Łowcy Androidów, był nominowany do Oscara za Gladiatora, za Helikopter w ogniu i nie zwalnia tempa, ma w planach nową ekranizację Wyspy Skarbów.
2: Honorowe Oscary zostaną wręczone 15 listopada na gali w Los Angeles. Czas biegnie, wakacje zbliżają się wielkimi krokami, a w szkołach wystawiane są oceny. To ostatni moment dla uczniów, którzy chcą poprawić stopnie. I czas na oddech dla tych, dla których wszystko jest już jasne. Z uczniami klasy 4A ze Szkoły Społecznej nr 1 na warszawskim Ursynowie rozmawiała nasza reporterka Magdalena Greinert. Jak poszło?
8: Z matmy było najtrudniej i trochę z polskiego, a najbardziej chyba jestem zadowolona z historii.
9: Ja z angielskiego, a też dla mnie najtrudniejsza była matematyka i polski trochę.
10: Z matematyki to tak z polskiego i z angielskiego mi najgorzej idzie, ale chyba angielskiego najbardziej nie lubię.
11: A czy wy planujecie w wakacje cokolwiek się uczyć albo coś czytać?
12: Trochę będę się uczyć, ale bardzo mało.
13: Uczyć w ogóle, ale czytać trochę.
14: Moim zdaniem nauka w wakacje to skandal.
2: Faktycznie, to jest absolutna afera, zwana Kujon Gate.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Dobrze was widzieć.
15: Fajnie. Ale ciebie dobrze widzieć. No.
0: Słuchacie stacji RMF Ballady.

0: Radio RMF 24 i ekipa, dzięki której jesteście najlepiej poinformowani w kraju.
1: Piotr Salak, poranek Radia RMF 24 i rozmowa o 7.
2: Tomasz Terlikowski, poranna rozmowa i przedpołudnie Radia RMF 24.
3: Popołudnie Radia RMF 24, czyli my, Tomasz Weryński,
4: Michał Zieliński,
5: Bogdan Zanewski,
6: Marcin Jędryk
7: i Krzysztof Urbaniak. Z nami kończycie dzień z Radiem RMF 24.

Tu czekają na Ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty. Sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje, relaks, ballady, chill out, kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Zostań z nami, za chwilę fakty RMF FM.
1: RMF FM.
2: A to badanie faktów ma dla nas Bogdan Zalewski.
3: Zgłaszam się, dzień dobry, zapraszam. Dwa groźne wypadki w Kujawsko-Pomorskiem. Jeden na trasie S5, drugi na drodze krajowej numer 15. Litwa obawia się rosyjskich prowokacji, opiszemy obronne działania Wilna. Zabobonni meksykańscy kibice boją się klątwy czwartego meczu. O tych piłkarskich przesądach rozmawia nasz specjalny wysłannik na Mistrzostwa Świata. A na koniec łódzki krajobraz z piwoniami. Zderzenie dwóch samochodów w Cotoniu na trasie S5 w Kujawsko-Pomorskiem. Jedna osoba została ranna. Na miejscu lądował śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Droga w kierunku Poznania była zablokowana, ale już udrożniono jeden pas. Utrudnienia także na drodze krajowej numer 15 między Toruniem a Brodnicą. W Gronowie w Kujawsko-Pomorskiem zderzyły się dwa auta i bus. Jedna osoba została ranna. Policja kieruje ruchem wahadłowym. Farmaceuci będą mogli wykonywać szczepienia poza aptekami. Jak dowiedział się reporter, RMF FM zakłada to projekt nowej ustawy Ministerstwa Zdrowia. Michał Dobrowicz jest przed siedzibą resortu. Michale, o jakie nowe miejsca chodzi?
4: Na przykład w domach pomocy społecznej. Teraz jest to niemożliwe formalnie. Rozmawiałem na ten temat z prezesem Naczelnej Rady Aptekarskiej, Markiem Tomkowem. On deklaruje, że aptekarze są chętni i gotowi, by wyjść z aptek.
5: Przecież spójrzmy, że kiedyś były szczepienia na stadionach, więc dzisiaj można byłoby promować to wśród chociażby seniorów, na piknikach senioralnych i wielu, wielu innych miejscach. Oczywiście z zachowaniem wszystkich zasad sanitarnych czy higienicznych.
4: Projekt nowej ustawy ze zmianami ma być niebawem procedowany. W tej chwili punkty szczepień w całym kraju działają w ponad 2000 aptek. To jest co piąta apteka w Polsce.
3: Litwa wzmacnia ochronę kluczowych obiektów infrastruktury krytycznej w związku z groźbą rosyjskich prowokacji w krajach bałtyckich. Na linii dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada. Witamy, Krzysztofie.
6: Dzień dobry.
3: Na czym miałyby polegać działania Rosji?
6: Chodzi o zakłócenia działania systemów przesyłu gazu i prądu czy zniszczenia węzłów komunikacyjnych. Nie można wykluczyć, że w celu zaostrzenia napięć w regionie Rosja może planować złośliwe działania lub prowokacje przeciwko obiektom w państwach bałtyckich. Tak mówi szef MSW Władysław Kondratowicz. Z kolei minister obrony nie wyklucza wysłania żołnierzy, którzy mieliby wspierać funkcjonariuszy służb. Podstacje elektryczne, gazowe, porty, mosty, to wszystko jest nam niezbędne jako krajowi. Tak mówił szef resortu Roberta Skaunas.
3: A dlaczego według Wilna Rosjanie mieliby się dopuszczać prowokacji?
6: Chodzić ma o odwrócenie uwagi od niepowodzeń na froncie i osłabienie chęci wspierania Kijowa w wojnie z Rosją. Pretekstem miały by być twierdzenia Moskwy, że państwa bałtyckie udostępniają swoją przestrzeń powietrzną do dronowych ataków na Rosję.
3: Meksykańscy kibice modlą się, by odpędzić klątwę czwartego meczu. Meksyk w mundialach zwykle wychodził z grupy, by odpaść w 1/8. Stało się tak 7 razy z rzędu. Przed wieczornym meczem otwarcia z RPA o piłkarskich obsesjach nasz wysłannik Paweł Żuchowski rozmawiał z Polką mieszkającą w Meksyku, licencjonowaną przewodniczką Agnieszką Kimlą.
7: Mają nadzieję, że Meksyk wyjdzie pierwszy z grupy, ale trauma czwartego meczu jest w umysłach Meksykanów.
8: Ale ja tu słyszałem już od kilku osób, że Meksyk w tym roku wygra. Nie pierwszy mecz, ale mundial.
7: Wiecie, no miejmy nadzieję. No Meksyk nie ma łatwo, wiecie, to zawsze ta Argentyna, Brazylia. Czwarty mecz to jest jakieś takie, no wiecie, zabobony.
8: Jest tu dużo symboli tych piłkarskich, także samo Estadio Azteca.
7: Jest to stadion ikoniczny, ponieważ w 70 roku Pele, tak? W 86 Maradona, ręka Boga, gol stulecia.
3: Oby było więcej epokowych bramek. Całą rozmowę znajdziecie na rmf24.pl.
9: Fakty RMF FM. Czysta poezja.
3: Piwonie kwitną, białe i różowe, a w środku każdej, jak w pachnącym dzbanie, gromady żuczków prowadzą rozmowy, bo kwiat jest dany żuczkom na mieszkanie. Tak o piwoniach pisał Czesław Miłosz. W apogeum ich kwitnienia łódzki ogród botaniczny odwiedziła dziennikarka RMF FM Agnieszka Wyderka, oprowadzana przez Ewę Białasińską.
10: Proszę zobaczyć ten ursynów, ta najpiękniejsza.
11: No jest perfekcyjna.
10: I pięknie pachnie.
11: O,
10: to są właśnie odmiany.
11: Jest taki typowy pełniowy, zmieniony, taki bym powiedziała bardziej nowoczesny ten zapach.
10: Tak, i chciałam powiedzieć, że jak Państwo kupujecie piwonie, to przede wszystkim należy kupować oczami, czyli kupować wtedy, kiedy piwonie kwitną. A teraz zobaczmy Barbarę. Zaczyna kwitnienie dosyć ciemno. To jest też piwonia o kwiecie w zasadzie pełnym, anemonowym, pełnym. Czasami to trudno odróżnić, ale proszę zobaczyć, jaka ciemna. A jak się pięknie starzeje na jasno. Widzi Pani, jakie piękne kwiaty?
3: Pani Ewa w sobotę tak malowniczo będzie opowiadała o tym i tym, którzy kupią bilet wstępu do Ogrodu Botanicznego w Łodzi. Można słuchać jej słów, podziwiać kwiaty i poczuć piwoni woń.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
1: W imieniu wszystkich słuchaczy lepszej połowy dnia marzy nam się słońce na ten najbliższy weekend i bardzo serdecznie prosimy Olę Filipek, żeby załatwiła. Dziękuję.
2: A czemu się nie odzywasz już teraz? Co to ma być? Dlaczego zostawiasz mnie z tym problemem samą?
1: Przepraszam, proszę kontynuować. Dziękuję.
2: Dobrze, słońce jak słońce, ono jest potrzebne, ale deszcz również jest istotny w pogodzie. Natomiast, żeby cieplej chociaż było, tak 20 parę stopni? Dziękujemy.
0: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
1: Temperatura podskoczy właśnie teraz, bo przed nami pierwszy z dwóch finałów.
0: Słuchacie stacji RMF Ballady.

0: Zostań z nami, za chwilę fakty RMF FM.
1: Prezydent USA zagroził mocnym uderzeniem na Iran już tej nocy. Donald Trump zapowiedział też przejęcie wyspy Hark w Zatoce Perskiej i innych kluczowych punktów infrastruktury naftowej. Przejmiemy całkowitą kontrolę nad irańskimi rynkami ropy i gazu, podobnie jak w Wenezueli, zakomunikował amerykański przywódca. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed burzami w województwach lubuskim i zachodniopomorskim oraz częściowo w Wielkopolsce i na Dolnym Śląsku. Ulewy wystąpią na Pomorzu, w Kujawsko-Pomorskiem i Warmińsko-Mazurskim. Przedstawiciele środowiska akademickiego, lekarze, badacze oraz organizacje pacjentów biorą udział w pierwszym krakowskim forum badań klinicznych. Na rolę tych badań wskazuje dr Tomasz Kowalski, organizator wydarzenia.
2: Tylko w 2024 roku blisko 27 tysięcy Polaków uzyskało dostęp do innowacyjnych terapii w ramach badań klinicznych. Warto przy tym pamiętać, że spośród około 10 tysięcy substancji badanych na etapie odkrywania leku, tylko jedna ostatecznie trafia do pacjentów jako zarejestrowany produkt leczniczy.
1: Między innymi o efekcie placebo przeczytajcie i posłuchajcie na portalu twojezdrowie.rmf24.pl. Tam jest cała rozmowa Marcina Czarnobielskiego.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: Sponsorem klubu ekonomicznego jest producent samochodów marki Dacia, oferujący Dacia...
5: Techman i gospodarczy tydzień w radiu RMF24.
6: Spadająca inflacja, obniżone stopy, efekt to wzrost zapytań o kredyty.
7: Tegoroczna waloryzacja rent i emerytur będzie wyższa niż planował rząd, ale i tak będzie najniższa od lat.
5: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Razem przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy co przestanie, a co zacznie się opłacać już w czwartek po 16 w radiu RMF24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF24.

trawa zielona, kokainy ramiona mogą pomóc, jeśli będzie ci źle. Me królestwo jest wielkie, to co ludzkie jest piękne. Możesz mówić, że Bóg to twój dar.

RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz. Wybieraj z ponad 100 stacji internetowych. Jesteś fanem mocnych brzmień i gitarowych riffów? Tu znajdziesz coś dla siebie. Czekają na ciebie RMF Rock, RMF Grunge, RMF Rock Progresywny, RMF Hard and Heavy i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz na www.rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: Zostań z nami, za chwilę fakty RMF FM.
1: Dwie faktów RMF FM.
2: I witamy nasz popołudniowy duet Agnieszka Pietrzak i Michał Zieliński przy mikrofonach.
1: Dzień dobry, witamy i zapraszamy.
3: Prezydent znów zawetował ustawę o rynku kryptoaktywów.
1: To trzecia już taka decyzja Karola Nawrockiego w tej sprawie.
3: Autostrada A1 zamknięta w pobliżu Radomska.
1: Na jezdni w stronę Gdańska długi korek.
3: W Meksyku przed inauguracją mundialu rozmawiamy z polską konsul.
1: W Krakowie śledzimy trasę Lajkonika.
3: Prezydent zawetował rządową ustawę o kryptowalutach.
1: Jak informowaliśmy, Karol Nawrocki uczynił to po raz trzeci.
3: Wcześniej prezydent argumentował, że przepisy idą zbyt daleko i taka nadregulacja sprawi, jego zdaniem, że polskie firmy z branży krypto uciekną za granicę.
4: Rząd z uporem maniaka uprawia walkę z kryptocieniem, zamiast realnie rozwiązywać problem. To pokazuje, że niestety intencje nie są tu czyste. Chodzi o to, by mówić o problemie z kryptoaktywami, a nie żeby ten problem realnie rozwiązać. Raz jeszcze przypomnę. Tak jak kłamstwo nie staje się prawdą, nawet jak powtórzy się 100 razy, tak samo złe prawo nie staje się dobre od tego, że zostaje przegłosowane 100 razy. Dlatego ponownie apeluję o wykorzystanie gotowych rozwiązań przygotowanych przez Kancelarię Prezydenta.
1: Tyle Karol Nawrocki w nagraniu zamieszczonym na Facebooku.
3: A według rządu ustawa realizuje wymagania unijnego rozporządzenia MiCA w sprawie kryptowalut.
1: Prezydent zawetował też ustawę o świadczeniach opieki zdrowotnej.
3: Zawiera ona przepisy o egzaminach językowych dla lekarzy spoza Unii Europejskiej. Już za chwilę gospodarczy tydzień w Radiu RMF 24.
1: Zapraszam Marek Teichman. Marku, o czym dziś w twoim programie?
5: Spojrzymy na to, co ciekawego wydarzyło się w mijającym tygodniu i przyjrzymy się z bliska rosyjskiej gospodarce, z której sporo negatywnych sygnałów dochodzi. Pytanie, czy uzasadniają one wiarę w to, że Rosjanie ustąpią, jeżeli chodzi o dalsze trwanie wojny na Ukrainie.
3: Posłuchajcie gospodarczego tygodnia w Radiu RMF 24.
1: By włączyć naszą informacyjną stację, wystarczy kliknąć ikonę playera na stronie rmf24.pl.
3: Uwaga kierowcy, zderzenie trzech samochodów na autostradzie A1 koło Radomska w Łódzkiem.
1: Zablokowana została jezdnia w kierunku Gdańska, utworzył się tam 6-kilometrowy korek.
3: Polski konsulat w stolicy Meksyku apeluje do polskich kibiców, aby stosowali się do zaleceń lokalnych służb, a na stadion wyruszyli wcześniej, bo dotarcie na czas mogą utrudnić zapowiedziane protesty.
1: W polskiej placówce dyplomatycznej w Meksyku z konsul Pauliną Cichomską-Szpakowską rozmawiał nasz specjalny wysłannik na mundial, Paweł Żuchowski.
6: Pani konsul, na co powinni dzisiaj zwrócić uwagę wszyscy kibice, którzy będą chcieli dostać się na stadion?
7: Przede wszystkim muszą zwrócić uwagę na transport na stadion, dlatego że stadiony w Meksyku położone są raczej bardziej w centrum miasta i jest to dość trudna opcja dostania się na stadion.
6: Czy jest pani w stanie określić, ilu polskich turystów, polskich kibiców przyjechało do Meksyku? Mamy takie dane?
7: Niestety nie mamy takich danych, ale szacujemy, że będzie to około 5000 kibiców.
6: Zatem czekamy na pierwszy gwizdek na stadionie Azteka.
7: Jak najbardziej, nie możemy się doczekać.
3: A pierwszy gwizdek meczu otwarcia o 21.
1: Naszego czasu w Meksyku będzie wtedy 13.
8: To dzieje się teraz.
1: Ubrany w tatarski strój.
3: Otoczony hałaśliwym orszakiem.
1: Jeździec na białym koniku w Krakowie pokonuje trasę ze zwierzyńca na rynek główny.
3: Od kupców domaga się haraczu.
1: A widzów uderza buławą. Na szczęście.
3: Wśród śledzących trasę Lajkonika jest reporter RMF FM Paweł Konieczny, z którym teraz się łączymy.
1: Witamy cię, Pawle. Gdzie
9: się,
1: teraz
9: dobry.
1: Jest Lajkonik? No i chyba można zdradzić, że zapewniłeś sobie szczęście.
9: Tak, ja już to szczęście mam za sobą, ale co roku, aby je uzyskać, czasami trzeba naprawdę mocno się postarać, o czym przekonuje Mariusz Glonek, wcielający się w rolę Lajkonika.
10: Troszeczkę trzeba być też sprytnym, gdyż Lajkonik rozdaje to szczęście buławom. No ale no, nie jest w stanie wszystkich dotknąć, no, nawet nie jest w stanie przejść każdą drogą. No, trzeba troszeczkę, że tak powiem, tym ramieniem się podstawić. No trzeba jednak pod tą buławą się znaleźć.
9: Lajkonik obecnie po pobycie u sióstr Norbertanek i po spotkaniu z pisakami na bulwarze Rodła zmierza ulicą Kościuszki, pobierając opłaty od lokalnych sklepikarzy w stronę krakowskiej Filharmonii. Przy budynku wykona taniec z chorągwią i około 20 dotrze na rynek główny, gdzie otrzyma haracz od władz miasta.
1: A wy otrzymacie od nas kolejną porcję informacji?
3: Już o 16.30.
1: Zapraszamy na fakty.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura. www.kajsaj.com.
11: Sponsorem prognozy pogody jest Bolix, producent systemów ociepleń, okładzin elewacyjnych i farb do wnętrz Styline. www.bolix.pl.
12: prosiłam pogodę nie dalej jak godzinę temu,
2: chyba
12: żeby...
2: Chyba niewystarczająco.
12: W nadchodzący weekend temperatura za oknami była troszkę wyższa niż 20 stopni. Czy to się da zrobić? Na razie mapy sugerują, że niekoniecznie. W sobotę 19, do 20 maksymalnie.
2: Aha, w sobotę. A jutro 19 maks w centrum. Nie, 20, ale sporo przelotnego deszczu praktycznie w całym kraju.
0: Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura. www.kajsaj.com.
11: Sponsorem prognozy pogody jest Bolix, producent systemów ociepleń, okładzin elewacyjnych i farb do wnętrz Styline. www.bolix.pl.
2: Nasz zespół się powiększa, mamy nowego prowadzącego.
0: Ale... RMF Ballady.

0: Zostań z nami. Za chwilę fakty RMF FM.
1: W tym wypadku duże korki na drodze krajowej 16 między Orzeszem a Ełkiem.
2: W pobliżu Wierzbin samochód osobowy zderzył się z ciężarówką.
1: Jedna osoba zginęła w tym wypadku.
2: Prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę o świadczeniach opieki zdrowotnej.
1: Nowelizacja zawiera przepisy wprowadzające zmiany w finansowaniu diagnostyki HCV i bezpłatnego leczenia HIV dla osób bez ubezpieczenia.
2: Znalazły się w niej też regulacje wydłużające do 1 maja przyszłego roku terminy na złożenie egzaminu z języka polskiego przez lekarzy pochodzących z krajów spoza Unii Europejskiej.
1: Zdaniem Karola Nawrockiego właśnie ta część budzi poważne wątpliwości dotyczące bezpieczeństwa pacjentów.
3: To kolejny raz, gdy rządzący stosują metodę na brzydką wrzutkę. Do potrzebnych zmian dopisują takie przepisy, które są złe i szkodliwe.
1: Prezydent, przypomnijmy, zawetował również po raz trzeci ustawę o rynku kryptoaktywów.
2: Wielkie emocje w drugim meczu naszych siatkarzy w Lidze Narodów. Polska kontra Słowenia.
1: Łączymy się z naszym dziennikarzem sportowym Cezarym Dziewiszkiem. Witamy, Czarku.
4: Dzień dobry.
1: Jaki
4: witam.
1: Wynik?
4: 2-2. Mamy tiebreaka i ważą się losy tego spotkania. 14-14 teraz i trwa kolejna akcja. Polacy mieli okazję, żeby zakończyć to spotkanie. Mieli piłkę w górze przy jednym punkcie przewagi, ale niestety Słoweńcy to wybronili i ruszyli z kontrą i tak również zrobili w kolejnej akcji. Teraz to oni obejmują prowadzenie 15-14. Wielkie emocje w tym spotkaniu. Obawiam się, że Polacy po raz kolejny grają taką końcówkę już nie tylko w tym secie. Tak to wygląda, że wypuszczają wszystko z rąk w ostatniej chwili. No ale to spotkanie wciąż trwa. Słoweńcy serwują 15-14. Miejmy nadzieję, że jednak Polacy obrócą to wszystko na swoją korzyść.
1: Taką mamy nadzieję. Teraz inne emocje w faktach kulturalnych RMF FM. W studiu Katarzyna Sobiechowska-Szuchta. Witamy,
5: Kasiu.
2: Dzień dobry. I na początek pojawi się strach przed lataniem.
5: Ten spektakl powstał na podstawie słynnej książki Eriki Jong. Reżyserka Weronika Szczawińska robi go na scenie TR Warszawa. Ma być o kobiecie, która może popełniać błędy, która funkcjonuje poza cenzurą i poza współczesnymi normami tego, co kobietom wolno. Strona muzyczna i plastyczna przedstawienia odwołuje się do epoki disco, nawiązuje też do estetyki lat 70. i do amerykańskiej popkultury. Premiera strachu przed lataniem pojutrze w obsadzie m.in. Marta Nieratkiewicz, Rafał Maćkowiak i Filip Zaręba. Życie w świecie, w którym odpoczynek jest grzechem. O tym opowiada monodram Już prawie, Tygrysie.
6: O bólu, o strachu przed przyszłością, metamorfozach mężczyzny i trochę toksycznej męskości. Taki koncept bólu, strachu, który jest bardzo adekwatny do czasów, w których teraz żyjemy.
7: Czego się teraz boimy?
6: Ja mogę odpowiedzieć za siebie i te odpowiedzi dam Państwu w spektaklu.
5: Z Michałem Adamem Góralem rozmawiał reporter RMF FM Dominik Smaga. Premiera pojutrze na scenie Krajowego Centrum Choreograficznego w Lublinie. Ruszyły prace nad nową Jump Street, trzecią częścią hitowej komediowej serii. Jonah Hill, Channing Tatum oraz raper Ice Cube mają wrócić do swoich ikonicznych ról. To opowieść o nieudolnych policjantach, którzy pod przykrywką pracują w swoim byłym liceum, żeby rozbić gang narkotykowy.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

RMF ON. Cokolwiek robisz, masz RMF ON. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF ON. Wiele okazji, jeden RMF ON. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF ON lub www.rmfon.pl.

0: Zostań z nami. Za chwilę fakty RMF FM.
1: Dobry, zapraszamy. I zaczynamy fakty RMF FM punktualnie o 17.
2: Dolnośląska Nysa pogrążona w smutku.
3: W wypadku w Bardzie zginął 9-letni uczeń szkoły muzycznej.
2: Życie stracił też jego ojciec.
3: Okupacja biura dyrektora w kopalni Ruda.
2: Powiemy, czego się domagają związkowcy w gabinecie.
3: Za 4 godziny pierwszy mecz mundialu.
2: Nasz wysłannik odlicza czas do meksykańskiej 13 wraz z Polką mieszkającą w stolicy Meksyku.
3: A jest 17. Kierowca, który śmiertelnie potrącił wczoraj dwie osoby w centrum dolnośląskiego Barda, nie usłyszał jeszcze zarzutów.
2: Prokuratura czeka na zgodę lekarzy, aby przesłuchać 52-latka. On przeszedł operację.
3: Jak ustaliła nasza reporterka Martyna Czerwińska, życie stracili 9-letni Nathan i jego 48-letni ojciec.
2: Przyjechali z Nysy na wycieczkę do Barda.
4: Rozpędzone auto wjechało w nich, kiedy wchodzili do bazyliki. Chłopiec był uczniem szkoły muzycznej. Grał na perkusji. Placówka odwołała wszystkie najbliższe koncerty. Jedna z nauczycielek napisała: na tanku byłeś jednym z tych uczniów, którego lubiło się od chwili poznania i nie trzeba było szukać ku temu argumentów. Po prostu śpiewaj do nas z góry. Natana pożegnała też jego szkoła podstawowa. Koledzy z klasy dostali wsparcie psychologiczne. Moment wypadku został zarejestrowany przez miejski monitoring, ale śledczy czekają z postawieniem zarzutów na zeznania kierowcy.
2: Związkowcy z kopalni Ruda w Rudzie Śląskiej okupują biuro dyrektora do spraw pracowniczych.
3: Domagają się zmian w procesie przenoszenia górników z ruchu Bielszowice. Ta część kopalni od lipca będzie likwidowana.
5: Widzimy przykłady z Wujka obecnie, gdzie Wujek już zlikwidowany i tam wynajmuje się pracowników z kopalni Staszic. A w samej centrali oddziałów likwidacji pracują pracownicy, którzy są oddelegowani zarówno ze Staszica, jak i z Synerkomu, ze spółki, powiedzmy, córki polskiej grupy górniczej, jak i są oddelegowani pracownicy z ruchu Bielszowice i Halęby.
6: Czyli tutaj mogliby zostać jeszcze dłużej pracownicy z Bielszowic.
5: Tak, dokładnie. I to by w jakimś stopniu nam zmniejszyło ten problem społeczny, którym dzisiaj się borykają pracownicy, no i również my jako przedstawiciele pracowników.
2: Z Arturem Braszkiewiczem, wiceprzewodniczącym Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności, rozmawiała nasza reporterka Anna Krobaczek.
3: Polska Grupa Górnicza podkreśla, że górnicy przenoszeni są tam, gdzie jest praca. Do kopalń, które będą fedrować najdłużej.
2: Teraz ostrzeżenie dla kierowców w zachodniopomorskim.
3: Są problemy na trasie S3 między miejscem obsługi podróżnych Sitno-Zachód a węzłem Myślibórz.
2: Z rowu jest tam wyciągana ciężarówka i są problemy na jezdni w kierunku Gorzowa Wielkopolskiego.
1: Sport w faktach RMF FM.
2: Po emocjonującej końcówce niestety porażka naszych siatkarzy 2-3 ze Słowenią.
3: W drugim meczu Ligi Narodów, przypomnijmy, wcześniej biało-czerwoni pokonali Kubę 3-0.
2: A jutro zmierzą się z Japończykami. Meksyk na 4 godziny przed meczem inaugurującym Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Teraz w faktach. W pierwszym spotkaniu gospodarze zmierzą się z RPA.
3: W Mexico City jest nasz specjalny wysłannik Paweł Żuchowski i jego gość Agnieszka Kimla, Polka mieszkająca w Meksyku i licencjonowany przewodnik po tym kraju.
7: Wielkie emocje, w zasadzie już odliczamy do tego spotkania. Dzisiaj w stolicy Meksyku wielkie święto.
8: O tak, odliczamy dosłownie minuty do wielkiego meczu, który będzie o naszej 13, tak w Polsce o 21, żeby wszyscy mogli oglądać.
7: Dzieci mają wolne dzisiaj tutaj.
8: Dzieci mają wolne, nie ma szkoły w mieście Meksyk, a nawet jakby była, to i tak by nie było.
7: Urzędy też mają wolne?
8: Urzędy mają wolne, ludzie mają siedzieć w domu i oglądać mecz.
7: Czyli pierwszy gwizdek już wkrótce, mieszkańcy stolicy Meksyku, no, przygotowani do kibicowania.
8: Przygotowani jak najbardziej, ubrani w koszulki reprezentacji i no i trzymamy kciuki za Meksyk.
7: Z Meksyku, Paweł Żuchowski.
2: Ze Studia Faktów następne nasze informacje za niespełna pół godziny.
3: Zapraszamy już teraz na 17.30.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
9: Piątek w pogodzie żółto-niebieski, zupełnie jak radio RMF FM, czyli trochę deszczu, trochę słońca, ale też burzowo na Warmii i Mazurach. Tutaj przygotujcie się, że naprawdę nie tylko będzie kapać, ale też będzie... Co? No te takie... Mm-hmm. O, pioruny, o.
10: Dobrze.
9: Będą na niebie.
10: Piątek, powiedziałeś o piątku.
9: Tak, tak, tak.
10: Sobota również deszczowa, troszkę cieplej, bo do 21 stopni. Krzyżówki to będzie dobry pomysł na weekend.
0: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
9: A 6 poziomo na M.
0: Wstajesz z RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

0: Radio RMF24 i ekipa, dzięki której jesteście najlepiej poinformowani w kraju.
1: Piotr Salak, poranek Radia RMF24 i rozmowa o 7.
2: Tomasz Terlikowski, poranna rozmowa i przedpołudnie Radia RMF24.
3: Popołudnie Radia RMF24, czyli my, Tomasz Weryński,
4: Michał Zieliński,
5: Bogdan Zalewski,
6: Marcin Jędrych
7: i Krzysztof Urbaniak. Z nami kończycie dzień z Radiem RMF24.

0: Dalej na jego czele oto Magda Sakowska zapyta w popołudniowej rozmowie w RMF FM wicepremiera i ministra cyfryzacji z Nowej Lewicy Krzysztofa Gawkowskiego.
1: Zapraszamy za pół godziny.
0: A jednak się rozszerza i to coraz szybciej.
2: Międzynarodowy zespół naukowców potwierdził prawdziwość danych wskazujących na coraz szybsze rozszerzanie się wszechświata. Obalił zeszłoroczne twierdzenia koreańskich naukowców, którzy we wcześniejszych obserwacjach dopatrywali się błędu.
1: W studiu, jak słyszycie, Grzegorz Jasiński z redakcji naukowej RMF FM. Witamy cię, Grzegorzu. Sprawa nie ma bezpośredniego przełożenia na nasze życie,
2: to
1: ale
2: prawda.
1: Dla astronomów jest absolutnie kluczowa.
2: Te ubiegłoroczne doniesienia wywołały poważne poruszenie i wręcz spór, gdyby się potwierdziło, oznaczałyby rewolucję w kosmologii. Koreańczycy wskazywali, że system pomiaru odległości we wszechświecie w oparciu o jasność tak zwanych supernowych typu 1a jest nieprecyzyjny. Nowe analizy pokazały, że to oni się mylili. Pozostajemy więc przy obecnym obrazie, w którym za coraz szybsze rozszerzanie wszechświata odpowiada tajemnicza ciemna energia. Astronomowie wciąż nie wiedzą, co to jest, ale mogą szukać jej dalej, tak jak do tej pory, a po doświadczeniach najnowszych analiz może nawet skuteczniej.
0: Przeczytajcie więcej na ten temat na rmf24.pl.
3: Czas na fakty ekonomiczne w RMF FM.
1: Zaprasza Krzysztof Beranda, witamy.
4: Dzień dobry, nadciąga wielkie prześwietlanie umów kredytowych w Polsce. Chodzi o kredyty konsumenckie, czyli te do 250 tysięcy złotych, na przykład ratalne, samochodowe, karty kredytowe, pożyczki gotówkowe. Dzisiaj zajął się nimi Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej i wydał tak zwaną opinię Rzecznika Generalnego. To jest formalny dokument, który za pół roku ma zamienić się w wyrok. No i zdaniem Rzecznika Generalnego TSUE, sądy w Polsce mają obowiązek sprawdzać, czy banki nie oszukują nas na umowach kredytowych, nawet jeżeli o to nie pytamy. Dzisiaj jest tak, że możemy pozwać bank, bo na przykład uważamy, że gdzieś w umowie oszukał nas na przykład na naliczaniu odsetek. No i dziś sąd może sprawdzać tylko to, o co zapytaliśmy, czyli na przykład właśnie te odsetki. Teraz TSUE mówi, że sądy mają obowiązek patrzeć na nasze kontakty z bankiem szerzej. Te sądy mają badać wszystko, mają badać, czy oszustwa nie ma tam, gdzie nawet my tego nie dostrzegamy. No i to wszystko ma sprawdzić, że klienci mają być lepiej chronieni. To przyszłość, a teraz widać, że nie jesteśmy chronieni przed skutkami niegasnącej wojny na Bliskim Wschodzie, bo znowu mamy drożejące waluty, co boli zwłaszcza przed wakacjami. Euro kosztuje w tej chwili 4 zł 25 groszy, dolar 3,69, frank szwajcarski 4,61, a brytyjski funt 4,93.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: Zostań z nami. Za chwilę fakty RMF FM.
1: A to zapraszamy. To wydanie faktów mają Agnieszka Pietrzak i Michał Zieliński.
2: Meksyk na godzinę przed ceremonią otwarcia
3: piłkarskich mistrzostw świata 2026.
2: Zapełniają się strefy kibice.
3: Posłuchajcie relacji naszego wysłannika.
2: Alarm w Pentagonie.
3: Do budynku skierowano ekipy w maskach gazowych.
2: Polecamy też popołudniową rozmowę w RMF FM.
3: Gościem minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
2: Pytania wicepremierowi będzie zadawać Magda Sakowska. Świat odlicza już minuty do początku Mundialu 2026.
3: Ceremonia otwarcia ma się zacząć za godzinę.
2: A dwie godziny później pierwszy mecz Meksyk-RPA.
3: W Mexico City bramy stref kibiców otwarte.
2: Choć jak zauważa nasz wysłannik Paweł Żuchowski, jeszcze wczoraj prezydent Meksyku ostrzegała, że największa strefa w stolicy może być zamknięta.
4: Wielka radość w Meksyku, właśnie otwarto strefy kibica w stolicy tego kraju. Jeszcze wczoraj istniała groźba, że strefy kibica, w tym największa w pobliżu Pałacu Prezydenckiego, będzie zamknięta ze względów bezpieczeństwa, bo w mieście trwają protesty. Przed chwilą otwarto bramy, kibice już wchodzą, co chwilę słychać tutaj okrzyki meksykańskich kibiców, którzy są przekonani, że to dzisiaj ich drużyna zwycięży i pokona drużynę z RPA. 3-2, 3-0, 3-1 to najczęściej typowane wyniki. Z Mexico City, Paweł Żuchowski.
3: Ewakuacja w Pentagonie.
2: Pracownicy części siedziby amerykańskiego Ministerstwa Wojny musieli opuścić biura. Kolejne części sławnego budynku są zamknięte.
3: Tamtejsza straż pożarna podaje, że chodzi o incydent związany z niebezpiecznymi materiałami, a według świadków cytowanych przez amerykańskie media na miejscu są specjaliści w kombinezonach i maskach gazowych.
2: Wzajemna polsko-ukraińska równowaga na torach to cel ustawy proponowanej przez PiS.
3: Grupa posłów wskazuje, że ukraińska firma należąca do tamtejszych kolei państwowych zarabia przewożąc towary pociągami w Polsce. Ale rząd w Kijowie nie dopuszcza polskich operatorów na ukraińskie tory.
2: Autorzy projektu przepisów podkreślają, że regulacje o wzajemności mają dotyczyć wszystkich krajów nienależących do Unii, nie tylko Ukrainy.
5: Popołudniowa rozmowa w RMF FM. Najważniejsze tematy dnia.
2: Magda Sakowska już ze swoim gościem.
3: Witamy.
6: Witamy, a gościem popołudniowej rozmowy RMF FM jest wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski, Lewica.
7: Dzień dobry.
6: Dzień dobry, panie premierze. Na początek decyzja prezydenta dzisiaj i po raz trzeci weto do kryptowalut.
7: I patrzę na to z niedowierzaniem, bo prezydent, wetując ustawę o kryptoaktywach, o rynku, o regulacjach, de facto zezwala dalej na to, żeby przestępcy szaleli, żeby okradać Polki i Polaków, żeby rynek mógł dalej ciągnąć kasę od tych, którzy po prostu staną oszukani. I to jest też akt oskarżenia dla prezydenta, bo prezydent, wetując tą ustawę, de facto przyczynia się do tego, żeby kryć przestępców, ale sam kryje też tych, którzy być może z jego byłą formacją związani z PiS-em czy z Konfederacją po prostu na tym korzystali. Ja uważam, że to jest taka recydywa, do której dopuścił się prezydent w kryciu przestępców.
6: A jak pan to tłumaczy? Dlaczego wetuje? Dlaczego prezydent nie chce tego podpisać?
7: Ja nie wiem, dlatego że słyszałem urzędników pana prezydenta, którzy mówili, że regulacje są niezbędne, że oszukano przez zonda krypto tysiące ludzi, że mamy firmy, które też nie wiadomo, jak tutaj działają i że to wszystko nie mieści się w głowie. I to było dwa tygodnie temu. Dzisiaj znowu weto. Albo w tej sprawie są gdzieś blisko pałacu jakieś brudne ręce, które coś ukrywają, coś mataczą, albo to jest wprost działanie pozwalające na to, żeby jakieś firmy tutaj zarabiały, bo kiedyś wspierały partię rządzącą w Pałacu Prezydenckim.
6: Mówi się do 3 razy sztuka, ale będzie do 4 razy sztuka. Jeszcze raz postaracie się przez Sejm to przeprowadzić i położyć na biurku prezydenta kryptowalutę?
7: Dla mnie decyzja prezydenta ma charakter czysto polityczny. To nie jest prezydent, który niezależnie podejmował decyzję, to jest prezydent PiS-u, który podejmował dobrą decyzję dla PiS-u i Konfederacji. I teraz na pewno rząd nie odpuści. Nie będzie tak, że w Polsce przestępcy na rynku kryptoaktywów będą szaleli, będą kolejne ustawy aż do skutku. Trzeba oświadczyć to prezydentowi. Jeżeli uważa, że będzie krył na rynku kryptoaktywów przestępców, to rząd będzie mu podstawiał tutaj nogę i zrobi wszystko, żeby Polska w tym obszarze była bezpieczna.
6: Ale panie premierze, co, złożycie jeszcze raz taką samą? To będzie kolejne
7: weto. Ale przypominam, że to nie była taka sama ustawa, więc opowieści o tym, że cały czas
6: ale taką samą, jak już właśnie dzisiaj została zawetowana. Czy jednak postaracie się jakoś porozumieć?
7: Te ustawy się zmieniały, poprawki były wprowadzane, opowieści z Pałacu Prezydenckiego, że chcą cały czas więcej. To jest taka gra w ciemno. To znaczy, prezydent mówi, trzeba chronić ludzi, na koniec wetuje ustawę. Ja coś pani powiem o tych też wetach, bo to trzeba w końcu obnażyć.
6: Już 37, rekord.
7: Prezydent Nawrocki w ciągu 10 miesięcy zawetował więcej ustaw niż prezydent Kwaśniewski w ciągu 10 lat. Kwaśniewski 35 w 10 lat, Nawrocki 37 w 10 miesięcy. Czy to nie jest patologia? Długopis prezydenta stał się przeszkodą w rządzeniu, ale i niebezpieczeństwem dla Polek i Polaków i musimy o tym pamiętać. Tutaj nikt nie będzie teraz dzisiaj mówił, że są przypadki. W sprawie kryptoaktywów nie ma przypadków.
6: No, ludzie prezydenta odpowiadają, jakbyście składali dobre ustawy, to by były podpisywane, ale jakbyście chcieli się dogadać z prezydentem, a tak, no to są weta.
7: Gdyby prezydent chciał chronić obywateli, to też by chciał się dogadać. W tej sprawie brudne ręce są u tych, którzy nie chcą regulacji, a nie u tych, którzy systematycznie i konsekwentnie składają ustawy. To rząd robił to z wiarą, że w prezydenckim obozie i u samego pana Nawrockiego przyjdzie rozsądek. Nie ma rozsądku, jest krycie przestępców.
6: To już ostatnie pytanie do tej sprawy. Czy według pana po prostu prezydent nie chce się porozumieć w tej sprawie?
7: Gdyby chciał, to by się porozumiał. Gdyby rzeczywiście chciał chronić Polaków, to ważniejsze by było przygotowanie dobrego prawa, a nie szukanie alibi. Bo dzisiaj alibi się szuka po to, jak się jest winnym. A winny jest ten, który kryje przestępców. No przecież ta afera się wydarzyła. Mamy pokrzywdzonych. Dziesiątki milionów złotych stracone. Wyprowadzone pieniądze. Właściciele uciekli do Izraela. Przecież to ja nie opowiadam o rzeczach, które są jakieś wzięte z sufitu. To wszystko jest na stole. Pałac Prezydencki wie. Były informacje służb. Premier przedstawiał informacje też na spotkaniach indywidualnych. Decyzja jest tylko polityczna. Jest ochrona przestępców, nie ma ochrony Polaków.
6: Dzisiaj Sejm przyjął ustawę o patostreamingu, o karaniu tego zjawiska. Teraz Senat i potem prezydent. Według pana będzie podpis?
7: Słyszałem, że tak. Ale pani redaktor, ja z panem prezydentem naprawdę nie wiem, jak będzie. Ja wiem jedno. Jako minister cyfryzacji i ojciec trójki dzieci. Patostreamy muszą się skończyć. Namawianie w internecie do samookaleczenia. Przedstawianie filmików z okaleczania zwierząt. Namawianie do samobójstw. Prowadzenie hejtu i robienie wszystkiego, co może wpłynąć źle na młodego i starszego człowieka. To jest jakaś granica rozsądku. To, co nie jest legalne w normalnym świecie, nie może być legalne w internecie. Patostreamy muszą być zamknięte, ograniczone i bezwzględnie ścigane, bo to jest ta ustawa. Wierzę, że prezydent ją podpisze. Kolejny krok już za 2-3 tygodnie. Nowa ustawa w parlamencie. Ściąganie nielegalnych treści szybko i bezwzględnie. Platforma ma to robić, a nie może to robić. I też do prezydenta znak zapytania. Albo chronimy internet dzieci starszych i młodszych, albo nie chronimy i mówimy wolna amerykanka. Ja się na to nie zgadzam. W imieniu polskich rodzin, bo to też tak to trzeba powiedzieć. Panie prezydencie, pana małżonka, pierwsza dama, której obronie i pana dzieci występowałem osobiście, jak byli hejtowani. Nieraz apelowali. Czas skończyć z hejtem w internecie. Nie może być tak, że pierwsza rodzina ma zapewnioną ochronę w internecie, a reszta polskich rodzin nie. Ja się na to nie zgadzam.
6: A to streaming to też tak zwane freak fighty. To teraz chciałam o innej walce, której świadkiem jako gość będzie prezydent w Waszyngtonie. Walka UFC, 80. urodziny Donalda Trumpa. Wyjazd prywatny, nieoficjalny, jak słyszymy, leci w niedzielę prezydent. Niektórzy się nabijają z tego wyjazdu, mówiąc wprost, niektórzy politycy z koalicji rządowej. Ale według pana dobrze, że leci? No, został trochę zaproszony.
7: Tak, powiedzmy sobie też uczciwie, jak wygląda ci geopolityka. Ona trochę zwariowała. Zwariowała, bo mamy też takiego troszkę ekscentrycznego amerykańskiego prezydenta. No, nie ma co to ukrywać, przecież Polacy też to widzą. Więc skoro zaprasza naszego prezydenta i się będą dobrze czuli w swoim towarzystwie, to ja nie mam nic przeciwko, żeby nasz prezydent wypił sobie drinka, wypił sobie szampana, poklepał się po plecach, jeżeli to ma służyć Polsce. I ma służyć temu, że będzie na przykład więcej żołnierzy. I że będziemy mieli tutaj załatwione jakieś sprawy. I nie będzie dotykały błędne decyzje Polski. To piwko Trumpa z Nawrockim nic mi nie przeszkadza.
6: A kto jest z rządu leci? Wie pan?
7: Nie słyszałem, żeby ktoś został zaproszony na urodziny 80. pana Trumpa, ale tak jak powiedziałem, w kontekście urodzin, każdy chodzi na urodziny do kogo chce, pije z kim chce, je ciastko u kogo chce i tyle. I jak ma zaproszenie, to niech leci, nie widzę z tym nic nadzwyczajnego.
6: A jakie słuchy doszły do was, do koalicji rządowej w sprawie, jaka będzie ta decyzja, jeśli chodzi o order Orła Białego dla prezydenta Zełenskiego? No bo kapituła się zebrała, coś postanowiła i na razie nie ma ostatecznej decyzji prezydenta.
7: No, chyba trochę wiemy. Zebrała się kapituła i wprost powiedziała,
6: że... No byli zgodni.
7: Że to trzeba coś robić, ale też mieć jakiś rozsądek w tym wszystkim. Te dyskusje, które się przebijają do mediów, mówią, że jakiś rozsądek był. No i myślę, że u pana prezydenta też powinien być rozsądek na deeskalację, bo w tym wszystkim nie chodzi o to, żebyśmy pokłócili się z Ukraińcami na śmierć i życie, a chodzi o to, żebyśmy Ukraińcom powiedzieli, Wołyń był zły, macie o tym pamiętać, macie to szanować, nigdy nie może się powtórzyć sytuacja, że będziecie upamiętniali UPA. I to jest polska racja stanu, a nie okładanie się kijami w postaci tego, że ktoś komuś coś odbiera.
6: I żegnamy się ze słuchaczami RMF FM, ale cały czas zostajemy w Radiu RMF 24, naszym internetowym i w naszych mediach społecznościowych.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: No, pewnie szukacie miejsca parkingowego teraz, żeby zrobić szybkie zakupy.
0: Słuchacie stacji RMF Ballady.

0: Zostań z nami, za chwilę fakty RMF FM.
1: Minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski oskarża na naszej antenie prezydenta o recydywę w kryciu przestępców.
2: W ten sposób Krzysztof Gawkowski komentuje trzecie weto do ustawy o rynku krypto.

0: Dnia otwarcia.
1: A 2 godziny później pierwszy mecz.
0: Meksyk kontra RPA.
1: Na ulicach miasta Meksyk sporo grup kibiców przekonanych o zwycięstwie z własnej reprezentacji.
2: Mexico, Mexico, Mexico, Mexico, Mexico, Mexico,
3: Mexico, Mexico,
4: ¿Cuántos va a ganar México?
0: Mexico City. Będziemy tam oczywiście wracać w kolejnych faktach RMF FM.
1: Następne najbliższe o 19.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
6: Gospodarczy tydzień w radiu RMF 24.
7: Spadająca inflacja, obniżone stopy, efekt to wzrost zapytań o kredyty.
8: Tegoroczna waloryzacja rent i emerytur będzie wyższa niż planował rząd, ale i tak będzie najniższa od lat.
6: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Razem przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy co przestanie, a co zacznie się opłacać już w czwartek po 16 w radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

0: Zostań z nami, za chwilę fakty RMF FM.
1: A teraz przenosimy się do studia faktów.
2: Fakty o 19 mają dla nas Agnieszka Pietrzak i Michał Zieliński.
3: Ogromne emocje w Meksyku.
4: Za 2 godziny mecz otwarcia piłkarskich mistrzostw świata.
3: Gospodarze zmierzą się z Republiką Południowej Afryki.
4: Ale wcześniej ceremonia otwarcia.
3: Co wiadomo o jej programie, o tym za chwilę.
4: Poza tym w faktach RMF FM o 19.
3: Odwołany alarm w Pentagonie.
4: I tajemnicza polska szara skrzynka podziwiana na berlińskim Schönefeld.
3: Zapraszamy.
4: Ceremonia otwarcia 23 Mistrzostw Świata w piłce nożnej wkrótce się rozpocznie w Mexico City na słynnym Estadio Azteca.
3: Będzie ją śledził nasz dziennikarz sportowy Cezary Dziwiszek, którego
5: dobry
3: witamy
5: wieczór.
3: W faktach. Czarku, dobry wieczór. Co jest w programie tej ceremonii?
5: Oczywiście występy, a w nich gwiazdy. Będzie Shakira ze swoim mundialowym hitem Die Die. Nie zabraknie meksykańskiej ambasadorki turnieju, aktorki Salmy Hayek, która ma zaplanowane wystąpienie. I oczywiście wiele, wiele innych postaci świata muzyki i kultury. Ceremonia ma się rozpocząć około 19.30 i potrwać aż do meczu otwarcia między Meksykiem i RPA o 21.00. Warto zaznaczyć, że będzie to jedna z trzech ceremonii otwarcia. Pozostałe dwie odbędą się przed pierwszymi meczami pozostałych krajów gospodarzy, czyli Kanady i Stanów Zjednoczonych.
4: Czyli za 2 godziny, jak słyszeliście, mecz otwarcia mundialu.
3: W centrum wydarzeń jest nasz wysłannik Paweł Żuchowski.
6: Rozpoczynają się największe w historii Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Jak słychać, emocje ogromne, oczekiwania duże. Do pierwszego gwizdka jeszcze chwila, ale to już wstęp do tego piłkarskiego święta. 48 reprezentacji, 104 mecze, 16 stadionów i aż 3 kraje gospodarze. Meksyk, USA, Kanada. Nigdy wcześniej mundial nie był organizowany na tak ogromną skalę. Dla kibiców oznacza to nie tylko więcej spotkań i więcej emocji, ale też gigantyczne wyzwanie logistyczne. Turniej rozciąga się na tysiące kilometrów Ameryki Północnej, a podróż między stadionami będzie i długa, i męcząca, no i nie oszukujmy się, kosztowna. Tu dzisiaj w stolicy Meksyku, zdominowanym przez meksykańskich kibiców, w zasadzie nie widać kibiców z RPA. Meksykanie chcą zwycięstwa i są przekonani, że to będzie długi wieczór i długa noc w Meksyku. Z Meksyku, Paweł Żuchowski, RMF FM.
3: Śledzimy fakty.
4: To był fałszywy alarm. Stał się powodem zamknięcia i ewakuacji części pięter i korytarzy Pentagonu, informuje stacja CNN, powołując się na 3 źródła.
3: Rzecznik ministerstwa mówił wcześniej o wykryciu problemu z jakością powietrza. Według doniesień w budynku widziano policjantów w maskach gazowych i kombinezonach ochronnych. Łaziki kosmiczne, najnowsze rakiety i satelity, które niebawem polecą w kosmos.
4: W Berlinie drugi dzień międzynarodowych pokazów lotniczych ILA, które odbywają się przy lotnisku Berlin-Brandenburg w dzielnicy Schönefeld.
3: W stolicy Niemiec jest reporter RMF FM Michał Krasoń. Michale, co jeszcze można było dziś zobaczyć?
7: W Berlinie można też zobaczyć niepozorną szarą skrzynkę polskiej konstrukcji, która skrywa ogromne możliwości.
8: Jest to rozwiązanie, które służy do badania obiektów w kosmosie. Służy to między innymi do tego, żeby badać, które obiekty w kosmosie zagrażają na przykład istniejącej infrastrukturze satelitów i służy to również oczywiście celom obronnym.
7: Mówiła mi Martyna Gatkowska z Polskiej Agencji Kosmicznej. Oprócz sprzętu do podboju kosmosu, aż do niedzieli można tu oglądać pokazy lotnicze. Dziś mogliśmy zobaczyć między innymi akrobację w wykonaniu śmigłowców bojowych Tiger. Z Berlina, Michał Krasoń.
4: Na jutro, jak już informowaliśmy, uroczyste przeloty F-35 nad Polską.
3: Nad Gdańskiem, Warszawą, Krakowem.
4: Możecie przeczytać o tym na naszej stronie rmf24.pl.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Ola poszła sobie, nie ma.
5: Gdzie?
1: A jest Ola?
5: Coś ty.
10: Obecna?
5: Mistrz ostatniej prostej.

wielkie emocje, pasjonujące rozmowy, niezwykłe sprawy. Najlepsze podcasty tylko w RMF On. W stylu Krychowiaka tu piłkarska legenda rozmawia z tymi, którzy wiedzą, jak smakować życie. Czarne skrzynki. Tu minuta po minucie omawiamy największe katastrofy. Zbrodnie z wyższych sfer. Tu ujawniamy mroczne tajemnice elit. PS I Love You by Ama. Tu eksplorujemy najintymniejsze zakamarki ludzkich doświadczeń. Wszystkie odcinki usłyszysz na RMF On.

Odkryj najświeższe brzmienia ze stacjami RMF Fresh. Tylko najnowsze hity w twoich ukochanych gatunkach. Pop. Polskie.

czymkolwiek, cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: Zostań z nami, za chwilę fakty RMF FM.
1: Przedstawiają Agnieszka Pietrzak i Michał Zieliński.
2: Na temat numer jeden, inauguracja mundialu.
3: Tak jest, w stolicy Meksyku trwa ceremonia otwarcia.
4: Mexico receives you with smiles from our heart.
2: Znamy unijną wstępną propozycję budżetu na lata 2028-34.
3: Ile dostanie nasz kraj? Słuchajcie relacji naszej korespondentki.
2: Na mapie faktów również serce Krakowa.
3: Lajkonik kończy swoje harce. Mistrzostwa świata w piłce nożnej otwarte
2: w Mexico City na słynnym Estadio Azteca.
3: Ceremonia otwarcia rozpoczęła się mniej więcej kwadrans temu.
2: Piłkarze gotowi.
3: Zapewniali już w teledysku słyszanej przed chwilą na żywo piosenki Shakiri Dai Dai.
5: Shakira, we are ready.
6: We are ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We're ready.
10: We're ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We are ready.
14: We are ready.
15: We're ready.
16: We are ready.
2: W tej wielkiej imprezie organizowanej w Meksyku, Stanach Zjednoczonych i Kanadzie
3: weźmie udział rekordowa liczba 48 drużyn, które rozegrają 104 mecze na 11 stadionach w ciągu 39 dni.
2: Tytułu mistrzowskiego broni Argentyna.
3: Polaków, przypomnijmy, niestety nie zobaczymy w grze mundialowej w tym roku.
2: Mecz otwarcia między Meksykiem a RPA rozpocznie się za godzinę.
3: U nas będzie 21,
2: w Meksyku 13.
3: A u nas już niebawem fakty sportowe RMF FM. Prezydent USA Donald Trump poinformował, że końcowe ustalenia dotyczące porozumienia z Iranem zostały zaakceptowane.
2: Wkrótce ogłosimy datę i miejsce jego podpisania, oznajmił amerykański przywódca.
3: Dodał, że zaplanowane na nadchodzącą noc ataki na Iran zostały odwołane.
2: Specjalny zastrzyk gotówki dla Polski w nowej propozycji unijnego budżetu na lata 2028-2034.
3: Te propozycje przedstawił Cypr, sprawujący teraz w Unii prezydencję.
2: Kluczowe dla nas interesy są chronione, cięcia są w obszarach, które Polskę bezpośrednio nie dotykają. Przekazał w rozmowie z naszą dziennikarką w Brukseli Ignacy Niemczycki, minister do spraw europejskich.
3: Na linii Katarzyna Szymańska-Borgino. Kasiu, jaka dodatkowa suma jest przewidziana dla Polski?
17: To będzie kwestia negocjacji. Suma ta nie może być wyższa niż 1,5 miliarda euro na kraj. Cały nowy fundusz to nieco ponad 5 miliardów euro do podziału na 15 krajów, których dochód narodowy brutto jest niższy niż 90% średniej unijnej. Jak ustaliłam, w Warszawie już trwają pilne wyliczenia, o jaką konkretnie sumę chodzi. Cypryjska prezydencja argumentuje, że komisja narzuciła kosztowne obowiązki, nie dając na nie odpowiednich środków. Propozycja Cypru już spotkała się ze sprzeciwem państw skąpców, które uważają, że zaproponowane cięcia są niewystarczające. Można spodziewać się gorącej dyskusji na ten temat już w przyszłym tygodniu na szczycie unijnych przywódców.
18: Tym żyje Kraków.
3: Taka okazja zdarza się tylko raz w roku.
2: To już ostatnia szansa, by spotkać lajkonika. Konik zwierzyniecki grasuje jeszcze w okolicy rynku głównego.
3: Tam już niebawem odbierze haracz od władz miasta. Na trasie ustawiły się tłumy mieszkańców i turystów.
19: Przyszłyśmy zobaczyć lajkonika, no na szczęście albo...
20: Jakże była, bo no, można nie dostać, no. Żeby się szczęście trzymało cały rok.
21: Bardzo lubimy tę tradycję krakowską. Jesteśmy z Krakowa i zawsze przychodzimy, jeśli tylko można. Po prostu, no lubimy to upamiętnienie właśnie tego najazdu Tatarów na Kraków. Lubimy też taniec lajkonika, taniec z chorągwią.
22: Lajkonik właśnie ewidentnie się z Krakowem kojarzy, także fajnie.
2: Usłyszał od uczestników pochodu lajkonika nasz reporter Paweł Konieczny.
3: A lajkonika warto dziś spotkać, bo uderzenie jego buławy przynosi, przypomnijmy, szczęście na cały rok.
2: Warto też słuchać kolejnych faktów.
3: Tak jest, to od 21 będzie przedstawiać Anna Wachowska.
23: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem mistrzowskich faktów sportowych jest Free Polska. Wyłączny przez... RMF Ballady.

0: Radio RMF 24 i ekipa, dzięki której jesteście najlepiej poinformowani w kraju.
1: Piotr Salak, poranek Radia RMF 24 i rozmowa o 7.
2: Tomasz Terlikowski, poranna rozmowa i przedpołudnie Radia RMF 24.
3: Popołudnie Radia RMF 24, czyli my, Tomasz Weryński,
4: Michał Zieliński,
5: Bogdan Zalewski,
6: Marcin Jędryk
7: i Krzysztof Urbaniak. Z nami kończycie dzień z Radiem RMF 24.

My też. Dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie przeboje. Polski rock. PRL. Polski hip-hop. Polska alternatywa. Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje, relaks, ballady, chill out, kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Zostań z nami, za chwilę fakty RMF FM.
1: RMF FM przejmuje Anna Wachowska. Dobry wieczór, witamy.
2: Witam, zapraszam. To wielkie piłkarskie święto. Rozpoczęły się Mistrzostwa Świata w piłce nożnej w Ameryce Północnej. Rusza mecz otwarcia RPA kontra Meksyk. O tym na początek faktów i mistrzowskich faktów sportowych. U nas także informacje ważne dla kierowców z Kujawsko-Pomorskiego i odliczanie do finału Festiwalu Zaczarowanej Piosenki w Krakowie. Mexico City na legendarnym Estadio Azteca rozpoczyna się właśnie mecz otwarcia piłkarskich mistrzostw świata. Meksyk podejmuje Republikę Południowej Afryki. Fakty o 21:00 otwiera Cezary Dziwiszek z redakcji sportowej RMF FM. Witamy, Czarku.
3: Witam serdecznie.
2: Czy można powiedzieć, że w pierwszym dniu mundialu historia zatacza koło?
3: Jak najbardziej. Można tak powiedzieć. Jeśli ktoś jeszcze sobie powtóreczki mundialowej nie robił, to przypomnę rok 2010, stadion Soccer City w Johannesburgu i pierwszy afrykański mundial, spotkanie RPA z Meksykiem. Wtedy było 1-1. Nawet Shakira na otwarcie się zgadza. Dzisiaj na szczęście nie ma za to wuwuzeli, czyli pewnie pamiętacie długich trąbek wydających dźwięk przypominający stado szerszeni. Oj tak, nie da się tego zapomnieć. Dzisiaj faworytem wydają się Meksykanie, o czym jeszcze powiem w faktach sportowych już za chwilę. Natomiast na pierwszy gwizdek jeszcze czekamy. Grają hymny.
2: To teraz oddajmy głos kibicom. W Meksyku rozmawiał z nimi wysłannik RMF FM na Mundial, Paweł Żuchowski. Witamy, Pawle, co usłyszałeś?
4: Tutaj mocna wiara w zwycięstwo meksykańskiej drużyny. Wszystkie strefy kibica w stolicy tego kraju wypełnione są po brzegi. Wielu kibiców nie zmieściło się. Ulice Starego Miasta to morze ludzi w zielonych koszulkach. Kibice mówią, że czas odczarować fatum ciążące na meksykańskiej drużynie. Czas na szybkie wyjście z grupy, a potem kolejne etapy mistrzostw. Wierzą w zwycięstwo, pełna mobilizacja kibiców. Zamknięto szkoły, zamknięte są urzędy, a mieszkańcy kibicują drużynie narodowej.
2: Która drużyna okaże się lepsza? W RMF FM sprawdzajcie fakty.
5: To fakty RMF FM. Prosimy o uwagę kierowców.
2: Zablokowana jest A1 w stronę Łodzi w Kujawsko-Pomorskiem. W Nowej Wsi między węzłami Toruń Północ i Lubicz trwa wyciąganie ciężarówki z rowu. Ostrzegamy. Łatwiejszą realizację recept w wybranych aptekach zapowiada Ministerstwo Zdrowia. Za tydzień jedną e-receptę będzie można zrealizować w kilku aptekach. Reporter RMF FM Michał Dobrołowicz jest przed apteką przy ulicy Pańskiej w Warszawie. Dobry wieczór, Michale. Jak to nowe rozwiązanie ma działać w praktyce?
6: Dobry wieczór. Wyobraźmy sobie, że dostajemy receptę na leki, których zapas ma nam wystarczyć na pół roku. Dzisiaj wszystkie opakowania musimy odebrać w jednej aptece, a po zmianie będzie można zgłaszać się na przykład po 2 miesiącach do kolejnej, innej apteki, na przykład tam, gdzie będziemy w czasie wakacji. Wiceminister zdrowia Katarzyna Kacperczyk tłumaczy mi, że to ma pomóc w sytuacji, gdy brakuje ważnych leków w aptekach.
7: Jeżeli danego leku brakuje w jednej aptece, a wykupiłam tu jeden lek, to będę mogła ten drugi, którego akurat nie było w tej aptece, bo nie zabezpieczyła czy nie zatowarowała, będziemy mogli kupić w innej aptece.
6: Od dzisiaj właściciele aptek mogą zgłaszać się do tego nowego, dobrowolnego programu. W resorcie zdrowia dostałem zapewnienie, że w przyszłym tygodniu gotowa ma być mapa miejsc, na której pacjenci sprawdzą, gdzie można skorzystać z tego rozwiązania. Pierwsze punkty już zadeklarowały to w Łodzi i w Kaliszu.
2: Pojutrze w Krakowie 18. odsłona Festiwalu Zaczarowanej Piosenki. Na scenie rozstawionej na rynku głównym wystąpi 12 finalistów. Towarzyszyć im będą gwiazdy polskiej sceny muzycznej.
8: Nie wierzyłam w to, że doczekamy pełnoletności i że napijemy się później szampana może. I o godzinie 18:30 rusza pierwszy koncert, kategoria dzieci. Mamy fantastyczne jury, które niech drży, bo w tym roku jest wysoki poziom, więc się pobiją chyba. Mamy cudowne gwiazdy, 6 gwiazd i Krzysztof Cugowski i Ralf Kamiński. Będą z różnych pokoleń Iwo Walaszek, Kasia Sochacka, Julka Pietrucha, Alicja Majewska.
2: Zapowiada Anna Dymna z Fundacji Mimo Wszystko.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem mistrzowskich faktów sportowych jest właściciel marki Active Lab, producent izotonicznych. Słuchacie stacji RMF Ballady.

0: Ponadto wzrost zapytań o kredyty.
1: Tegoroczna waloryzacja rent i emerytur będzie wyższa niż planował rząd, ale i tak będzie najniższa od lat.
2: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Razem przyjrzymy się sytuacji gospodarczej. Sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać już w czwartek po 16 w Radiu RMF24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF24.

RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz. Wybieraj z ponad 100 stacji internetowych. Jesteś fanem mocnych brzmień i gitarowych riffów? Tu znajdziesz coś dla siebie. Czekają na ciebie RMF Rock, RMF Grunge, RMF Rock Progresywny, RMF Hard and Heavy i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz na www.rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: Zostań z nami. Za chwilę fakty RMF FM.
1: Pała już przedstawia Anna Wachowska.
2: Mecz otwarcia piłkarskich mistrzostw świata. Po pierwszej połowie wygrywa Meksyk z RPA 1-0. Od piłkarskiego święta zaczynamy fakty o 22 i mistrzowskie fakty sportowe. Stany Zjednoczone blisko porozumienia z Iranem. Dokument, który ma oznaczać koniec wojny, ma zostać podpisany w najbliższych dniach. Rozmowa dwóch prezydentów, amerykańskiego i polskiego, w najbliższą niedzielę. Meksyk prowadzi z Republiką Południowej Afryki 1-0 po pierwszej połowie meczu otwarcia piłkarskich mistrzostw świata. W faktach witamy Cezarego Dziwiszka z redakcji sportowej RMF FM.
3: Dobry wieczór.
2: Czarku, kto został strzelcem pierwszej bramki na tym mundialu?
3: Julian Quiñones. Być może mało komu mówi coś to nazwisko. Jest to w zasadzie Kolumbijczyk, naturalizowany Meksykanin. 29-latek skorzystał z prezentu po prostu, jaki przyszykowała Meksykanom obrona RPA. Kilka niefrasobliwych podań przed własnym polem karnym, strata, to musiało się po prostu skończyć utratą bramki. Doszło do niej już w 9 minucie gry i od tamtej pory Meksykanie kontrolują mecz, powinni prowadzić wyżej, bo choćby wspomniany Quiñones trafił jeszcze w słupek. Teraz przerwa w tym na razie jednostronnym meczu otwarcia mundialu i dalej oczywiście będę go śledził w faktach sportowych. Zapraszam już za chwilę.
2: Kilkaset osób ogląda pierwszy mecz mundialu w strefie kibica na warszawskim Powiślu. Co mówią?
4: Nawet jeżeli Polaków nie ma, to i tak zawsze jest to widowisko do oglądania.
5: Pani będzie oglądać ten mundial?
6: No myślę, że tak, ale mam sesję, więc zobaczymy jak wyjdzie.
7: Tak, za każdym razem jak jest taka impreza, to oglądam, jak najwięcej ile się da.
4: I fajnie zobaczyć na najwyższym poziomie rozgrywki.
5: Jest już pierwszy gol, Meksyk strzelił.
4: Tak.
5: Czyli mundial na dobre rozpoczęty.
4: Myślę, że tak, jak najbardziej.
5: Jaki to będzie mundial, jakie ma pan oczekiwania?
4: Myślę, że będzie trochę inny, przez to, że jest więcej drużyn, więc na początku poziom może być trochę niższy, ale myślę, że na pewno będzie ciekawe też, biorąc pod uwagę polityczną sytuację.
2: Z kibicami rozmawiał reporter RMF FM Michał Dobrołowicz.
8: Cały świat patrzy na Stany Zjednoczone.
2: Porozumienie z Iranem zostanie sfinalizowane w ciągu kilku dni, zapowiedział prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump i dodał, że być może zostanie ono podpisane w Europie. Co najważniejsze, mamy umowę, że Iran nigdy nie będzie miał broni nuklearnej, co było celem tego, przez co musieliśmy przejść, aby to osiągnąć. To była wielka, bardzo wielka sprawa. Wkrótce podpiszemy dokumenty, które są już prawie gotowe, więc zobaczymy. Trump dodał, że cieśnina Ormuz zostanie otwarta zaraz po podpisaniu ostatecznego porozumienia. Będzie rozmowa Karola Nawrockiego z Donaldem Trumpem. Ogłosił to dziś szef prezydenckiego biura polityki międzynarodowej Marcin Przydacz. Obaj przywódcy spotkają się w najbliższą niedzielę. Polski prezydent wybiera się do Waszyngtonu na 80. urodziny Donalda Trumpa. Rozmowa polskiego i amerykańskiego prezydenta ma dotyczyć, jak mówił Marcin Przydacz, kwestii bezpieczeństwa.
9: Poza tematyką gospodarczą, energetyczną czy politycznym dialogiem, najważniejsza jest ona oczywiście dla nas kwestia polityki bezpieczeństwa, obecności amerykańskich żołnierzy na terytorium Polski.
2: Marcin Przydacz, szef prezydenckiego biura polityki międzynarodowej, 8:02 będzie gościem porannej rozmowy w RMF FM, którą poprowadzi Tomasz Terlikowski. Wcześniej, tuż po 7:00 na pytania Piotra Salaka w internetowym radiu RMF 24 odpowie Kamila Gasiuk-Pichowicz, europosłanka Koalicji Obywatelskiej. Polecamy tę rozmowę.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem mistrzowskich faktów sportowych jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel. RMF Ballady.

0: Zostań z nami, za chwilę fakty RMF FM.
1: Parasole, deszczowo, burzowo. W weekend, piątek, przelotnie popada deszcz. We wschodniej części Polski mogą pojawić się burze od 19 na przeważającym obszarze do 20 na południu. W sobotę przelotne opady deszczu, ale też z burzami. Temperatura 18 Warmia, Suwalszczyzna, 20 stopni. No tak prawie wszędzie. Poplista Plus, cukierki, kwiaty i buty na koncertach.
0: Wielkie emocje, pasjonujące rozmowy, niezwykłe sprawy. Najlepsze podcasty tylko w RMF On. W stylu Krychowiaka, tu piłkarska legenda rozmawia z tymi, którzy wiedzą, jak smakować życie. Czarne skrzynki, tu minuta po minucie omawiamy największe katastrofy. Zbrodnie z wyższych sfer, tu ujawniamy mroczne tajemnice elit. PS I Love You by Ama, tu eksplorujemy najintymniejsze zakamarki ludzkich doświadczeń. Wszystkie odcinki usłyszysz na RMF On.

RMF ON. Cokolwiek robisz, masz RMF ON. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF ON. Wiele okazji, jeden RMF ON. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF ON lub www.rmfon.pl.

RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz. Tu czekają na ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty. Sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: Zostań z nami, za chwilę fakty RMF FM.
1: Zapraszam na fakty w RMF FM, które przedstawia Anna Wachowska.
2: Zapraszam. Dobiega końca mecz otwarcia mundialu. Meksyk wygrywa z RPA 2-0. Rywalizację śledzi dziennikarz z redakcji sportowej RMF FM. Połączymy się z nim za chwilę. Wcześniej Iran odpowiada na zapowiedź Waszyngtonu. Chodzi o porozumienie pokojowe, które ma stać się faktem w ciągu kilku dni. Kierowców z Lubelszczyzny prosimy o ostrożność. Władze Iranu nie zatwierdziły jeszcze porozumienia ze Stanami Zjednoczonymi, ale zapewne to zrobią. Takie informacje podaje agencja powiązana z Irańską Gwardią Rewolucyjną. Wcześniej prezydent Donald Trump poinformował, że uzgodnił główne punkty umowy, które zostały przekazane na najwyższy szczebel irańskiego przywództwa i zatwierdzone. Cały Bliski Wschód jest szczęśliwy. Cieśnina Ormuz zostanie otwarta, jak tylko porozumienie zostanie podpisane. Według Donalda Trumpa porozumienie z Iranem może zostać sfinalizowane w ciągu kilku dni. Dokument może zostać podpisany w najbliższy weekend w Europie. Prawa pasażerów linii lotniczych będą lepiej chronione. Chodzi o propozycję unijnych przepisów w tej sprawie, a szczegóły zna korespondentka RMF FM Katarzyna Szymańska-Borginą.
3: Jutro już powinniśmy wiedzieć, jaka będzie ostateczna reakcja krajów członkowskich Unii na kompromisową propozycję prezydencji cypryjskiej, którą wstępnie poparli dzisiaj eurodeputowani. Wypracowany kompromis utrzymuje prawo do odszkodowania po 3 godzinach opóźnienia i uznaje awarie techniczne za powód do wypłaty rekompensaty. Dodatkowo nowe przepisy gwarantują darmowy bagaż podręczny, zakazują anulowania powrotu przy niestawieniu się na lot w jedną stronę i zakazują pobierania opłat za miejsce obok opiekuna dla dziecka do 12 roku życia.
2: Uwaga kierowcy, zablokowana jest droga krajowa nr 17 na Lubelszczyźnie. W pobliżu Dąbrowy Tarnawackiej, chodzi o odcinek Zamość Chrebenne, z ciężarówki przewożącej miód rozlała się część ładunku. Trwa sprzątanie nawierzchni. Sejm przyjął ustawę zakazującą patostreamingu. Chodzi o publikowanie materiałów, w których prezentowane są treści wulgarne lub brutalne, informuje reporter RMF FM Kacper Wróblewski.
4: Czynami zabronionymi według ustawy są m.in. umyślne przestępstwo przeciwko życiu lub zdrowiu, wolności, wolności seksualnej, obyczajności, rodzinie i opiece lub popełnione z użyciem przemocy, znęcanie się nad zwierzętami lub zabicie ich, naruszenie nietykalności cielesnej w sposób prowadzący do poniżenia lub upokorzenia innej osoby, a także działania dotyczące organizacji gier hazardowych. Za ustawą głosowali niemal wszyscy posłowie, przeciwko była niemal cała Konfederacja, ugrupowanie Grzegorza Brauna i były poseł PiSu Janusz Kowalski. Teraz ustawa trafi do Senatu, a następnie na biurko prezydenta.
5: Fakty w centrum wydarzeń sportowych.
2: Meksyk kontra RPA 2-0 w meczu otwarcia piłkarskich mistrzostw świata. Łączymy się z Cezarym Dziwiszkiem z redakcji sportowej RMF FM.
6: Witam ponownie.
2: No właśnie, spotkanie już się zakończyło?
6: Już prawie. 7 minuta doliczonego czasu gry właśnie się rozpoczęła, no ale nie oszukujmy się, można już mówić, że Meksyk to spotkanie wygra i wygra je zasłużenie. Od początku do końca tak naprawdę był lepszy. W 9 minucie wynik otworzył Julian Quiñones. Natomiast od początku drugiej połowy Meksykanie ruszyli po kolejne gole. Jeden z nich w sytuacji sam na sam był faulowany. Z boiska z czerwoną kartką wyleciał Yaya Sitole i RPA od 49 minuty grało w dziesiątkę. Przewagę udało się udokumentować Meksykanom prawie 20 minut później, kiedy Roberto Alvarado wrzucił z prawego skrzydła w pole karne i głową do bramki skierował piłkę do siatki Raul Jimenez. RPA kończy spotkanie w dziewiątkę, bo w końcu czerwoną kartkę za uderzenie rywala otrzymał jeszcze Temba Zwane, a Meksykanie w dziesiątkę. Tu także była czerwona kartka. Spotkanie jeszcze się nie zakończyło, no ale Meksyk, co ciekawe, gra już po raz 8 mecz otwarcia Mistrzostw Świata w swojej historii i wygra dopiero po raz 1. Właśnie się zakończyło to spotkanie, udało się dociągnąć do końca. Meksyk, RPA zatem 2-0 w meczu otwarcia, a drugie spotkanie grupy A, Korea Południowa kontra Czechy, rozpocznie się o 4 nad ranem.
2: Na koniec faktów piłkarskie pamiątki. Pojawiły się w niektórych polskich sklepach w związku z rozpoczęciem piłkarskich Mistrzostw Świata w Ameryce Północnej. A nie chodzi tylko o książki, plakaty czy koszulki.
7: To będzie lampka nocna, LED-owa, w kształcie piłki, czyli taka pewnie, żeby można było ją położyć wszędzie. Z tego co widzę, bo ona nawet nie ma za bardzo podkładki. Będzie w kształcie piłki, no i będzie LED-owe światło, takie biało-żółte.
8: Pani wybiera klocki z Messim?
9: Tak.
8: A tam jest taka gigantyczna piłka z klocków.
9: Droga pewnie.
8: To są naklejki mistrzowskie?
10: Tak, z piłkarzami.
8: Biografię Messiego już masz?
10: Mam.
8: Czekoladowa koszulka, piłka, zawodnik, puchar, korki, czyli takie mistrzostwa na słodko też?
10: No, czekoladki też, no, tak widać nawet słodycze, no, to tak jak mówię właśnie, to jest wszystko w klimacie mistrzostw świata.
2: W jednym z katowickich sklepów, gdzie pojawiły się mistrzowskie piłkarskie pamiątki, był reporter RMF FM Marcin Buczek, a my z nowymi faktami wracamy o północy.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: I love you, RMF FM.

0: Radio RMF 24 i ekipa, dzięki której jesteście najlepiej poinformowani w kraju.
1: Piotr Salak, poranek Radia RMF 24 i rozmowa o 7.
2: Tomasz Terdzikowski, poranna rozmowa i przedpołudnie Radia RMF 24.
3: Popołudnie Radia RMF 24, czyli my, Tomasz Weryński,
4: Michał Zieliński,
5: Bogdan Zalewski,
6: Marcin Jędryk
7: i Krzysztof Urbaniak. Z nami kończycie dzień z Radiem RMF 24.

Do zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje, relaks, ballady, chill out, kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Zostań z nami. Za chwilę fakty RMF FM.
1: Zaprasza Anna Wachowska. Wielkie piłkarskie święto w Meksyku po wygranej z RPA w meczu otwarcia mundialu. Atmosferę opisze wysłannik RMF FM. Podatek cyfrowy w Polsce? Jeśli będzie zielone światło ze strony koalicjantów, projekt ustawy w tej sprawie może trafić do Sejmu pod koniec roku. Wakacyjna strefa relaksu. Właśnie otwarto ją w Łodzi. Meksyk wygrał z Republiką Południowej Afryki 2-0 w meczu otwarcia piłkarskich mistrzostw świata w Ameryce Północnej. W Meksyku jest wysłannik RMF FM Paweł Żuchowski. Pawle, na ulicach Mexico City zwycięstwo gospodarzy świętują kibice.
2: Niesamowita atmosfera na ulicach Meksyku. Tysiące kibiców wyszły świętować zwycięstwo swojej reprezentacji nad drużyną z Republiki Południowej Afryki w meczu otwarcia piłkarskich mistrzostw świata. W centrum miast i na głównych placach słychać śpiewy, okrzyki, radości i dźwięki trąb. W stolicy kraju ludzie tańczą, skaczą i machają meksykańskimi flagami. To będzie naprawdę długie popołudnie i z całą pewnością długa noc na wielu meksykańskich ulicach. Z Mexico City Paweł Żuchowski.
1: Za 4 godziny Korea Południowa zmierzy się z Czechami. Sejm wybrał kolejnego nowego sędziego Trybunału Konstytucyjnego. To profesor Sławomir Patyra z UMCS w Lublinie ma zająć stanowisko, które zwolni się w Trybunale pod koniec czerwca. Od objęcia urzędu dzieli go tylko jeszcze złożenie ślubowania wobec prezydenta. Czy będzie z tym problem? O tym dziennikarz RMF FM Tomasz Skory.
3: Nieodebranie ślubowań od wybranej w marcu czwórki sędziów Trybunału Kancelaria Prezydenta uzasadniała niejasnościami, czyje miejsca i od kiedy mieliby zajmować. Szef kancelarii Zbigniew Bogucki twierdził jednak, że tym razem Sejm dochował wymaganych procedur i wątpliwości już nie miał. Sam profesor Patyra także nie.
4: Nie wyobrażam sobie, aby pan prezydent miał jakiekolwiek podstawy prawne, aby uniemożliwić wybranemu sędziemu stanięcie przed prezydentem w kancelarii prezydenta, czy w innym wskazanym przez pana prezydenta miejscu złożenie ślubowania. To jest odpowiedź na pytanie, jeżeli nie satysfakcjonująca, przepraszam, inaczej nie potrafię.
3: Odpowiadał na pytania posłów jeszcze przed wyborem profesor Sławomir Patyra. Decyzja o przyjęciu jego ślubowania należy jednak do prezydenta.
1: Poparcia Sejmu nie zyskał kandydat zgłoszony przez posłów PiS, profesor Artur Kotowski. Podatek cyfrowy w Polsce? Wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski w RMF FM zapowiedział, że chciałby, aby pod koniec roku do Sejmu trafił projekt ustawy w tej sprawie. Jak przyznał, nie ma co do tego zgody w samej koalicji.
5: No są też takie formacje, które mówią, no nie za bardzo jesteśmy pewni, że na pewno podatek cyfrowy jest dobry, ale kropla drąży
6: skałę. A kiedy może trafić do Sejmu?
5: Chciałbym, żeby trafił jeszcze pod koniec tego roku, żeby był w przyszłym, ale czy to się uda? Nie wiem, bo wiem, że kolorowa nasza koalicja, trzeba ją przekonać, a później przekonać prezydenta.
1: Powiedział minister w rozmowie z Magdą Sakowską. Minister dodał, że big techy płacą już podatek cyfrowy we Francji, Hiszpanii, Włoszech i Wielkiej Brytanii.
7: Są i takie fakty.
1: 900 ton złotego piasku i palmy. To wszystko w wakacyjnej strefie relaksu na plaży w Łodzi.
8: Latem to takie ulubione miejsce spotkań?
9: No dokładnie, tutaj bardzo klimatycznie to wygląda i często ze znajomymi lubimy się spotykać właśnie w takich miejscach.
8: Może jednak na plaży to trzeba nad morze?
10: Niektórym jest potrzebne, jeżeli chcą odpoczywać, bo nie muszą jechać tam daleko i tak długo jechać przez kilka godzin.
11: To dla wypoczynku, bo można poczuć się jak nad morzem, tylko trochę w innym klimacie.
1: Na razie pogoda plażowaniu w Łodzi nie sprzyja, a przekonała się o tym reporterka RMF FM Agnieszka Wyderka.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
12: Cztery minuty po północy, mamy to, jest piątek, prawie połowa czerwca.
0: Słuchacie stacji RMF, ballady.

Kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

RMF Bisz. Wybieraj z ponad 100 stacji internetowych. Jesteś fanem mocnych brzmień i gitarowych riffów? Tu znajdziesz coś dla siebie. Czekają na ciebie RMF Rock, RMF Grunge, RMF Rock Progresywny, RMF Hard and Heavy i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na www.rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: Zostań z nami, za chwilę fakty RMF FM.
1: A przed mikrofonem Anna Wachowska. Zapraszam. Incydent na węgierskim niebie. Izraelski samolot pasażerski nie nawiązał kontaktu z kontrolą ruchu lotniczego. Poderwano myśliwce. Kierowcy? Noga z gazu. Są problemy na dolnośląskim odcinku A4. Piłkarska moda. Będzie o najładniejszych koszulkach reprezentacji narodowych w piłce nożnej. Centrum Połączonych Operacji Powietrznych NATO ogłosiło najwyższy stopień alertu dla węgierskiego wojska. Ma to związek z izraelskim samolotem pasażerskim, który nie nawiązał kontaktu z kontrolą ruchu lotniczego. Takie informacje przekazał w mediach społecznościowych premier Węgier Peter Madziar. W odpowiedzi na incydent poderwano dwa myśliwce. Ich piloci nawiązali kontakt wzrokowy z pilotami izraelskiego Airbusa A321, a następnie kontakt radiowy z węgierską kontrolą ruchu lotniczego. Myśliwce zgodnie ze standardową procedurą eskortowały samolot pasażerski do granicy przestrzeni powietrznej Węgier. Samolot leciał z Tel Awiwu do Pragi. Utrudnienia na dolnośląskiej A4. Dwa samochody osobowe zderzyły się na węźle Złotoryja. Zablokowany jest pas ruchu w stronę Wrocławia, ostrzegamy. Policyjna specgrupa zatrzymała kolejnych dwóch mężczyzn powiązanych z tak zwaną mafią wnuczkową. Mieli oni uczestniczyć w oszustwach na legendę, których ofiarami padały głównie osoby starsze. Kim są zatrzymani i jaka była ich rola? O tym krakowski reporter RMF FM Maciej Sołtys.
2: To 37 i 43-latek. Obaj są mieszkańcami Krakowa i tutaj ich zatrzymano. W gangu pełnili różne role. Byli odpowiedzialni m.in. za odbieranie pieniędzy od pokrzywdzonych, ich transport oraz przewożenie innych członków grupy na tak zwaną robotę. Z mafią wnuczkową byli związani od ponad 1,5 roku. Usłyszeli już zarzuty. Te zatrzymania to element większej sprawy, w której w ręce policji wpadły już 63 osoby, w tym szef grupy, który dowodził oszustami z więzienia. Sprawa ma charakter międzynarodowy. Grupa działa też z zagranicy.
3: Te osoby, tak zwane telefoniści, telefonują do osób pokrzywdzonych z terenu Węgier, Rumunii, Hiszpanii, Anglii czy też Niemiec.
2: Powiedział mi jeden z oficerów operacyjnych. Śledztwo trwa. Policja szacuje, że straty pokrzywdzonych mogą sięgać wielu milionów złotych.
1: Ważna opinia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dotycząca kredytów frankowych. W czasie procesu sąd musi samodzielnie sprawdzić, czy bank wywiązał się ze swoich obowiązków. Tak głosi opinia rzecznika generalnego TSUE. Co to oznacza dla frankowiczów? O tym Igor Skrzypek z redakcji ekonomicznej RMF FM.
4: Potencjalnie procesy w sądach mogą zdecydowanie się zmienić. Opinia rzecznika generalnego dotyczy sytuacji, w której kredytobiorca chce unieważnienia kredytu i powołuje się na czynnik, który sprawia, że zastosowana może być sankcja darmowego kredytu. Sąd rejonowy w Białymstoku zapytał, czy sąd ma obowiązek zbadania także innych czynników. Zdaniem rzecznika tak. Na przykład bank naruszył przepisy w jednym zakresie, sąd ma obowiązek sprawdzić jeszcze w zakresie drugim, trzecim, czwartym i tak dalej. Jednak co ważne, na razie formalnie w procesach nic się nie zmienia. Opinia rzecznika generalnego TSUE nie jest wiążąca, nie jest też wyrokiem ani orzeczeniem, ale ważną wskazówką, w którym kierunku może pójść Trybunał w przyszłości, orzekając w tej sprawie.
1: Za 3 godziny mecz numer 2 piłkarskich mistrzostw świata. Korea Południowa zmierzy się z Czechami. W meczu otwarcia Meksyk wygrał z RPA 2-0. Mundial to nie tylko wielki sport, ale też wielki przemysł związany choćby z gadżetami. Brytyjski magazyn The Athletic wziął pod lupę reprezentacyjne koszulki. Która z nich jest najładniejsza? O tym Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM.
5: Brytyjski magazyn uznał, że największe wrażenie robi koszulka reprezentacji Gany. Biały komplet, na którym widnieje kolorowa pajęczyna. Nawiązuje ona do tradycyjnego materiału z Gany, kente. Za najgorszą koszulkę uznał zaś trochę niespodziewanie pierwszy komplet reprezentacji Chorwacji z tradycyjną biało-czerwoną szachownicą. Jest ona jednak trochę zmieniona, bo przez środek koszulki biegnie biały pas. Problemy z trykotami miała reprezentacja Haiti, która wraca na mundial po 52 latach. FIFA nakazała zmianę jednego z elementów tych koszulek, który nawiązywał do bitwy pod Vertier, dającej niepodległość Haiti. Pojawiła się nawet informacja, że flaga widoczna na tej koszulce jest flagą Polski. Nie miała nawiązywać do żołnierzy z naszego kraju walczących w tej bitwie. To jednak okazało się nieprawdą.
1: U nas tylko sprawdzone fakty. Kolejne wydanie o 2:00, a przedstawi je Mateusz Bożek. A ja spokojnej nocy Wam życzę.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: I jeśli chodzi o mundial, to ja też na tych modowych sprawach się raczej skupię. To dobranoc.
0: Radio RMF 24 i ekipa, dzięki której jesteście najlepiej poinformowani w kraju.
8: Piotr Salak, poranek Radia RMF 24 i rozmowa o 7.
9: Tomasz Terwnikowski, poranna rozmowa i przedpołudnie Radia RMF 24.
10: Popołudnie Radia RMF 24, czyli my, Tomasz Weryński,
11: Michał Zieliński,
12: Bogdan Zanewski,
13: Marcin Jędrych
14: i Krzysztof Urbaniak. Z nami kończycie dzień z Radiem RMF 24.

Tu czekają na Ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty. Sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: Zostań z nami, za chwilę fakty RMF FM.
1: Pan z nami już Mateusz Bożek.
2: Jestem, dzień dobry.
1: Słuchamy.
2: Zapraszam. Czy czeka nas długo wyczekiwany przełom w amerykańsko-irańskich negocjacjach? Fakty otwieramy najnowszymi doniesieniami z Waszyngtonu. Rząd liczy na podpis prezydenta pod ustawą zakazującą patostreamingu. Posłuchajcie, co o zakazie na naszej antenie mówił minister cyfryzacji. W faktach także o Mistrzostwach Świata w piłce nożnej, pod wieloma względami rekordowych. Pokój między Stanami Zjednoczonymi a Iranem coraz bliżej. Prezydent USA Donald Trump ogłosił, że porozumienie może zostać wkrótce podpisane w Europie.